0: Radio Pogoda. Gra dla każdego.
1: Przyszła zakłócając rytm monotonnych szarych dni. Odmieniła wszystko w mig. Pierwsza miłość miała swój wspaniały świat.

Rytety. Rytety. Panie i panowie, najważniejsze jest osobiste zdrowie. Żeby zdrowym być, nie wolno tyć. Nie wolno jeść, nie wolno pić, nie wolno żyć. Ja się nie boję utyć i tutaj ukłon w stronę dam. Pardon, madame, pardon, pytanie jedno mam. Czy

Już gasną światła na drogach i nieba, budzi się chłodny wiatr. Gdy pójdę w świat ten, jeśli umiesz przebyć.

o nieznajoma i piękna pani, wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz cóż mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. On na mnie patrzy tak jak wróg, więc już odchodzę pełen trwóg. Caduję twoją

lecz serce moje śni tak, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, miast twą calo.

lecz serce moje się nim bada, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, bada, pozwolisz sama mi, bada, miast wąt.

Los jak wszystkim dał mi jedną tylko postać i nie nazbyt nią cieszył mnie. Ale zawsze potrafiłam inną zostać, gdy wchodziła do

Nazywam się Aldona Orman i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Bądźcie uśmiechnięci, szczęśliwi i właśnie pogodni razem z tą piękną muzyką w Radiu Pogoda.

Umiłowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona.

Karol Strasburger. Witam Państwa. Miło, że jestem dziś z Państwem. Radio Pogoda gra świetną muzykę. Jest radiem, którego słucham, więc gorąco Państwa wszystkich pozdrawiam.

0: 103,4 FM.
1: Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, choćby najbardziej pobieżnym, że się spotkali pan ten i pani w pociągu dalekobieżnym. Ona na pozór duży intelekt, on może trochę mniej. Ona z tych, co to pragną zbyt wiele, on szeptał jej:
2: za kim to, choć go przedtem nie znałem, przez tłoczny peron się przepychałem.
3: Za panią, bynajmniej za panią.
2: Przez kogo płonę i zbaczam z trasy, czyniąc dopłatę do pierwszej klasy?
3: Przez panią, bynajmniej przez panią.
2: Byłem jak wagon na ślepym torze, pani zaś cichą stać mi się może.
3: Przystanią, bynajmniej przystanią.
2: Mówię jak czuję, mówię jak muszę, gdzie pani każe, tam z chęcią ruszę.
3: Za panią, bynajmniej za panią.
1: Ta pani tego pana niszczyła przez cztery stacje co najmniej, zwłaszcza złośliwie zaś wyszydziła użycie słowa bynajmniej. A on w końcu nie był zbyt tępy, cokolwiek przygasł, to fakt, ale ogromne zrobił postępy, mówiąc jej tak.
2: Człowiek czasami serce otworzy, kto go zrozumie, kto mu pomoże.
3: Nie pani, bynajmniej nie pani.
2: I kto nie patrząc na to zdania składnie, dojrzy, co człowiek ma w sercu na dnie.
3: Nie pani, bynajmniej nie pani.
2: Pani, proszę panią, w życiu wszystko jest proste. Myśli są trzeźwe, słowa są ostre i ranią. Cholernie mnie ranią.
1: I wiem, że jeśli szczęście dogonię,

Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, które jest prawie skończone, że gdy rozstali się ten pan z panią, szedłem za nimi peronem. I wtedy tego, co się zatliło i uleciało gdzieś w dal.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry, dziś poniedziałek. Zaczynamy od najważniejszych wiadomości.
1: Łukasz Gibała nowym prezydentem Krakowa. Policja zatrzymała mężczyznę, który groził atakiem na premiera. Papież przejdzie operację. Wykryto u niego guz w płucach.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 6.
0: Michał Pierzchoła, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Łukasz Gibała wygrał drugą turę przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Zdobył 62% głosów, a Monika Piątkowska niecałe 38%. To oficjalne dane ze wszystkich obwodów głosowania.
3: Pan Łukasz Gibała zdobył 161 184 głosy, natomiast pani Monika Jadwiga Piątkowska 98 306 głosów. W związku z czym podjęliśmy uchwałę o tym, że wybory wygrał pan Łukasz Gibała.
1: Mówił przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl. Do czasu ślubowania swoją funkcję będzie pełnił komisarz Stanisław Kracik, który wcześniej był zastępcą odwołanego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazał nowe informacje na temat mężczyzny, który groził zamachem na premiera Donalda Tuska. Marcin Kierwiński powiedział, że sprawcą był około 60-letni mężczyzna. Został zatrzymany na Dolnym Śląsku. Służby trafiły do niego przez dokładną analizę treści udostępnionych w internecie. Na ich podstawie służby będą podejmować teraz kolejne decyzję. Przypomnę, wczoraj rano do Służby Ochrony Państwa wpłynęła informacja o planowanym ataku na Donalda Tuska i wicepremiera szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza. Instrukcje na wypadek ataku w szkole mają trafić dzisiaj do dyrektorów i nauczycieli. To w związku z zeszłotygodniowymi atakami młodocianych nożowników. Dziś nadal w kilku szkołach zawieszono zajęcia. O szczegółach Marcin Starzec.
4: Wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz zapowiedziała upowszechnienie instrukcji reagowania na atak z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Materiały powstały we współpracy z MSWiA, MON-em, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i ABW.
5: To jest instrukcja dla dyrektorów i nauczycieli, rzecz jasna.
4: Dziś rano ministerstwo spotka się też ze związkami zawodowymi.
5: Tak, żeby popracować nad tym, żeby jeszcze skuteczniej wspierać bezpieczeństwo.
4: Resort przygotował również wsparcie dla nauczycieli i rodziców, w tym webinary z psychiatrami w związku z atakami, do których doszło w zeszłym tygodniu w Wyszkowie. Dziś i jutro zajęć nie będzie w 9 szkołach na terenie miasta i gminy.
1: No od dziś do piątku w województwie mazowieckim będą odbywać się ćwiczenia pod kryptonimem Syrena 26. Uruchamiane będą syreny alarmowe. Chodzi o sprawdzenie funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności. Lekarze wykryli u papieża guz w płucu podczas modlitwy Anioł Pański na placu Świętego Piotra. Leon XIV powiedział wczoraj, że przejdzie operację. Jeśli zastanawiają się Państwo, czy wrócicie po jesień, to jest światełko w tunelu. Najpierw jednak gorsze wieści. Do środy będzie raczej pochmurno i wietrznie.
6: Nieco cieplej może zrobić się pod koniec tygodnia, szczególnie właśnie na zachodzie Polski. W piątek temperatura może wzrosnąć do około 17-18 stopni w tamtej części kraju.
1: Mówi Anna Gryczman z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Taka pogoda utrzyma się do soboty. W niedzielę natomiast może pojawić się mocny wiatr, szczególnie porywisty na Pomorzu, co spotęguje odczucie zimna.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
7: Dzień w Poznaniu zaczyna się także na drogach. O tej porze ruch dopiero się rozkręca, ale warto już teraz dobrze zaplanować poranny przejazd. Jeśli samochód stoi przez noc na zewnątrz, przed ruszeniem należy zadbać o dobrą widoczność i czyste szyby. To szczególnie ważne, gdy na szkle pojawi się wilgoć. Dobry początek podróży to większy komfort za kierownicą szerokości.
2: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Pogoda w Poznaniu.
7: O poranku w Poznaniu możemy spodziewać się pogody w kratkę. Będzie sporo słońca i sporo chmur i wciąż możliwe są przelotne opady deszczu. Temperatura w ciągu dnia sięgnie 12 stopni, ale na to musimy poczekać przynajmniej do południa. Wiatr jest nieco silniejszy i on nam może troszeczkę dokuczać, za to w normie mamy ciśnienie. Jutro ma przestać padać, wyjdzie troszeczkę więcej słońca i zrobi się też delikatnie cieplej. A deszcz powróci do nas w środę.
2: Radio Pogoda. Pogodny poranek, Radia Pogoda.
0: Dzień dobry Państwu, dzisiaj poniedziałek, 4 minuty po 6, Asia Krok, kłaniam się. Poniedziałek, 12 dzień października, 285 dzień roku, do końca roku 80 dni, do końca jesieni 70. No, jesień przypuściła szturm, nie uważają Państwo? Słońce wstanie dopiero 4 przed 7, zejdzie o 17.48, dzisiaj jest dzień bezpiecznego komputera, a poza tym to może być piękny dzień, jeżeli tak sobie zarządzimy. No to uwaga, zarządzamy. Zaczynamy go od najpiękniejszych melodii, jak zawsze, i już jest dobrze. Irena Jarocka, piosenka Spod welonu.

0: Seweryn Krajewski, pięknie, to znaczy najpiękniejsza, taki tytuł nosi ta piosenka, która przed momentem w pogodnym poranku Radia Pogoda jest 10 po 6, a co tam w porannej prasie, Michale, teraz w nowym studiu,
1: tak,
0: mogę ci zaglądać przez ramię.
1: Tak, bo siedzimy obok siebie i to biurko, no jakoś to trzeba się ogarnąć.
0: Nie, no dobrze, dobrze, możesz mi tutaj zawalać mnie gazetami.
1: To proszę bardzo, to będę po kolei przerzucał. No tematy myślę, że spodziewane, bo dużo informacji o tym, o atakach na żołnierzy w ubiegłym tygodniu i o tym, co dzisiaj będzie działo się przed szkołami, także o groźbach zamachu na premiera Tuska, to są pierwsze strony gazet, ale też w środku numeru inne tematy i na przykład w Rzeczpospolitej na trzeciej stronie nacito nie oznacza już natychmiast.
0: Oj,
1: czas
0: tak.
1: Oczekiwania na wizytę u lekarza w przypadkach pilnych wydłużył się w drugim kwartale tego roku w grupie wybranych świadczeń. Kolejka takich pacjentów do tomografii komputerowej wzrosła o połowę w rok. Mediana oczekiwania na badania diagnostyczne w przypadkach pilnych wynosi obecnie 33 dni. To o 4 dni dłużej niż przed rokiem. Mediana, czyli połowa tych badań tego czasu to jest poniżej 33 dni, ale połowa osób czeka dłużej niż miesiąc. No i to się właśnie wydłuża. No wiadomo, że jak się wydłuża, jak jest przybywa pacjentów pilnych, a świadczeń nie przybywa, no to
0: się
1: po prostu
0: wydłuża czas.
1: Dłużej właśnie czekamy. Premia za pójście do lekarza. To z kolei temat z Gazety Wyborczej. Nie opłata, ale premia za to, że pójdziemy do lekarza. Państwo może dawać ulgę w PIT, jeżeli zrobimy kolonoskopię, cytologię czy mamografię. I jak pisze Wyborcza,
0: na które będziemy czekać całymi miesiącami.
1: No może nie właśnie, miejmy nadzieję, a nawet jeśli trochę poczekamy, ale mówimy o profilaktyce.
0: Mm-hmm.
1: Nie o sytuacjach, gdy naprawdę pilnie tego potrzebujemy, tylko żeby po prostu sprawdzić takie rozwiązania, czyli premia w podatkach za to, że będziemy się badać. I już obowiązuje na przykład w Niemczech czy w Czechach. Być może także będzie tak w Polsce. Na koniec, no, żeby tak smutno nie zostawić tego przeglądu prasy, obrazek z Chin. Spojrzyj na świat przez różowe okulary na łąkach w chińskim Fujang, gdzie właśnie kwitną różowe trawy, jest to znacznie łatwiejsze i to zdjęcie dzisiaj w fakcie na 15 stronie spacerują ludzie i tak
0: no
1: właśnie różowo.
0: Właśnie widok na to zdjęcie rzeczywiście pięknie wygląda. No dobrze, to się staramy założyć różowe okulary i popatrzeć na kwiaty, a właściwie kwiat jednej nocy, bo to Alibabki teraz w pogodnym poranku Radia Pogoda, jest 12 po 6.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 20 minut po godzinie 6. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii. W poniedziałek one się przydają bardziej niż w każdy inny dzień tygodnia. Nie mają Państwo takiego wrażenia? No ja też. Niebiesko-czarni z Adą Rusowicz. Nie pukaj do moich drzwi. Później będzie Olgierd Buczek. Czy Pani mieszka sama? A jak się Państwu wstaje, to ja pukam do Państwa. Puk, puk, puk. 22 444 4004. Jak się ten dzień zaczyna?
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: Poszukiwana.
2: Najpiękniejsza melodia.
1: Znaki szczególne.
2: Kilka nut i miliony wspomnień.
1: Ostatnie miejsce pobytu.
2: Radio Pogoda.
1: Nowy konkurs Zgadnij tę melodię. Słuchaj się w Nucenie Roberta Janowskiego.
2: Odgadnij tytuł piosenki i wygraj radio.
3: Od Radia Pogoda.
1: Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Jeśli chcesz dobrze

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Masz na dachu eternit? To może być azbest. Materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
2: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
3: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
4: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapek Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
5: A w dodatku można go podać również na noc.
4: Dla mnie Herbapek Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
6: Herbapek Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
7: Trwają dni pomp ciepła. Zyskaj 10 lat gwarancji na pompę ciepła Daikin i zwrot kosztów użytkowania. Odwiedź najbliższy salon w Poznaniu lub okolicy. Szczegóły www.daikin.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: STS Logistik, lider transportu aut, zatrudni kierowców kategorii C+E. Jeśli cenisz profesjonalizm i stabilne warunki pracy, dołącz do naszego zespołu. Zadzwoń teraz 607-652-280. Twoja nowa trasa zawodowa zaczyna się teraz. STS Logistik.

0: Radio Pogoda nastraja o każdej porze roku.
1: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym?

koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkaniu

0: Ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym. Nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym. Dziś na gości nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś idealem mym.
1: 6:29, pogodny poranek w Radiu Pogoda. O czym ważnym dowiemy się dzisiaj z wiadomości. Pokrótce powie Michał Pieszchała.
2: Będziemy na pewno przed szkołami w całym kraju w związku z atakami na żowników, tymi z ubiegłego tygodnia. Dzisiaj znów patrole policji mają się pojawiać w samych placówkach, a także być w okolicy. Na pewno też w wiadomościach w ciągu dnia pojawi się więcej komentarzy po wyborach w Krakowie, wyborach na prezydenta miasta. Jeszcze przed południem zajrzymy do warszawskiego sądu, bo tutaj ma rozpocząć się proces grupy, która na zlecenie Rosji miała podpalać markety wielkopowierzchniowe w tym hale przy ulicy Marwilskiej w Warszawie. No i także dzisiaj Komitet Noblowski Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk ogłosi laureata albo laureatów tegorocznego ekonomicznego Nobla. Mhm. I to jeszcze będzie przed południem i też Państwo oczywiście natychmiast o tym w wiadomościach w Radiu Pogoda powiemy.
1: No to zapraszamy te najbliższe wiadomości za
2: 30
1: godziny.
2: Minut.
1: Konkretnie.
2: Ekonomia, policzyłaś, dobrze.
1: Jest 6:30, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Gramy najpiękniejsze melodie.
3: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
4: Encore des mots, toujours des mots.
3: Je ne sais plus comment te dire.
4: Rien que des mots.
3: Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne sais.

long et emporte au loin le peuple.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 23 minuty będzie godzina 7. My to już wiemy, a Państwo się dowiedzą, bo dzisiaj uroczyście będziemy ogłaszać imię dla naszego szczurka. Sami Państwo je wybierali i to właściwie przez cały weekend na Facebooku. Teraz jeszcze rzutem na taśmę można tam zagłosować na jedno z trzech zaproponowanych, zresztą też przez Państwa w piątek w Radiu Pogoda imion, więc bardzo serdecznie zapraszamy, ale myślę, że dzisiaj w trakcie pogodnego poranka w Radiu Pogoda nasz szczurek oficjalnie otrzyma swoje imię, jedno z trzech, na które wciąż, przypomnę, można głosować.
1: Radio Pogoda.
2: Trochę inny.

0: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Mamo, źle się czuję.
3: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
4: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
5: Magda, wszystko w porządku?
6: Przepraszam, migrena.
7: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
6: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
8: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
9: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
10: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
11: Została ostatnia reklama.
12: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
13: No ale że już?
12: No już.
13: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
12: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
13: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
12: No oczywiście.
14: Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Dreamsoft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
15: Reklama.
11: Drogowskaz. Radia Pogoda.
16: Od dzisiaj rusza remont ulicy Ziembickiej na Junikowie. Prace obejmą całą ulicę, a przejazd jest możliwy tylko w jednym kierunku, od Wieruszowskiej do Grunwaldzkiej. Objazd wyznaczono ulicą Wieruszowską. Nie będzie można wjechać na Krapkowicką od strony Ziembickiej, ani wyjechać z niej w tym kierunku. Zachowajcie ostrożność.
11: Radio Pogoda. 103,4 FM.

0: Saragossa Band, Agadu z 81 roku, ale słychać, że to lata 80, prawda? Tak samo jak słychać, że to lata 60 w następnej najpiękniejszej melodii, która wystąpi u nas za chwilę. Kalina Jędrusik zaśpiewa Kalinowe serce. 62 rok z kolei. Za 12 minut będzie godzina 7. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. To nie u nas, ale ogólnie w Radiu Pogoda. Tylko od Państwa zależy, w którym momencie dnia. Można wygrać fajne, białe Radio Pogoda z naszym logotypem. Naprawdę śliczne. Monika Tarka razem z Robertem Janowskim pokazują je w internecie, gdyby Państwo chcieli zobaczyć, a gdyby Państwo chcieli posłuchać właśnie tego radia, to proszę się skupić bardzo mocno na tym, co nuci Robert Janowski. Zabawa nazywa się Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda i rusza zaraz po godzinie 9. Zapraszamy bardzo serdecznie. Ale Państwo czasem do nas dzwonią pod 22 444 4004 i mówią, że już mają radio.
1: Dzień dobry. Pozdrawiam z Warszawy. Ja mam radyjko małe, na baterię też, na którym mam nagrane piękne piosenki i wszędzie go mogę z sobą brać.
0: Pewnie.
1: Pozdrawiam, życzę miłego dnia.
0: Życzymy też miłego dnia. No właśnie na tym polega taki mały tranzystorek. Widzę, że niektórzy właśnie takie tranzystorki małe wożą sobie przy rowerze. Nie, że z telefonu, ale normalnie, że z radia tak słuchają sobie muzyki na telefonie i często są to najpiękniejsze melodie. Ja słyszę, rowerzyści, czego wy słuchacie. Bardzo się z tego cieszę tak naprawdę. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich miłośników najpiękniejszych melodii. To teraz Kalina Jędrusik. Za 11 minut będzie 7.

krzywym mostem za wiatrakiem, cichutko jakby siał ktoś makiem. Tam ciebie czekam aż z daleka, przez opuszczony przyjdziesz sad. Przywiodą ciebie kolejne

0: stan pogody po wiadomościach, które dosłownie za chwilę, a co w nich będzie między innymi, Michale?
1: Kukurbita.
0: Co?
1: Albo cucurbita, w sumie nie wiem, jak to się czyta poprawnie, bo to jest nazwa naukowa dyni.
0: O, naprawdę? Ale tak, ładnie się nazywa.
1: I o dyniach właśnie powiemy za chwilę w wiadomościach, z ekspertką porozmawiamy.
0: Dynie są pyszne. I w ogóle
1: temat zakończony, tak?
0: I w ogóle dużo tematów kulinarnych dzisiaj też pojawi się w pogodnym poranku Radia Pogoda. To dobrze, możemy zacząć od dyni, czemu nie? W wiadomościach za chwilę.
2: Autopromocja.
3: Czy jedno spotkanie może odmienić całe życie? Miłość, tajemnice i świat dawnych arystokratycznych salonów. Ordynat Michorowski. Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda. Przenieś się do czasów wielkich uczuć i niezwykłych losów bohaterów. Słuchaj dziś od 22:00 i na radiopogoda.pl. Czyta Wojciech Masiak.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Jak kupują Orły oszczędzania? Przebojowo!
5: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Nie zrozumiałeś, bo siedziałem z nosem w telefonie. Dosłownie. A mówiłem, że skrolowanie za kierownicą to prosta droga do wypadku. Skup się na jeździe. Odpiszesz później. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
7: Nowoczesne Centrum Napraw Powypadkowych? Jasne. Grupa Cichy Zasada. Szybko, profesjonalnie, kompleksowo. Żebyś jak najszybciej był znowu w trasie. Naprawy wszystkich marek. Bezgotówkowo i z autem zastępczym. Poznań, ulica Polska i Gołężycka oraz Komorniki i Wysogotowo. Grupa Cichy Zasada. Wracaj na drogę po mistrzowsku.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Została ostatnia reklama.
12: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.
0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Będziemy do kalendarza zaglądać zaraz po godzinie 7:00. Pięknie też Państwu zagramy, na przykład Małgośkę od Maryli Rodowicz. A teraz wiadomości.
1: W szkołach i w okolicach placówek ma być znów więcej policji. Łukasz Gibała wygrał drugą turę przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Trwa sezon na najbardziej jesienne warzywo w kuchni, czyli dynie.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 7:00.
0: Michał Pieszchała.
1: Ponad 100 osób i ponad 65 tysięcy sprawdzonych szkół przez policję po atakach nożowników w ubiegłym tygodniu. Takie dane podała wczoraj policja. W domach i plecakach szkolnych zatrzymanych osób służby znajdowały pistolety na kulki, maczugi, noże i butelki z benzyną. Większość w zależności od wieku trafiła albo do aresztu tymczasowego, albo do schroniska dla nieletnich. Dostała dozór policyjny, były też skierowania do szpitali psychiatrycznych. Także w tym tygodniu policja zapowiada m.in. kontrole i działania edukacyjne w szkołach. szkołach.
13: Będziemy utrzymywać ten stan do czasu, kiedy będzie to niezbędne.
1: Mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. Najmłodsza z zatrzymanych osób miała mniej niż 13 lat. Służby analizują dane i badają kontakty 60-latka, który groził przeprowadzeniem zamachu na premiera Donalda Tuska oraz szefa resortu obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. To potem, jak wczoraj został zatrzymany na Dolnym Śląsku. Kilka godzin po tym, jak w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w związku z informacjami o planach rzekomego ataku odbyła się narada służb. O szczegółach teraz Tomasz Węska.
14: Premier o możliwym zagrożeniu został poinformowany wczoraj rano. Rzecznik koordynatora służb Jacek Dobrzyński kilka godzin później przekonywał, że sprawa była na tyle poważna, że rządzący zdecydowali się ujawnić informacje o niej opinii publicznej. Podobnych gruźb jest dużo, ale Służba Ochrony Państwa, która pierwsza oceniała zgłoszenie o zagrożeniu, uznała, że jest ono prawdopodobne.
15: Oni potrafią oddzielić ziarno od plew, informację fake newsową, informację, która może wydawać się jakimś żartem, wyłapywać informacje, które stanowią naprawdę realne zagrożenie.
14: Mówił Jacek Dobrzyński jeszcze przed informacją o zatrzymaniu mężczyzny. Według Gazety Wyborczej zapowiedź zamachu miała zawierać dane dotyczące adresów, pod którymi mogą przebywać premier i wicepremier oraz ich planów w najbliższym czasie. Dlatego sygnał został potraktowany wyjątkowo.
1: Łukasz Gibała wygrał drugą turę przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Zdobył nieco ponad 62% głosów. Na Monikę Piątkowską zagłosowało prawie 38% mieszkańców. Oto dzisiejsze maksymalne ceny paliw. Podobnie jak w sobotę i niedzielę, litr benzyny 95 kosztuje dziś nie więcej niż 6,97. Za olej napędowy zapłacimy najwyżej 8 zł. 6 groszy. Trwa sezon na najbardziej jesienne warzywo w kuchni, czyli dynie. W tym roku urosło ich dużo i są w pokaźnych rozmiarach. To głównie zasługa bardzo ciepłego lata i jesieni, mówi dr Jolanta Lisiecka z Katedry Warzywnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dynie, niezależnie od odmiany, są bardzo zdrowe, zawierają błonniki, naturalne barwniki wpływające pozytywnie na wzrok i odporność, dodaje ekspertka w rozmowie z Adamem Kaźmierczakiem.
16: Gdybyśmy mieli polecić jedną dynię do włączenia w swój jadłospis, którą by pani poleciła ostatnio?
17: Ja Hokkaido. Piękny ma kolor. Jest nieduża, nie wymaga obierania. Ja lubię też dynię piżmową. Mhm. Ale proponuję popróbować różnych dyń. Możemy sobie dowolnie tutaj smakami, czy na wytrawnie, czy na słodko. Również możemy przetwory, także drzemy robiłam z dyni. To działa fajnie wtedy zimą. Już sama dynia uodparniająca, a dodatkowo jeszcze rozgrzewająco działają te przyprawy, które tam się doda.
1: Ceny dyni w tegorocznym sezonie nie należą do wysokich. Za kilogram dyni krajowej w hurcie trzeba zapłacić 2 do 3 zł.
0: O tych dżemach z dyni to państwo też wspominali przy okazji tego, jak rozmawialiśmy o przepisach różnych na dynie. Lata 80. dżem, w którym w składzie jest głównie dynia, smakował ananasem. Jak to możliwe? No i jedna z naszych słuchaczek wyjaśniła to i powiedziała, że tak robi do dzisiaj. Galaretkę ananasową po prostu do dyni się dodaje i to się wszystko gotuje, jest pyszny dżemik. Także polecamy ze wszystkich sił.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Herman.
19: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
20: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Ruszył turniej tenisowy w Wuhan. Ostatni tysięcznik WTA w tym sezonie. Magdalena French dostała się do głównej drabinki jako szczęśliwa przegrana i dziś rano zagra z Manan Chaiyon Savankiao z Tajlandii. Jeśli wygra, to w drugiej rundzie zmierzy się z Igą Świątek, która ma wolny los w rundzie pierwszej. Maja Chwalińska na początek, jutro zagra z Egipcjanką Majer Sheriff. Max Verstappen z drugim zwycięstwem z rzędu. Kierowca Red Bulla był bezkonkurencyjny w wyścigu Formuły 1 Grand Prix Singapuru. Holender był najszybszy także w sobotnim sprincie. To jego 73. wygrana w karierze. Drugi był wczoraj Charles Leclerc z Ferrari, a trzeci Kimi Antonelli z Mercedesa, który prowadzi w klasyfikacji generalnej.
18: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Herman.
19: Drogowskaz, Radia Pogoda.
21: Na poznańskich drogach robi się coraz bardziej ruchliwie. Warto zwracać uwagę na przejścia dla pieszych, szczególnie w pobliżu szkół i przystanków. Pieszy może pojawić się przy jezdni w każdej chwili, dlatego dobrze wcześniej ocenić sytuację. Przy skręcaniu trzeba też pamiętać o rowerzystach, którzy mogą poruszać się obok samochodu, a to pomaga uniknąć niepotrzebnych problemów z rana.
19: Radio Pogoda, 103 i 4 FM. Pogoda w Poznaniu.
21: Z rana w Poznaniu możemy spodziewać się słońca na przemian z chmurami. W ciągu dnia możliwe są też przelotne opady deszczu. Termometry pokażą około 12 stopni i taka będzie też ta odczuwalna temperatura. Wiatr mamy nieco silniejszy, ale za to ciśnienie jest w normie, co powinno na nas dzisiaj pozytywnie wpływać. Jutro ma przestać padać, zrobi się troszkę pogodniej i nieco cieplej. Za to powrotu deszczu możemy spodziewać się w okolicach środy.
19: Radio Pogoda. Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heiser.
4: 5 minut po godzinie 7. Dzień dobry, witamy Państwa. W poniedziałek 12 października mamy 285 dzień roku, 80 dni do końca roku i 70 dni do końca jesieni.
0: Dzisiaj jest Dzień Bezpiecznego Komputera. Czy pan szanowny Zygmunt ma swój komputer zabezpieczony hasłem?
4: Ma.
0: Bardzo dobrze, ja też. A Państwo? Bo warto o tym pomyśleć. O tym bezpieczeństwie jeszcze dzisiaj będziemy mówić w pogodnym poranku Radia Pogoda. A teraz, no bo życie i dzień należy zacząć od przyjemności, zdecydowanie. No i mamy właśnie takie bardzo przyjemne, najpiękniejsze melodie. Maryla Rodowicz-Małgośka, już teraz właśnie u nas.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 13 minut po siódmej.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
0: A świętują Felix, Maksymilian, Marcin i Witold. Składamy najlepsze życzenia i zaglądamy do kalendarza sprzed lat. Rok 1810, 12 października w Monachium w związku z weselem księcia Ludwika i Wittelsbacha. Pierwszego Wittelsbacha odbył się pierwszy Oktoberfest.
2: Czyli wielkie święto niemieckiego piwa, a najśmieszniejsze jest to, że dzisiaj Oktoberfest, oni są pragmatyczni. I dzisiaj Oktoberfest obchodzony jest we wrześniu, bo jest cieplej i mniej pada. Nie zmieniło się jedno, to są napitki, jedzenie, wesołe śpiewy uczestników, te super stroje. Znają Państwo tak a propos Polkę, beczka piwa? Dla mnie za głośno zdecydowanie.
0: Czyli październik rozpoczyna się we wrześniu.
2: A kto bogatemu zabroni?
0: A jasne, że tak. Rok 1935. Luciano Pavarotti, włoski śpiewak operowy, urodził się właśnie 12 października.
2: Jego głos to tenor

0: dorokowa historia Jezusa wielokrotnie też była i jest, bo widzę ją na afiszach, pokazywana w Polsce.
1: You are the Christ, you're the great Jesus Christ. Prove to me that you're divine. Change my water into wine, that's all you need to. Then I'll know it's all true. Come on, King of the Jews.
0: No i właśnie tak. Jest jeszcze jedna data w dzisiejszym kalendarium.
2: To ty wytłumacz.
0: Tak, to ja wytłumaczę. To jest data, proszę Państwa, z mojego punktu widzenia bardzo ważna. Gdyby nie ta data, nie byłoby mnie tutaj. W 1974 roku, bowiem 12 października, moje rodzice wzięli ślub. Wszystkiego
2: brawo,
0: najlepszego.
2: Najlepsze życzenia, gratulacje i co, może pieśń jakąś rodzicom puścimy?
0: Cyganeria, Anna German.
2: A bardzo
0: taką
2: proszę.
0: Piękną pieśń tutaj.
3: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 7:23, proszę Państwa, kolejne niesamowite zwycięstwo, niesamowity rezultat. O strażakach będziemy mówić niebawem.
1: I to już za chwilę. Dzisiaj w ogóle dużo takich rekordów się pojawi w pogodnym poranku Radia Pogoda i wiele zwycięstw. Zaczynamy rzeczywiście od strażaków za kilka minut, 24 minuty po 7 w tej chwili.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
5: Poznań, płatność zakończona.
6: Kraków, ruszamy dalej.
7: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla Twojego biznesu.
8: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
9: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
10: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
11: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Została ostatnia reklama.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
9: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: Pieskie życie ma smak!
9: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
10: Reklama.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 7:32. Proszę Państwa, podczas inauguracji Dni Seniora, które odbywały się przed Warszawskim Pałacem Kultury, odbywały się równocześnie zawody strażaków. I myśmy podziwiali naprawdę tych fantastycznych i strażaczki, i strażaków, którzy w pełnym rynsztunku,
1: butlami
0: tlenowymi na plecach, w maskach, biegali ile pięter?
1: 30 pięter, proszę Państwa. Wyglądało to naprawdę niesamowicie, umordowani, ale nic dziwnego, bo najlepsi robią to w 4 minuty 58 sekund i tam kilka setnych jeszcze.
0: Ile?
1: Niecałe 5 minut po prostu.
0: 30 piętek. Słuchajcie, no to kolejny wyczyn i kolejny strażak. 127 godzin morderczego wysiłku. Na mecie wielka radość, duma. Waldemar Ostromęcki z bydgoskiej jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 4 jest pierwszym w Polsce strażakiem, który ukończył 5-krotnego Ironmana.
1: Ile to jest?
0: Asia, no ty się mniej więcej orientujesz, ale tak przypomnę. 19 kilometrów pływania.
1: O matko.
0: 900 kilometrów jazdy na rowerze, 211 kilometrów biegu i to wszystko w 100, dokładnie w 100, prawie 30 godzin.
1: Nieźle, nieźle. Ja jak o tym słucham już, to nie wiem, co mnie bardziej boli, czy te nogi od biegania, czy sami Państwo wiecie, co od jazdy rowerem. No nie, nie, to jest naprawdę wyczyn niesamowity.
0: Panowie strażacy, jesteśmy z Was dumni.
1: Jesteście naprawdę wielcy. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zdzisława Sośnicka, teraz Julia i ja, a za chwilę grupa Sailor. Za 26 minut będzie 8:00.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 19 minut godzina 8, a po godzinie 9 będą Państwo zgadywać.
1: Pierwsza odsłona naszej zabawy, zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda, czyli Robert Janowski nuci, a Państwo zgadują, co Robert Janowski nuci. Po pierwszym razie zazwyczaj się nie udaje, dlatego należy czekać na dłuższe fragmenty tego nucenia, czyli de facto spędzić z Radiem Pogoda cały dzień, ale to czysta przyjemność.
0: No, można próbować, ale niewielu osobom się naprawdę udaje. To jest króciutki, bardzo króciutki fragmencik, ale oczywiście można próbować. Przy czym do odpowiedzi dotyczącej samej melodii trzeba jeszcze coś dołożyć.
1: Czyli z czym się Państwu ta najpiękniejsza melodia kojarzy i dlaczego Państwo ją tak bardzo lubią? Ruszamy po 9:00, proszę być skupionym.
2: Reklama. Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
10: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
9: A co to znaczy CCD?
10: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
9: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
12: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
11: Już od 400 zł studiuj.
12: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
11: Ekonomię i logistykę.
12: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
11: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
12: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
11: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
12: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
14: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
15: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
16: Została ostatnia reklama.
17: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
18: Reklama.
19: Drogowskaz.
16: wskaz Radia Pogoda.
18: Jutro rozpocznie się remont chodnika przy ulicy Różanej na odcinku od Spadzistej do Spychalskiego. Prace potrwają do pierwszej połowy grudnia. Powinniście przeparkować samochody zremontowanego odcinka, żeby umożliwić wykonanie robót. Remont obejmie zachodnią stronę ulicy. Warto wcześniej zadbać o inne miejsce postoju.
16: Radio Pogoda 103,4 FM.
19: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.

0: Za 8 minut będzie 8, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Telefonują Państwo do nas od rana w różnych sprawach, 22 444 40 04. No nie jest najcieplej, zdecydowanie. Dzień dobry.
1: Dobry pani Asi, panu Zygmuntowi.
2: Dzień
1: jest
2: dobry.
1: Tylko 6 stopni. Można by było prosić piosenkę na śniadanie. Trochę wiosny jesienią. Tobie miły. Czy tobie miła dać chcę? Tobie miły dać chcę. No, klimat się troszkę ociepli.
0: No dobrze, to jak się ma ocieplić, to we fragmencie, proszę bardzo, Wiesława Drojecka.
3: Trochę wiosny jesienią, tobie miły dać chcę.
0: Miły, miły.
3: Gdy się

0: troszkę no przyjdzie na to zaczekać.
1: A tak troszkę cieplej?
0: No mamy nadzieję, że tak, ale tak w ogóle to bardzo gorąco polecamy gorące śniadania. Naprawdę, śniadanie na ciepło to jest najlepsze, co się może przydarzyć jesienią i zimą.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 4 minuty 8. Co tam w wiadomościach za chwilę, Michale?
1: Będziemy w Krakowie, bo wczoraj mieszkańcy wybrali nowego prezydenta i dzisiaj Łukasz Kibała już od samego rana z mieszkańcami rozdaje obwarzanki. Szczegóły za chwilę.
2: A ja już teraz zapraszam Państwa do zgłaszania się do Szybkiej Piątki. Nagroda gwarantowana to książka Marionetka Jakuba Jarno, a do wygrania granatowy, piękny kubek Radia Pogoda. 22 444 4004. Poprosimy o imię i Państwa numer telefonu.
3: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
4: Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest się tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką

0: Emocje, które nam towarzyszą, duma, ekscytacja i ogromne szczęście.
1: Oglądaliśmy kilka innych inwestycji, a to jednak tutaj mocniej zabiło nam serce.
0: Mamy swoją sypialnię i pokój dla Wiktora, dwie łazienki i piękny taras. Możemy usiąść na tarasie, wypić kawkę, iść na spacer do parku i będzie to taki moment odpoczynku po całym dniu.
2: Kasia i Adam wybrali Kawalię. Wybierz i ty swoje nowe mieszkanie przy Ułańskiej w Poznaniu. Kawalia.pl.
3: Marzysz o domu, który zachwyca designem i technologią? Zapraszamy na dzień otwarty do salonu Miele w Poznaniu. Zobacz, jak działają innowacyjne urządzenia podczas pokazów kulinarnych i spróbuj autorskich dań wybitnego szefa kuchni. Skorzystaj z najlepszych ofert przygotowanych tylko na ten dzień. Czekamy na ciebie w najbliższą sobotę między 10 a 16. Miele Experience Center, ulica Matyi 8. Once Miele, always Emile.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
10: Netto przedstawia.
11: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
12: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
11: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
12: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
11: To może zapraszamy?
12: Dobre!
13: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
14: Za mnie.
15: Została ostatnia reklama.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Mamy niskie ceny.
18: Reklama.
19: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Po godzinie 8 nasza zabawa z nagrodami, ale też ważne ogłoszenie, jak będzie miał na imię nasz radiowy pogodowy szczurek. Proszę czekać i posłuchać wiadomości.
20: Nowy tydzień w szkołach. Policja zapowiada, że będzie kontynuować kontrolę. Strażacy apelują o montaż czujek dymu i czadu. W wiadomościach też dalej o dyniach. Ekspertka za chwilę o tym, że dynia jest bombą zdrowotną, którą warto włączyć do jadłospisu.
21: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
19: Michał Pierzchała o szczegółach.
20: 20 tysięcy policjantów będzie w tym tygodniu kontrolować podstawówki, szkoły średnie i uczelnie. To po atakach nożowników w ubiegłym tygodniu. W placówkach pojawią się też, jak mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński, specjaliści od cyberbezpieczeństwa na specjalnych pogadankach z młodzieżą. W ubiegłym tygodniu policja zatrzymała ponad 100 osób w domach i plecakach szkolnych zatrzymanych. Służby znajdowały pistolety na kulki, maczugi, noże i butelki z benzyną. O poranku Łukasz Gibała. Prezydent elekt Krakowa rozdaje obważanki na Rondzie Mogilskim w Krakowie, rozmawia z mieszkańcami i dziękuje im za głosowanie, bo to właśnie on wygrał przedterminowe wybory prezydenta Krakowa. O tym, jakie Łukasz Gibała ma plany na najbliższy czas, powie Katarzyna Młynarczyk.
22: Najważniejsze będą rozmowy z radnymi i ich poparcie dla projektów, które zamierza realizować.
23: Szykujemy, rozmawiamy ze swoimi współpracownikami o tym, kto z nich będzie wiceprezydentem, kto będzie ze mną współpracował, ale też od razu rozpoczniemy rozmowy z radnymi z poszczególnych klubów, nie ma co czekać.
22: Takie rozmowy mają się odbyć jeszcze w tym tygodniu. Łukasz Gibała zapowiada też, jakie jeszcze decyzje będą należały do jego pierwszych.
23: Ujawnimy plan ogólny, bo ja się boję, że tam zostały przemycone jakieś zapisy korzystne dla deweloperów, więc być może uchwalanie go potrwa jeszcze rok czy półtora. roku, ale warto moim zdaniem popracować dłużej, ażeby on jednak był przygotowany w sposób taki, żebyśmy nie mieli żadnej wątpliwości, że tam nie ma jakichś zapisów krzywdzących dla ludzi.
22: Gibała zapowiedział też przywrócenie poprzedniej taryfy biletowej.
20: Pora rozejrzeć się za czujkami dymu i czadu, przypominają strażacy. Urządzenia te są potrzebne nie tylko w domach ogrzewanych węglem, ale także tam, gdzie są piecyki gazowe.
0: Te czujki możemy kupić w internecie. Koszt takiej czujki tlenku węgla to od 80 zł wzwyż. Nawet gdybyśmy wydali kilkaset złotych, to jest to inwestycja w nasze bezpieczeństwo i naszych najbliższych.
20: Mówi Radio Pogoda Łukasz Nowak z Opolskiej Straży Pożarnej. Trwają zbiory dyni na polach. W tym roku sezon dyniowy jest udany. To przekłada się na stabilne ceny. Za kilogram dyni krajowej w hurcie trzeba zapłacić od 2 do 3 zł. Pomarańczowych bań na polach jest dużo i osiągają one duże rozmiary. To zasługa przede wszystkim utrzymujących się wysokich temperatur w ostatnich miesiącach, tak mówią eksperci. Jak podkreśla dr Jolanta Lisiecka z Katedry Warzywnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, dynia jest bombą zdrowotną, którą warto włączyć do jadłospisu.
1: Zawierają karotenoidy, czyli żółte barwniki, pomarańczowe barwniki, które działają dobrze na oczy, na koloryt skóry, na naszą odporność również. No i dyniowate, dynia to jest błonnik. Błonnik to z kolei prawidłowo funkcjonujący układ pokarmowy. A jak prawidłowo funkcjonuje układ pokarmowy, to jesteśmy odporni, bo to się jedno z drugim bardzo wiąże.
20: Sezon dyniowy trwa zazwyczaj do końca listopada.
21: Drogowskaz, Radia Pogoda.
2: W Poznaniu ruch nadal może być spory, dlatego przed wyjazdem warto sprawdzić, ile czasu zajmie dojazd do celu. Jeśli po drodze pojawi się przelotny deszcz, trzeba liczyć się z gorszą przyczepnością i dłuższą drogą hamowania. Dobrze też zadbać o widoczność i korzystać ze świateł zgodnie z warunkami. Rozsądne decyzje pomogą Wam spokojnie zakończyć poranny przejazd.
21: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
1: Pogoda w Poznaniu.
2: Poranek w Poznaniu szykuje się z pogodą w kratkę. Będzie sporo słońca i sporo chmur. Wciąż też możliwe są przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie zobaczymy około 12 stopni, ale na to trzeba poczekać przynajmniej do południa. Wiatr jest nieco silniejszy, a ciśnienie w normie, więc warto rozpocząć dzień od kawy lub herbaty. Jutro szykuje się pogoda już bez opadów deszczu, zrobi się też troszeczkę cieplej, a przelotnie pokropić może w okolicach środy.
1: Radio Pogoda.
0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.

0: Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
1: 5 minut po godzinie 8. Dzień dobry, witamy Państwa.
2: Zygmunt Heizer.
1: Jasia Kruk, witamy w poniedziałek 12 października. Mamy 285 dzień roku. Wschód słońca dziś był o 6.56, zachód będzie o 17.48, a dzisiejszy dzień jest dłuższy od najkrótszego o 3 godziny i 11 minut.
2: I chłodny jest, proszę Państwa, i tak będzie, więc należy się rozgrzewać najlepiej najpiękniejszymi melodiami. Sława Przybylska, Słodkie fiołki teraz zaśpiewa, a za moment będzie Anna Jantar z bardzo słoneczną piosenką.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 11 minut po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry, panie Renato.
3: Dzień dobry, witam panie Asiu i panie Zygmuncie. Cieszę się, że się dodzwoniłam.
0: A skąd się pani dodzwoniła?
3: A z małego miasteczka na Dolnym Śląsku, Sycowa.
2: A, no to znamy oczywiście. Proszę powiedzieć, ile u pani na termometrze?
3: Chyba 12.
2: Bardzo zazdrościmy.
0: No to cieplutko.
2: Bardzo zazdrościmy. Dokładnie.
3: Ale wiatr jest zimny, więc odczuwalna będzie na pewno dużo, dużo niższa.
0: No to teraz się nieźle rozgrzejemy, pani Renato.
2: Ma pani tak. Od nas książkę. Książka Marionetka Jakuba Jarno. To jest prezent dla pani. Będzie pani miała też granatowy kubek Radia Pogoda, jeśli w ciągu 30 sekund powie nam pani 5 różnych wyrażeń w różnych kategoriach tam zadanych przez Zygmunta na literę
0: T. Jak Tamara.
3: No dobrze, spróbuję. Książkę mam, ja się cieszę z książki już.
2: Fantastycznie.
0: No ale wie pani, do tego kubeczek z ciepłą herbatą czy kawą i ta książka.
3: Panie Zygmuncie, to też jest moje marzenie, ale no mówię, nie zawsze wszystko idzie naraz.
2: Ale fajnie, że pani jest jedną z tych osób, które cieszą się tym, co mają. To jest fantastyczne i bardzo cenne. Przytulam panią.
0: Dobrze.
3: I ja panią również, panie Jasi. I pana Zygmunta również.
0: Dziękuję bardzo. I teraz przypominamy. 30 sekund, 5 kategorii, jedna litera i tą literą jest litera T.
2: Jak tak? Tamara.
0: Możemy zaczynać?
3: Tak, poproszę.
0: Uwaga, czas start. Miasto.
3: Toruń.
0: Na obiad.
3: Tatar.
0: Roślina.
3: Roślina. Rzutkiewka.
2: Na te.
0: Te.
3: A na te, o Jezu.
0: Może być kwiat.
2: Roślina. Jakaś.
3: Tulipan.
0: Tak, przymiotnik.
3: Trzeźwy.
0: Tak, tak, aktor.
3: Ojejku.
2: Czas się skończył, Jerzy Trela na przykład.
3: O, no właśnie tak. No trudno. Będę jeszcze dzwonić na ten kubek kiedyś.
0: Zabrakło kilku sekund.
2: Ale z tym przymiotnikiem trzeźwy to podobało mi się bardzo. Trzeźwy poranek, taka akcja policji na przykład.
3: Tak jest.
0: Pani Renato, książkę wysyłamy i życzymy miłego dnia.
3: Również wszystkiego dobrego, pozdrawiam państwa, wszystkich pracowników i radiosłuchaczy i inne życzę powodzenia.
0: Dziękujemy.
2: Powodzenia, miłego dnia.

0: Manfred Mann. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 20 minut po godzinie 8. W piątek o poranku robiliśmy cały program o tym, czyli imiona kandydujące do nazwania właśnie takim imieniem naszego szczurka małego, tutaj pogodowego. No i trzeba będzie, głosowali Państwo przez cały weekend właściwie na Facebooku Radia Pogoda i trzeba będzie ogłosić wyniki tego głosowania, czyli jak ostatecznie będzie miał na imię nasz szczurek. Czy będzie to szczurek Jurek, Gryzik czy redaktor? Dowiedzą się Państwo tego dosłownie za kilka minut w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Poszukiwana.
3: Najpiękniejsza melodia.
2: Znaki szczególne.
3: Kilka nut i miliony wspomnień.
2: Ostatnie miejsce pobytu.
3: Radio Pogoda.
2: Nowy konkurs. Zgadnij tę melodię. Słuchaj się w nucenie Roberta Janowskiego.
3: Odgadnij tytuł piosenki i wygraj radio.
4: Od Radia Pogoda.
2: Szczegóły na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całkowicie

0: rocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda.
7: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
8: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
7: A co to znaczy CCD?
8: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
7: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
8: Od Oleofarm.
9: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
10: Doradczyni klienta.
9: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
11: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6 tysięcy złotych premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6 tysięcy złotych, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
14: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
13: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
15: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Została ostatnia reklama.
17: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. DeVitum. Witamina D codziennie przez cały rok.

Zasypiałem bez snów, a dziś nie śpię i sny miewam we dnie. I moje serce ta bezbrana cząstka co noc wyfruwa kląskać po gałązkach. I chociaż błaga mnie wróć, lub przynajmniej to skróć, nie powraca, nie skraca i

nie wiem jak, taki fakt się przydarzył. O nim czuł, o nim snuł, o nim marzył. O nim śnił, o nim chciał, o nim zamiar taki miał. W środek piłbym z uporem z tych spraw, a we czwartek wieczorem ten traf. Zakochałem się w czwartek przypadkiem, aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez te pratki tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałem się nie na umyślnie, pomyślałem, że wkrótce czar pryśnie. Ale czarnica nic, raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie pomyśl.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 8:31. Teraz będzie ten historyczny moment, proszę Państwa.
1: Kiedy objawimy całemu światu imię naszego szczurka, sami Państwo je wymyślili i sami Państwo je wybrali głosowaniem na Facebooku Radia Pogoda. Propozycje były 3 i za chwileczkę się okaże. Propozycje to były...
0: Poczekaj. Nominacje, bo to tak na Oscarach tak się mówi, że nominowani są.
2: Czekajcie, ja zobaczę tylko, czy szczurek
3: widzi to? Jest.
2: Proszę bardzo.
1: Nominowani byli, były imiona Gryzik, Szczurek, Jurek i Redaktor. I teraz uwaga.

0: Pys.
1: Wygrał, proszę państwa, redaktor, na którego oddali państwo 76 głosów. Brawo!
0: Brawo!
1: Gdyby państwo byli zainteresowani, drugie miejsce z niewiele mniej punktów, bo 50 zdobył Szczurek Jurek, a Gryzik tylko 17, więc witamy pana redaktora.
0: Panie redaktorze, za chwileczkę odbierze pan z naszych rąk tytuł oraz pana norkę ozdobimy stosownym napisem.
1: Czyli redaktor. Ja to się tak zastanawiam, bo on na razie mały jest, czy go nie nazwać redaktorek po prostu. Jak dorośnie, to będzie redaktor, a jak nas wnerwi, to będzie redaktorzyna.
2: Ale jakiś taki niewzruszony jest, wiecie?
0: Nie, no zachowuje, wiesz, odpowiednią powagę na sytuację.
1: Po prostu ma emocje w środku, tak, no introwertyk. Tak. Dziękujemy państwu za głosowanie.

0: Kowalczyk w pogodnym poranku Radia Pogoda. Tabeliczka z napisem redaktor nad norkę naszego szczurka się robi. Proszę Państwa, jak się zrobi, to Państwo zobaczą to wszystko oczywiście w internecie, na naszych mediach społecznościowych. Już teraz gorąco zapraszamy, ale teraz jest za 21:09. I obiecaliśmy wiele tematów kulinarnych dla Państwa. No dynia już była, a teraz po dyni będzie coś słodziutkiego, a właściwie to będzie jeszcze przed godziną 9:00. Zjadłbyś tiramisu?
1: O tej porze?
0: Tak.
1: Dwa.
0: No właśnie, to jedno dostaniesz jeszcze przed godziną 9:00. Zapraszamy.

0: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
1: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
4: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Ilac i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Została ostatnia reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
5: dalej masz. Reklama.
6: Drogowskaz, Radia Pogoda.
7: Od jutra zmieni się organizacja ruchu na ulicy Wyszyńskiego w rejonie skrzyżowania z Panny Marii i Wieżową w związku z budową kanalizacji. Zamknięta zostanie południowa jezdnia między Mostem Chrobrego a przystankiem Katedra. Ruch w obu kierunkach zostanie przeniesiony na jezdnię północną. Przejazd przez most nadal będzie możliwy w obu kierunkach. Zwracajcie uwagę na nowe oznakowanie.
6: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Za 10 minut 9 pogodny poranek w Radiu Pogoda. No dobrze, bo siedzimy już i siedzimy i trzeba by było zjeść coś słodkiego. A ponieważ ostatnio wszyscy jakoś tak się składa, unikamy cukru, no to przynajmniej słodkich.
1: Do Treviso.
2: No, co z tym tiramisu?
1: No właśnie, do Treviso we Włoszech państwa zabieram, bo no, tak się podobno mówi, że ponad pół wieku temu to właśnie tam tiramisu się narodziło i dlatego w weekend do tego miasta zjechało ponad 30 amatorów z 33 krajów. Mhm. Oceniało ich 130 jurorów, degustatorów. Zawodnicy mieli 40 minut na przygotowanie deseru według tradycyjnej receptury, czyli z 6 składników: jajek, cukru, serka mascarpone, biszkoptów, kawy i kakao. W tej drugiej mogli dodać do 3 nowych składników i zastąpić biszkopty innym produktem. No i zwycięzcami tej właśnie edycji Mistrzostw Świata, dodajmy, że to były Mistrzostwa Świata, zostali pszczelarz z Brazylii, który przygotował tiramisu według klasycznego przepisu, ale też był Włoch jako autor kreatywnej wersji deseru. Technik z firmy inżynieryjnej przygotował przysmak w kształcie ula z konfiturą malinową, białą czekoladą i miodem cytrynowym.
0: No fajnie, ale to takie fanaberie z drugiej strony jakieś, tak mi się wydaje. Chociaż cały czas gratulujemy oczywiście zwycięzcom i cały czas sobie zadajemy za każdym razem to pytanie. Dlaczego nas nie było w jury?
2: No właśnie. A wiecie, jakie jest tłumaczenie słowa tiramisu?
1: No.
2: Popraw mi humor.
0: O! No to wiemy już dzisiaj, co będzie na deser. Mamy nadzieję, że u państwa tak, bo na pierwsze danie i drugie i trzecie są zawsze najpiękniejsze melodie z Kaldowie.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dopóki jesteś, wyśpiewali Skoldowie i do najpiękniejszych melodii wrócimy zaraz po godzinie 9:00. Wyjaśnimy też pewne Państwa wątpliwości związane z imieniem naszego szczurka. Przypomnijmy, że został Państwa głosami wyłoniony tutaj zwycięzca, czyli redaktor. Jakie są wątpliwości o tym po godzinie 9:00? Będzie też zabawa nasza ze świetnymi nagrodami. Zgadnij te melodie w Radiu Pogoda. A co w wiadomościach?
1: Między innymi o tym, że na autostradzie A2 między Łodzią a Warszawą będą dwa odcinkowe pomiary prędkości i to o rekordowej długości. Szczegóły za chwilę.
2: Reklama. Pasażerów przylatujących prosimy o przejście w kierunku strefy Kiss and Stay.
3: Kiss and Stay? Gdzie to jest?
2: W Kawali, przy ulicy Ułańskiej w Poznaniu. To już drugi etap osiedla. Nowe mieszkania obok strefy usług w zabytkowych stajniach. Miejsce, do którego dobrze wrócić i jeszcze lepiej zostać. Kiss and Stay, bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Sprawdź na kawalia.pl i zobacz dostępne mieszkania. Kawalia.pl.
4: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Afsz! Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
5: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
6: A co to znaczy CCD?
5: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
6: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
5: Od Oleofarm.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a świeży filet z łososia jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 7,99.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
10: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
9: Już od 400 zł studiuj.
10: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
9: Ekonomię i logistykę.
10: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
9: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
10: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
9: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
10: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
11: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
13: Panie Pascalu,
14: tak?
13: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
14: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
13: A to pędzę, lecę, pa!
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
16: Została ostatnia reklama.
17: A weź, młody, skocz po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
18: Już lecę. Jakaś ciężka ta masa.
17: Ciężka?
18: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to z brikomana do auta też ciężko.
17: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło, a jest 25.
18: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
17: Chyba kumacji.
19: Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w brikomanie, gdzie masa szpachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Reklama.
0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, to ja już Państwu powiem. O godzinie 9.12 plus minus kilka sekund proszę zrobić zdecydowanie głośniej, żeby usłyszeć, co nuci Robert Janowski. Zresztą głośno można słuchać już teraz. Ciszy nocna nie obowiązuje, a będą bardzo ważne wiadomości.
1: Co zrobić, gdy do szkoły wtargnie napastnik? Specjalne instrukcje trafią dziś do dyrektorów i nauczycieli. Na autostradzie A2 między Łodzią a Warszawą będą dwa odcinkowe pomiary prędkości. Komitet Noblowski ogłosi dziś laureata tegorocznego ekonomicznego Nobla.
20: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
0: Michał Pierzchała.
1: Do szkół ma trafić dziś instrukcja, jak reagować na atak z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Przygotowało ją Ministerstwo Edukacji razem z MSWiA, MON-em, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i ABW. Mówi wiceszefowa resortu edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz.
21: To jest instrukcja dla dyrektorów i nauczycieli, rzecz jasna. Przygotowaliśmy też wsparcie nauczycieli, dyrektorów szkół w rozmowach na temat sytuacji kryzysowych w społeczności.
1: Szkoły będą w tym tygodniu kontrolować także policjanci. Łukasz Gibała, zwycięzca wczorajszej drugiej tury wyborów prezydenckich w Krakowie, rano pojawił się na Rondzie Mogilskim i rozdawał obważanki w podziękowaniu za głosy. We wczorajszym głosowaniu zdobył 62% poparcia, a jego rywalka z Koalicji Obywatelskiej, Monika Piątkowska, prawie 38%. Na autostradzie A2 między Łodzią a Warszawą będą dwa odcinkowe pomiary prędkości i to o rekordowej długości. Nie będą to nowe urządzenia, ale sprzęt z odzysku. Główny Inspektorat Transportu Drogowego przeniesie je z dwóch miejsc na Śląsku i Starnowa, gdzie nie są już potrzebne. A powodem jest rozbudowa autostrady A2 o trzeci pas w obu kierunkach. Odcinkowy pomiar ma wymusić na kierowcach zdjęcie nogi z gazu, mówi Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
22: Zwiększenie bezpieczeństwa osób pracujących w trakcie tego remontu.
1: Odcinkowy pomiar zostanie także przeniesiony na obwodnicę Gdańska. Dziś Komitet Noblowski ogłosi laureata albo laureatów tegorocznego ekonomicznego Nobla, czyli Nagrody Banku Szwecji w dziedzinie nauk ekonomicznych. Wyróżnienie zostało ufundowane przez Bank Centralny Szwecji i od 1969 roku jest ono za zgodą Komitetu Noblowskiego przyznawane wraz z pozostałymi nagrodami, pomimo że Alfred Nobel nie przewidział go w swoim testamencie i nie jest ono formalnie Nagrodą Nobla. Jeszcze maksymalne ceny paliw na dzisiaj. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,97, a benzyny 98 7,85. Maksymalna cena dla oleju napędowego to 8 zł. 6 groszy. To najwyższe ceny od wejścia w życie trzeciej edycji programu Ceny Paliwa Niżej. Dziś minister energii ogłosi ceny maksymalne na jutro.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
20: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
24: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Legia Warszawa jako jedyny zespół w Ekstraklasie nie przegrała jeszcze w tym sezonie meczu. W 10. kolejce zespół Marka Papszuna pokonał Wisłę Kraków 2-0. Legia w tabeli jest trzecia, ma tyle samo punktów co Lech Poznań i 3 mniej od Górnika Zabrze. A w pozostałych wczorajszych meczach Pogoń Szczecin wygrała z Koroną Kielce 2-0, a Piast Gliwice z Widzewem Łódź 2-1. W Anglii wciąż znakomicie spisuje się Manchester City, który wygrał wszystkie mecze. Wczoraj w hicie kolejki pokonał Liverpool 3-0. Dla The Reds była to pierwsza porażka w sezonie. Broniący tytułu Arsenal wygrał w sobotę z Leeds 2-1 i do City traci 3 punkty.
23: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
20: Pogoda.
1: Miejscami przelotnie będzie padał deszcz. Na północnym wschodzie dzisiaj możliwe burze. W Karpatach, ale tak wyżej, opady śniegu. Na termometrach w ciągu dnia od 10 do 13 stopni. Odrobinę chłodniej w rejonach podgórskich od 7 do 9 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hektopaskali i będzie rosło.
0: I śnieg, i burze. To jest szaleństwo jakieś. Ale 12
1: nie powiedziałem, października. Nie powiedziałem. Są też w prognozie przejaśnienia.
0: O.
1: A nawet jest określone to jeszcze słowem większe przejaśnienia.
0: No. Dobrze.
1: Lepiej?
0: Jest na co czekać. No. Miłego, słonecznego dnia Państwu życzymy. Michał Pierzchała, dziękuję.
1: Dziękuję.
20: Pogodny poranek, Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
0: 5 minut po godzinie 9:00. Kłaniamy się Państwu. Dzisiaj jest poniedziałek, 12 dzień października, 285 dzień roku, do końca roku 80 dni, a do końca jesieni dni 70.
25: Świetnie.
3: Wszystko powiedziałaś.
0: I przypominamy Państwu, że dzisiaj jest dzień bezpiecznego komputera. Ty co taki zdyszany?
3: Przepraszam, w toalecie.
0: O, to przepraszam.
3: Ja jeszcze tylko dodam, że imieniny obchodzą Felix, Maksymilian, Marcin i Witold.
0: Nie zadzieraj nosa, zaśpiewają czerwone gitary. Sami Państwo słyszą. Samo życie tutaj w pogodnym poranku Radia Pogoda. Samo życie.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 10 minut po 9.
1: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda.
2: Robert Janowski teraz codziennie od rana kręci się po redakcji Radia Pogoda, żeby w odpowiednim momencie wejść do studia i zanucić, a państwa, takie jest jego zadanie, a państwa zadaniem jest odgadnąć, jaką melodię nuci Robert Janowski i jeszcze powiedzieć nam, jak państwo będą w tej sprawie dzwonić pod 22 444 4004, to z czym dobrym się państwu ta najpiękniejsza melodia kojarzy.
0: Ponieważ ta pierwsza informacja jest bardzo krótka, minimalna, proszę się bardzo skupić. Robercie, oddajemy ci głos.
3: Słuchajcie, nastawcie się na dzisiejsze zmagania z propozycją piosenki do odgadnięcia. Uwaga, będę zaczynał. Zaśpiewam dwie nuty. Fa... O Jezus, Marek, to nisko, ale to tak jest. Fa, fa, fa, fa.
0: No?
3: Jakie piosenki mogą się zacząć od takich dźwięków? A ty...
2: Ja to chyba jestem głucha, bo w ogóle nic nie słyszę.
0: Wiesz, mnie się milion piosenek skojarzyło.
2: No właśnie, albo tak. Co byśmy tu mogli państwu podpowiedzieć? No nic tak naprawdę. Jeżeli państwo może jakoś wiedzą, albo się państwu wydaje, że wiedzą, oczywiście proszę dzwonić z odpowiedzią 22 444 4004, a jeśli nie, to za godzinkę, ewentualnie za godzinkę z kawałkiem pojawi się kolejny odcinek i wtedy tych nutek będzie więcej.
0: Na szczęście.
2: Na szczęście. Dziękujemy, Robercie.
1: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 18 minut, o już 19 minut po godzinie 9. O mistrzostwach w robieniu ciasta tiramisu mówiliśmy jeszcze przed godziną 9. Co to znaczyło to tiramisu?
1: Podnieś mi nastrój, spraw, że będę się uśmiechał. Coś takiego.
0: No. Bardzo ładne tłumaczenie. Państwo znają to ciastko, ale trochę inaczej je tłumaczą.
2: Dzień dobry, drodzy redaktorzy. Ja znam jeszcze inne tłumaczenia tiramisu. Tyraj, misiu, tyraj. Pozdrawiam, Dorota.
0: Dziękujemy, tak, to... pani Doroto. Słyszeliśmy nieraz, że to ulubione ciastko szefa.
1: Tak jest.
0: Tyraj, misiu. A, dobra, może zostawmy to. Ślinka cieknie tak czy inaczej.
3: Radio Pogoda.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
3: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
8: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich

0: limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Konrad oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
4: Magda, wszystko w porządku?
5: Przepraszam, migrena.
6: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
5: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
7: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Została ostatnia reklama.
10: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
11: Volkswagen. Reklama.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu

0: Bueno.
1: Pogodny poranek, 9:30, my tu sobie gadu-gadu, a Szczurek redaktor się przygląda.
2: Jedna z naszych słuchaczy powiedziała, żebyśmy go wyrzucili, bo nam tutaj zarazków nas nosi i przegryzie wszystkie kable. Nasz jest inny.
1: Nie.
2: Nasz jest inny redaktor.
1: Śliczny, higieniczny.
2: Bardzo. A w ogóle o tym, że szczury są pożyteczne. Chyba nie, znaczy może pożyteczne to nie, ale bardzo inteligentne. To chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Proszę posłuchać, jaką historię opowiedział nam jeden z naszych słuchaczy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Wiele, wiele lat temu. Moja córka miała szczura i on się nazywał Felek. Najciekawsze było to, że jak przychodziłem do domu, to Felek po nogawce wchodził mi na kolana i jak ja jadłem obiad, zawsze czekał na kawałeczek ziemniaczka. Był wyprowadzany na dwór, no niczym piesek czy kotek. Nigdzie nie uciekał, z córką wychodził na spacer. Któregoś dnia, wychodząc z domu do pracy, szczur nagminnie próbował uciec na klatkę schodową. Więc złapałem go pierwszy raz, drugi raz, ugryzł mnie w palec, czego nigdy nie robił, i poszedłem do pracy. W pracy nie dawało mi to spokoju, bo pochodzę z Koźla, więc marynarze zawsze mówili, że szczury uciekają z okrętu, który potem zatonie. No więc ta historia nie dawała mi spokoju. Wróciłem do domu i proszę sobie wyobrazić, że piętro niżej podpalił mieszkanie jeden z moich sąsiadów. Mieszkanie już było mocno zadymione, a ja w ostatniej chwili wyprowadziłem moją żonę z domu. Pozdrawiam, Jerzy.
1: Niesamowita historia.
2: Co za historia, nie?
1: No.
2: Panie Jerzy, serdecznie pozdrawiamy. No, dobrze, że się nikomu właściwie nic nie stało. I teraz nie wiadomo, czy to kwestia tego, że to był szczur i rzeczywiście one uciekają z okrętu, czy kwestia tego, że to było zwierzę domowe, a wszystkie zwierzęta domowe, no nieraz się słyszy takie historie, że pies, kot, tu akurat...
1: Przeczuwają, co może się wydarzyć.
2: Także zwierzątkom należy ufać i to jest najlepszy dowód na to. Panie Jerzy, bardzo dziękujemy za tę historię. Coś niesamowitego.

0: No i tak, Michał Ledo co wyszedł i zaraz, a gdzie te chłopy, gdzie ci mężczyźni?
1: No mam, no są mimo wszystko, no. W studiu Radia Pogoda od jakiegoś czasu jeden dodatkowy, czyli pan Szczur, redaktor. Tak, stwierdziliśmy, że to chłopiec też, czyli mężczyzna, ale są jakieś wątpliwości dotyczące imienia.
2: Jak ktoś wejdzie i powie redaktor, no to co, wszyscy staniecie? No to jeszcze trzeba sam coś dodać.
1: Co? Nie, redaktor to imię. Redaktor.
0: Tak.
1: Redaktor Zygmunt,
0: tak.
1: Redaktor Michał, redaktor Asia, redaktor Julia, redaktor Adrian, redaktor.
0: Tak.
1: To chyba jasne.
0: Wszystko jasne.
1: Niczego już nie będziemy zmieniać. Redaktor wygrał.
0: A jak to wygląda, zobaczą państwo.
1: Proszę zaglądać na media społecznościowe Radia Pogoda, to się państwo na pewno uśmiechną. A może nawet roześmieją w głos. Za 19 minut będzie 10:00.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: W cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Zawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexuspoznań-ławica.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
13: Znów ten ból.
14: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
15: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Została ostatnia reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Nie pomaszerował, tylko przymaszerował.
1: Nie przymaszerował, tylko przyjechał.
2: No i właśnie w związku z tym pytanie na dzień dobry, Piotr Sporakowski. Dzień dobry. Zmokłeś?
1: Nie.
2: To gratulacje, potrafisz między kroplami.
1: I to mrzawki.
2: Ponieważ mamy okno w studiu, to wiemy, że deszcz pada.
0: No tak, troszkę mokro się zrobiło, ale nie traćmy nadziei, słońce jeszcze się pojawi.
2: I gdzieś tam się na pewno
1: to
2: pojawi.
1: To chwilowe jest.
2: Tak, przejdzie bokiem?
1: Nie, no przechodzi. Aha. Nie bokiem, ale przechodzi.
2: Czyli przeciera się.
1: Przeciera się, tak.
0: Za 10:10, po 10:00 przejmujesz stery. Co tam u ciebie?
1: Robert Janowski oczywiście zanucił u was?
0: Próbował.
1: Słuchajcie, no ale są specjaliści, którzy potrafią po jednej nutce, to ja myślę, że Robert liczy na nich właśnie.
0: A dzisiaj nawet dwie były.
1: A no widzisz, to podwójne. Więc sprawdzimy po 10:00, jak tam państwu idzie z odgadywaniem tej najpiękniejszej melodii, którą próbował zanucić Robert podczas pierwszej rundy, tak? To się tak nazywa?
2: Tak,
1: naszej zabawy. Znajdź tę melodię.
2: Zapraszamy bardzo serdecznie do słuchania Radia Pogoda. Dzisiaj poniedziałek, więc sami państwo wiedzą. Różnie to w życiu bywa, a z najpiękniejszymi melodiami bywa po prostu lepiej. Słyszymy się jutro. Zygmunt Heiser.
0: Ja się akurat.
2: Do usłyszenia.

0: Autopromocja. Czy jedno spotkanie może odmienić całe życie? Miłość, tajemnice i świat dawnych arystokratycznych salonów. Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda. Przenieś się do czasów wielkich uczuć i niezwykłych losów bohaterów. Słuchaj dziś od 22 i na radiopogoda.pl. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze. I ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie. A co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
8: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
7: Już od 400 zł studiuj.
8: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
7: Ekonomię i logistykę.
8: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
7: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
8: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
7: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
8: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
0: Została ostatnia reklama.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
1: Reklama.
12: Ślubne prezenty Ireny Jarockiej i Perhaps, Perhaps, Perhaps Doris Day. Te najpiękniejsze melodie usłyszymy w Radiu Pogoda za parę minut, a właśnie tyle czasu potrwają te wiadomości.
0: Wiadomości z Poznania.
13: Natalia Kuśmierz, zapraszam. W powiecie grudziskim w Wielkopolsce samochód potrącił dwie rowerzystki. Do wypadku doszło w niedzielę. 20-latka zginęła, a 27-latka w stanie ciężkim trafiła śmigłowcem do szpitala. Za kierownicą siedział 20-letni mieszkaniec powiatu kościańskiego. Przyczyny wypadku wyjaśnia policja i prokuratura. Dzisiaj w Sądzie Okręgowym w Kaliszu ma się rozpocząć ponowny proces policjanta, który 7 lat temu śmiertelnie postrzelił 21-letniego Adama C. w Koninie. W lutym funkcjonariusz został skazany na 3 lata więzienia. Wyrok uchylił jednak Sąd Apelacyjny w Łodzi. Policjant nie przyznaje się do winy. Trwają zbiory dyni na polach. Jest ich dużo i osiągają one spore rozmiary. To zasługa przede wszystkim wysokich temperatur. A dynia jest prawdziwą bombą zdrowotną, którą warto włączyć do jadłospisu, mówi Jolanta Lisiecka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
14: Zawierają karotenoidy, czyli żółte barwniki, pomarańczowe barwniki, które działają dobrze na oczy, na koloryt skóry, na naszą odporność również. No i dynia to jest błonnik.
13: Sezon na dynie trwa zazwyczaj do końca listopada. Za godzinę powiem za to więcej o obchodach Dnia Drzewa w Poznaniu.
0: Radio Pogoda 103,4 FM.
5: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
0: Pogoda w Poznaniu.
13: 12 stopni w najcieplejszym momencie dnia pokażą dzisiaj termometry w Poznaniu. Możemy spodziewać się sporej dawki chmur oraz przelotnych opadów deszczu. Od czasu do czasu na niebie gościć będzie również słońce. Mamy też nieco silniejszy wiatr i ciśnienie w normie, co będzie wpływać na samopoczucie osób wrażliwych na jego wahania. Jutro możemy spodziewać się tego, że zrobi się raczej sucho i wyjdzie też nieco więcej słońca. A ponownie deszcz ma do nas powrócić w okolicach środy.
0: Radio Pogoda 103,4 FM.
5: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
12: Dzień dobry. Tydzień zaczniemy od sprawdzenia, jak Państwu idzie odgadywanie melodii, której fragmencik zanucił Robert Janowski przed mniej więcej godziną w zabawie Zgadnij tę melodię. Za około pół godziny zajmiemy się motoryzacją w taki dość szczególny sposób, ale zanim co, to sobie posłuchamy najpiękniejszych melodii Ireny Jarockiej, Doris Day i zespołu Czerwony Tulipan.

0: To grupa Czerwony Tulipan w Radiu Pogoda. To nie jest ta melodia, którą po dziewiątej nucił Robert Janowski w zabawie Zgadnij tę melodię, no ale warto, teraz przyjrzymy się Państwa odpowiedziom, bo Państwo przecież próbują odpowiedzieć w walce, że tak powiem nieadekwatnie, o piękne radyjko z logo Radia Pogoda, piękne i przenośne w dodatku. Jak Państwu idzie ten pierwszy krok w naszej zabawy, czyli rozwiązywanie zagadki muzycznej? Dzień dobry.
1: Dzień dobry, że piosenka Panielowskiego to prawdopodobnie piosenka Franka Sinatry, My Way.
2: Odpowiedź na wymruczaną melodię to jest Zbigniew Wodecki, Lubię wracać tam, gdzie byłem już.
0: Też nie.
1: Moim zdaniem to jest Mimozami, jeśli się zaczyna,
0: no nie.
1: Czasowa Niemena.
3: To jest Jerzy Połomski, 20 lat, a może mniej, ta piosenka?
4: Wydaje mi się, że piosenka, która została nucona, to Krzysztof Krawczyk, Dziewczyny, które mam na myśli.
1: Czy Robert Janowski nie nucił piosenki Płonie ognisko w lesie? Pozdrawiam wszystkich i całą redakcję.
0: Wzajemnie pozdrawiam. Nie, to nie była ta piosenka. Na razie jeszcze prawidłowe rozwiązanie zagadki nie padło, ale proszę być dobrej myśli. Robert odwiedzi nas chwilkę po południu, żeby troszkę ułatwić prawidłowe odpowiedzi, więc proszę słuchać Radia Pogoda, tym bardziej, że mamy tu same najpiękniejsze melodie, na przykład taką w wykonaniu Wojciecha Młynarskiego.

dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma ja. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma ja. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma ja. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma ja. U mamy, kto nie wierzy, jego grzech.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat oprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły pies, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły pies. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

Jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człowiek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak ma. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak mamy. Kto nie wierzy, jego

0: dum, pu-pu-pi-dup.
1: Ta piosenka Marilyn Monroe dobrze pasuje do naszej powieści, którą wieczorami czyta w Radiu Pogoda Wojciech Masiak, to ordynat Michorowski Heleny Mniszkówny, który dziś wieczorem wraca po weekendowej przerwie. Właśnie w czwartek skończyliśmy słuchać w tym miejscu.
2: Włochy znam wybornie, jestem mężny, tak. Zostanę najpewniej bandytą apenińskim i przezwę się Bohdan Michor. To będzie ładne. Tworzył projekty coraz dziksze, ale poważnie zastanawiał się nad swoim losem, chociaż się z tym nie zdradzał. Duży wpływ wywarła na nim wizyta matki w Głębowicza.
1: O, ciąg dalszy nastąpi, dokładnie nastąpi dzisiaj o 22:00, kiedy Wojciech Masiak na antenie Radia Pogoda przeczyta kolejne fragmenty powieści Heleny Mniszkówny, ordynat Michorowski.
3: Radio Pogoda.
4: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Nie zrozumiałeś, bo siedziałem z nosem w telefonie, dosłownie. A mówiłem, że skrolowanie za kierownicą to prosta droga do wypadku. Skup się na jeździe, odpiszesz później. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla Twojego biznesu.
11: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra. 2 plus 2 gratis z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour, w sumie najlepszy.
12: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
13: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
14: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
13: Twoja definicja dobrego snu.
15: Castorama!
16: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
15: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
16: Castorama. Razem najlepiej.
15: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Została ostatnia reklama.
2: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
3: No ale że już?
2: No już.
3: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
2: Ale to żaden problem.

0: Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
1: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
0: No oczywiście. Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Trim Soft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.

i radość o poranku, a teraz chwilka o motoryzacji, to takiej dobrze znanej. Citroën, francuska firma samochodowa, planuje przywrócić legendarny model 2CV do produkcji, oczywiście w odświeżonej wersji i z elektrycznym silnikiem. Wszyscy znamy chyba to auto, choćby z filmów o żandarmie. Jeździły nim zakonnice w tej serii filmów. Pierwsze egzemplarze tego samochodu 2CV pojawiły się w 1948 roku jako samochody dla rolnictwa z wysokim zawieszeniem, dobrymi resorami. Auto produkowano przez ponad 40 lat, bo nie tylko rolnicy darzyli go sympatią. Nawet chyba można powiedzieć, że Citroën 2CV zmotoryzował Francję, więc teraz autorzy odświeżonego projektu liczą na to, że ta nowa wersja samochodu z elektrycznym silnikiem z jednej strony zyska popularność na fali nostalgii, z drugiej spodoba się nowemu pokoleniu, które zwraca uwagę na dbałość o środowisko. No, plany są takie, żeby auto trafiło do salonów samochodowych w 2028 roku, więc z naszego punktu widzenia nie prędko. Ale kto wie, czy nie rysuje się nam nowy trend w motoryzacji, powrotu do znanych i popularnych modeli z przeszłości. Volkswagen czy Porsche już to zrobiły i tak się zastanawiam, który model samochodu można by przywrócić spośród tych, które wytwarzano w naszym kraju. Warszawę, Syrenę, może Nyskę? Jak państwo myślą? 22 444 4004.

0: W Radiu Pogoda słuchaliśmy Małgoś, piosenki podziękowania od Andrzeja Rybińskiego. Z jednej strony rzecz bardzo osobista, z drugiej przebój, który podoba się bardzo wielu słuchaczom. No i najpiękniejsza melodia oczywiście, do czego pan Andrzej ma wyjątkowy talent. A propos wyjątkowych talentów, za chwilkę usłyszymy piosenkę, którą stworzyły same wyjątkowe osoby. Agnieszka Osiecka słowa, Jerzy Duduś Matuszkiewicz muzyka, Elżbieta Czyżewska i Daniel Olbrychski wykonanie w filmie Małżeństwo z rozsądku.
1: Radio Pogoda.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
6: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Inak i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Chcesz mieć pewność, że Twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: Została ostatnia reklama.
15: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły w tym ograniczenia w regulaminie na Allegro.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali. Kupowali szafy, stoły, dom, piesiom, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

0: autopromocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: STS Logistik, lider transportu aut, zatrudni kierowców kategorii C plus E. Jeśli cenisz profesjonalizm i stabilne warunki pracy, dołącz do naszego zespołu. Zadzwoń teraz 607-652-280. Twoja nowa trasa zawodowa zaczyna się teraz. STS Logistik.
9: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
10: A to pan zalecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
13: Netto przedstawia.
14: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
15: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
14: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
15: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
14: To może zapraszamy?
15: Dobre!
13: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
16: Za mnie.
17: Biznes też potrzebuje dobrego adresu. Dlatego w drugim etapie kawalni powstaje 10 lokali usługowych w dwóch nowych budynkach przy ulicy Łańskiej w Poznaniu. Widoczna lokalizacja, nowa zabudowa, otoczenie, które już żyje.
18: 10 lokali, wiele możliwości. Na biznes, na usługi, na miejsce, które pracuje na twoją markę.
17: Lokale usługowe na sprzedaż, drugi etap kawalni. Poznań, ulica Łańska, kawalia.pl. Centrum twojego Poznania.
19: Została ostatnia reklama.
20: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona mołdawskie na wagę 5,99 za kilogram oraz pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
21: Codziennie niskie ceny.
22: Reklama. Najpiękniejsze melodie Pola Anki Diana oraz Filipinek z Servus Panie Chief dzieli niemal dekada, ale obie dobrze będą brzmieć w Radiu Pogoda zaraz po tych wiadomościach.
19: Wiadomości z Poznania.
23: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od tragicznego wypadku, do którego doszło w niedzielę w Wielkopolsce. Potrącone zostały dwie rowerzystki, a jedna z nich zmarła. Kierowca został zatrzymany do wyjaśnienia. O szczegółach mówi Adam Kaźmierczak.
24: Kierowca samochodu osobowego z niewyjaśnionych przyczyn potrącił rowerzystki, które jechały poboczem zgodnie z przepisami. Kierowca był trzeźwy, jednak jego krew zostanie teraz pobrana do dalszych badań.
23: Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają teraz okoliczności tego zdarzenia. Przechodzimy do kolejnych informacji z dróg. W piątek w naszym województwie otwarto 7-kilometrową obwodnicę Rogoźna. Jej budowa kosztowała blisko 150 milionów złotych. Ma ona odciążyć ruch w mieście. Przy okazji powstał także nowy most na Wełnie i wiadukt kolejowy. Jeszcze ciekawostka. W Poznaniu trwają obchody Dnia Drzewa. Do 17 października zaplanowano spacery przyrodnicze, warsztaty, wykłady i pokaz filmu. Uczestnicy poznają przyrodę Dębiny, Olszaka i Parku Sołackiego. Po szczegółach możecie poczytać w internecie. A za godzinę wspomnę o smutnych danych na temat ilości zawieranych ślubów w Poznaniu.
0: Radio Pogoda. 103,4 FM. Pogoda w Poznaniu.
23: Do końca dnia w Poznaniu możemy spodziewać się słońca naprzemian z chmurami. Możliwe są również przelotne opady deszczu. Termometry maksymalnie pokażą 12 stopni i taka będzie też ta odczuwalna temperatura. Wiatr jest nieco silniejszy, a ciśnienie w normie. Jutro ma być więcej słońca i podobno przestanie padać, za to powrotu deszczu możemy spodziewać się w okolicach środy. Temperatura wciąż też będzie na podobnym poziomie.
0: Radio Pogoda. 103 i 4 FM.
22: Piotr Sforakowski, dzień dobry. Najpiękniejsze melodie wracają do Radia Pogoda po krótkiej przerwie. Na wiadomości usłyszymy zaraz przeboje Pola Anki, zaraz teraz właściwie, zespołu Filipinki i duetu Krzysztof Krawczyk, Bogdan Smoleń, po czym wrócimy do motoryzacji XX wieku w XXI stuleciu, a za pół godziny w cyklu Pogodne Lata będziemy wspominać rok 1978.
0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.

0: Gdyby się Państwo zastanawiali, czy można połączyć melancholię i wesołość, to myślę, że Krzysztof Krawczyk i Bogdan Smoleń rozwiali wszelkie wątpliwości. Kluczem jest tutaj chyba dystans do siebie. Ale miało być o tym, które z dawnych samochodów produkowanych w Polsce chętnie by Państwo zobaczyli w nowej, odświeżonej wersji. Halo?
1: Panie Piotrze,
0: tak?
1: Ja nie wiem, czy Pan w ogóle pamięta taki samochodzik malutki Mikrus 353. Na tym Mikrusie w swoim czasie uczyłam się jeździć w lesie, bo w lesie mi taki wspaniały posiadacz tego Mikrusa udostępnił samochód i jak ruszyłam, to myślałam, że wie pan, jestem na rajdzie w Monte Carlo. Nie, te wszystkie samochody typu Warszawa i tamte inne takie, wie pan, Łady i tam jeszcze te inne, nie. Tego nie mam gdzie zaparkować, natomiast na taki codzienny tylko kupić, powiedzmy, coś tam gdzieś, to Mikrus, małe toto, piękne toto i jedzie. Pozdrawiam, Antonino.
0: Wzajemnie pozdrawiam, panie Antonino. Tak, zdarzyło mi się widywać Mikrusa MR300 na polskich ulicach, a wydaje mi się, że to Wartburg miał numer 353, ale mniejsza o detale. Z Izery niewiele wyszło, więc może rzeczywiście warto by pomyśleć o wskrzeszeniu Mikrusa. A które auto produkowane kiedyś w Polsce państwo chętnie by zobaczyli w nowej wersji na ulicach polskich miast, na polskich drogach po prostu? Ja przyznam, że chętnie bym zadawał szyku Warszawą M20 z elektrycznym silnikiem, albo Renault 105, a co tam?

O, jak ci zazdroszczę, turysto, do starej się udasz fontanny i rzucisz soldino, i odtąd z dziewczyną legendy połączy cię czar. Wśród szmeru fontanny de Trevi nuciłaś mi tam

Janusz Gnatkowski tak pięknie pożegnał się z Rzymem. Najpiękniejsze melodie wracają lada moment do Radia Pogoda. Usłyszymy piosenki w wykonaniu Hanny Rek i Heleny Majdaniec, a potem zajmą nas wspomnienia sprzed prawie pół wieku.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Kochanie, od października inna spółka z grupy Enea obsługuje naszą umowę na prąd. Musimy coś podpisać?
6: Nie.
5: Zmienić numer rachunku?
6: Też nie.
5: A termin płatności?
6: Jest ten sam.
5: Czyli właściwie co mamy zrobić?
6: Kawę.
7: Od 1 października 2026 roku twoją umowę z Enea obsługuje Enea Sprzedaż Spółka z o.o., która w wyniku podziału Enea S.A. przejęła prawa i obowiązki z twojej umowy. Ale ty nie musisz nic robić. Wszystko działa jak dotychczas. Umowa pozostaje aktualna, numer rachunku i kontakt z nami się nie zmieniają. Więcej informacji na enea.pl/Enea Sprzedaż. Enea Sprzedaż. Nowa organizacja, nowa energia.
8: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
9: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
10: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
9: A co to znaczy CCD?
10: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
9: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
11: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Została ostatnia reklama.
16: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże

0: Mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
1: Z lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram, a do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
0: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.

0: Pogodne lata w Radiu Pogoda. Rok
1: 1978. Pod koniec lutego Józef Łuszczak został pierwszym polskim narciarskim mistrzem świata, wygrywając bieg na 15 kilometrów podczas zawodów w fińskim Lahti. Sam o tym tak potem opowiadał.
2: Na złoto nie liczyłem. Powiedziałem, że o złoto walczę, to dałem z siebie wszystko, że mistrza świata jeszcze nie było. Ponad swoje możliwości już biegłem. Chciałem usłyszeć Mazurka strasznie. Chciałem, żeby mnie zagrali. Zagrali chyba. Wiem, że to dla mnie.
1: No właśnie, udało się. 26 lutego Telewizja Polska wyemitowała pierwszy odcinek serialu Noce i Dnie.
3: Tu jest kilka bardzo ładnych pokoi. Jeżeli pani ma ochotę, to ja je mogę pani pokazać.
4: Nie, to naprawdę. Przy okazji, niekoniecznie dzisiaj muszę oglądać.
3: To na razie tylko tak wygląda, ale jak się to wszystko posprząta, wyremontuje, urządzi, no to będzie...

0: Niech żyje bal i Maryla Rodowicz, a po balu, no nawet jeżeli Państwo się budzą późno, to pewnie Państwo słyszeli o porannej zabawie Radia Pogoda Szybka Piątka, do której codziennie chwilkę po 8 rano zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Tam trzeba w ciągu pół minuty podać 5 wyrażeń zaczynających się na jedną z liter alfabetu, mieszczących się w kategoriach, które Asia i Zygmunt podają podczas zabawy. Dzisiaj akurat nie było pełnego triumfu, ale pani Renata i tak za sam udział, za odwagę zmierzenia się z zadaniem dostała książkę Jakuba Jarno Marionetka. Swoją drogą w zamierzeniu ta książka to jest swoista kontynuacja lalki, więc możliwe, że się spodoba. Natomiast pani Renacie nie udało się zdobyć granatowego kubka Radia Pogoda, ale Państwu może się ta sztuka udać. I to już jutro. Chwilkę czy dwie po 8 rano.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz świętujemy Dzień Nauczyciela. Z tej okazji aż do soboty. Kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów. Drugi produkt za 5 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego czekoladki Merci. Różne rodzaje 250 gramów. 14,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Janie, skarpeta na pieniądze.
2: Się rozpadła.
3: Noż do 100.
2: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
4: Zarejestruj się na zwrotnica.blika.pl.
5: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Minas World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Minas World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl, to się opłaca.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: teraz z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Kochanie, od października inna spółka z grupy Enea obsługuje naszą umowę na prąd. Musimy coś podpisać?
2: Nie.
1: Zmienić numer rachunku?
2: Też nie.
1: A termin płatności?
2: Jest ten sam.
1: Czyli właściwie co mamy zrobić?
2: Kawę.
3: Od 1 października 2026 roku twoją umowę z Enea obsługuje Enea Sprzedaż Spółka z o.o., która w wyniku podziału Enea S.A. przejęła prawa i obowiązki z twojej umowy. Ale ty nie musisz nic robić. Wszystko działa jak dotychczas. Umowa pozostaje aktualna, numer rachunku i kontakt z nami się nie zmieniają. Więcej informacji na enea.pl/Enea Sprzedaż. Enea Sprzedaż. Nowa organizacja, nowa energia.
4: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na ford.pl.
5: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Konrad oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
6: Została ostatnia reklama.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
8: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent?
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
8: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.

0: Czy jedno spotkanie może odmienić całe życie? Miłość, tajemnice i świat dawnych arystokratycznych salonów. Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda. Przenieś się do czasów wielkich uczuć i niezwykłych losów bohaterów. Słuchaj dziś od 22:00 i na radiopogoda.pl. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Magda, wszystko w porządku?
5: Przepraszam, migrena.
6: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
5: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
7: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
9: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
8: Już od 400 zł studiuj.
9: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
8: Ekonomię i logistykę.
9: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
8: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
9: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
8: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
9: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
10: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
11: Wygenerowano z AI.

0: akcję Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Została ostatnia reklama.
2: A weź, młody skocz, po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
3: Już lecę. Jakaś ciężka ta masa.
2: Ciężka?
3: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to z Brikomana do auta też ciężko.
2: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło. A jest 25.
3: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
2: Chyba kumacji.
4: Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w Brikomanie, gdzie masa szpachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Andrzej Dąbrowski za chwilkę poprosi Zapomnij mnie, a potem Zbigniew Kurtycz zaśpiewa moją ulubioną piosenkę tramwajową. Natomiast teraz w Radiu Pogoda mamy dla Państwa wiadomości.
1: Wiadomości z Poznania.
6: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Szkoły organizują spotkania uczniów z psychologami. To po atakach nożowników i groźbach kolejnych, które pojawiają się w internecie. Przez blisko 2 tygodnie wychowawcy klas będą powtarzali z uczniami zasady bezpieczeństwa, mówi dyrektor szkoły w Jerzykowie pod Poznaniem Alina Mańka.
7: Psycholog i pedagog specjalny to również kolejne osoby, które się włączają tutaj w ten cały proces, żeby przede wszystkim wyciszyć emocje, żeby uświadamiać, jak ważne jest to, żebyśmy potrafili reagować na zagrożenia.
6: Szkoły do odwołania będą też patrolowane przez policjantów. Na Placu Wolności w Poznaniu można oglądać wystawę poświęconą poznańskiemu czerwcowi 1956 roku. Ekspozycja przypomina o protestach robotniczych i ich uczestnikach. Można zobaczyć fotografie, dokumenty i inne pamiątki. Wystawa będzie dostępna do 30 października. Na koniec jeszcze statystyka. W Poznaniu liczba zawieranych małżeństw spadła w ciągu 10 lat o połowę. Do końca września Urząd Stanu Cywilnego odnotował około 1000 ślubów cywilnych i konkordatowych, a w 2016 roku było ich nawet 3000 rocznie.
1: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Pogoda w Poznaniu.
6: Sporo słońca i sporo chmur, możliwe również przelotne opady deszczu. Tak ma wyglądać dzisiaj pogoda w Poznaniu. Termometry pokażą 12 stopni, do tego mamy nieco silniejszy wiatr i ciśnienie w normie. Jutro możemy spodziewać się większej dawki słońca oraz tego, że raczej przestanie padać, a ponownie pokropić może w okolicach środy. Wtedy jednak temperatura podskoczy nam do około 15 stopni w dzień. Podobnie będzie wstępnie także w czwartek.
1: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
5: Dzień dobry. Poniedziałkowe popołudnie rozpoczynamy najpiękniejszymi melodiami w wykonaniu Andrzeja Dąbrowskiego, Zbigniewa Kurtycza i zespołu ABBA, a potem będzie to, na co czekają wszyscy, którzy bawią się z nami w zabawie Zgadnij tę melodię, czyli drugie nucenie Roberta Janowskiego. A za pół godziny wrócimy do nowych wersji dobrze znanych aut.

Ach, to największe dno rozpaczy, jak ciężko mnie doświadczył los. Sam nie rozumiem, co to znaczy, czyżbym pokręcił coś. A w domu kartka, co się stało, czyżbyś

0: te melodie w Radiu Pogoda.
1: Zgadnij tę melodię wraca z podpowiedzią Roberta Janowskiego, ale najpierw chwilka wyjaśnienia. Chodzi nie tylko o to, żeby Państwo odgadli najpiękniejszą melodię, której fragment nuci Robert codziennie, ale także o to, by potem powiedzieli Państwo, z czym się kojarzy Państwu ta piosenka, jakie mają Państwo wspomnienia z nią związane, bo dopiero wtedy można zdobyć nasze przenośne radio z limitowanej serii Radia Pogoda. To jest nagroda główna w tej zabawie. No dobrze, to najpierw sprawdźmy odpowiedzi. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Stawiam na Leonarda Cohena, Dance Me to the End of Love.
3: Myślę, że to jest piosenka Mały Książę.
4: Sądzę, że chodzi o piosenkę Żółte Kalendarze. Nie. Piotra Szczepanika.
5: Według mnie będzie to Janusz Gniatkowski, Pole Zielone. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Prawidłowe rozwiązanie zagadki jeszcze dziś nie padło, a ja tylko dodam, Robercie, że na razie najwięcej głosów dostało wspomnienie Czesława Niemena.
6: Tak myślałem, że troszeczkę poszliście nie w tą stronę, to muszę dołożyć więcej i to zabrzmi teraz tak. Tatira, papaba, papara.
1: Szczerze powiem, Robercie, że nie wiem, czy to wystarczy. Ale proszę próbować odgadnąć tę najpiękniejszą melodię, potem zadzwonić do Radia Pogoda pod znany Państwu numer 22 444 40 04 i po podaniu rozwiązania zagadki koniecznie proszę dodać swoje wspomnienie albo skojarzenie związane z tą piosenką. Do zdobycia jeszcze dziś po południu, jak mówiłem, bialutkie, przenośne radio z dumnym logo Radia Pogoda na froncie. Znajomi będą zazdrościć.
0: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda.

0: ja.
1: Swoje zamiłowania Marek Tarnowski zdradził w 64 roku i myślę, że niezależnie od długości i szerokości geograficznej, ten sposób myślenia nie tylko jest dość powszechny, ale też dość aktualny. Deszcz, owszem, ale najlepiej, kiedy akurat na nas nie pada. Słońce, no pewnie, ale nie za mocne, no i tak dalej. O słońcu za kilka minut w Radiu Pogoda zaśpiewa Eleni, ale najpierw potańczymy twista w rytm przeboju Czabiego Czekera.
2: Cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
6: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Netto przedstawia.
9: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
10: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
9: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
10: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
9: To może zapraszamy?
10: Dobre!
8: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, mega paka, jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
11: Za mniej!
12: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
13: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
14: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.

0: Kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% zł 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Została ostatnia reklama.

Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: Aktualnie słońce sobie lśni, tylko czasami zachodzi za chmury u nas. I widzimy to ze studia Radia Pogoda. Od rana obserwujemy tę pogodę z takim cichym zachwytem, o, tak bym to ujął. Natomiast wygląda na to, że w motoryzacji światowej rysuje się pewien nowy trend. Legendarne marki i modele aut wracają w odświeżonych elektrycznych wersjach po garbusie, sportowym Porsche 911 i paru innych modelach. Niebawem zobaczymy odświeżonego Citroena 2CV. Nie ma tu żadnego auta, które było produkowane w naszym kraju lub u któregoś z sąsiadów Polski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Marek. W kwestii przywracania marek kultowych samochodów, chciałbym przypomnieć panu redaktorowi, że od dłuższego już czasu jeździ po naszych także ulicach Fiat 500.
0: Tak.
1: Chyba jeden z bardziej kultowych samochodów w historii motoryzacji. Ja nim zresztą też jeżdżę.
0: Gratuluję.
1: Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam również i gratuluję, panie Marku, legendy na parkingu lub w garażu. Ale chciałbym przypomnieć, że Fiat 500 nie był produkowany w Polsce, a ja pytałem o to, jak nasze polskie zakłady motoryzacyjne mogłyby nawiązać do tego trendu w, no chyba nie tylko europejskiej motoryzacji.

0: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda akurat w tej chwili w piosence Sławy Przybylskiej, a za chwilkę w przebojach duetu Simon & Garfunkel, Haliny Żytkowiak i Krystyny Konarskiej. Tak sobie myślę, żeby zatrudnić Roberta, mówiąc w cudzysłowie, jeszcze raz dzisiaj w naszej zabawie, zgadnij tę melodię. Może wtedy, w każdym razie na pewno będzie dziś jeszcze przynajmniej jedna podpowiedź Roberta. W dzisiejszym odcinku naszej zabawy zgadnij tę melodię. Także proszę słuchać uważnie i być może wtedy uda się odgadnąć. I proszę pamiętać, dzwoniąc do Radia Pogoda, o wspomnieniach i skojarzeniach związanych z tą odgadniętą piosenką.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
5: Doradczyni klienta.
4: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
6: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł i aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
10: Neonet, Neonet.
11: To korzyści pełen sklep.
10: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
12: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
13: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Dużo dobrego.
16: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel. Tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
15: Za mniej.
17: Panie Pascalu,
18: tak?
17: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
18: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
17: A to pędzę, lecę, pa!
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Media Expert.
2: Została ostatnia reklama.
9: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
17: Reklama.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
3: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
4: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
5: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
6: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 23 października. Poznań. Sala Ziemi. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Poznaniu. Więcej na klubkuźnia.pl. Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 23 października. Poznań. Sala Ziemi. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Poznaniu. Więcej na klubkuźnia.pl.
7: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Reklama.
12: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu helatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
13: 40 lat minęło, zaśpiewa za kilka minut Andrzej Rosiewicz, potem usłyszymy wielki przebój Elvisa Presleya Always on my mind. Wszystko razem pięknie zabrzmi w Radiu Pogoda zaraz po tych najważniejszych wiadomościach.
14: Sprawa rzekomego planu zamachu na premiera w prokuraturze. Dyrektor i nauczycielka ranni we francuskiej szkole po postrzeleniu. Nowy dzwon bije już na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych.
15: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
14: Agnieszka Trojanowska, BIS. Śledczy z prokuratury okręgowej w Warszawie przesłuchują mężczyznę zatrzymanego w związku z sygnałem o rzekomo planowanym zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera, szefa resortu obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Policja weszła do mieszkania 60-latka po tym, jak do Służby Ochrony Państwa wpłynął mail od sygnalisty z informacjami o niebezpiecznych zamiarach. O czym więcej Tomasz Węsk.
16: Jak mówił rzecznik koordynatora służb Jacek Dobrzyński, funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa ustalili, że zgłoszenie wskazuje na duże prawdopodobieństwo tego, że 60-latek może zrealizować swoje plany i że wyróżnia się na tle innych ostrzeżeń czy gróźb pod adresem rządzących.
17: W tym wypadku mówimy o dużym prawdopodobieństwie faktycznie spełnienia tych gróźb.
16: Postawę zgłaszającego potencjalne zagrożenie chwali były funkcjonariusz służb specjalnych, podpułkownik rezerwy dr Tomasz Białek z Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas.
18: To, że dużo o tym mówimy, żeby sygnalizować różnego tego rodzaju sytuacje, sytuacji, jeżeli ktoś opowiada, że chce zrobić krzywdę. Wydaje mi się, że to też miało znaczenie, bo rzadko się zdarza, niestety zbyt rzadko, żeby pojawił się sygnalista i poinformował.
16: Teraz, jak mówi ekspert, przed prokuraturą i służbami jest ustalenie, czy niedoszły zamachowiec działał sam, czy też był powiązany ze środowiskami, które mogą stwarzać zagrożenie. Podkreśla jednak, że większość zamachowców działa samotnie, napędzana frustracjami.
14: 60-latek ujęty na Dolnym Śląsku dziś jest przewożony do Warszawy, gdzie będą z nim prowadzone dalsze czynności. Strzelanina w szkole we Francji niedaleko Marsylii na południu kraju. Ranni są dyrektor i nauczycielka. O oddanie strzałów podejrzany jest 14-letni uczeń, który miał strzelać z broni myśliwskiej. Na miejsce jadł francuski minister edukacji i szef MSW tego kraju. W polskich szkołach uczniowie i pracownicy mogą czuć się bezpiecznie, ale żarty się skończyły, ostrzega wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.
19: Jest prawdą, że również na terenie województwa małopolskiego w ostatnich dniach mieliśmy kilka przypadków zgłoszeń dotyczących zagrożenia, poczucia zagrożenia ze strony uczniów i ich rodziców. Każde z tych zgłoszeń zostało potraktowane bardzo poważnie.
14: Po serii niepokojących incydentów w placówkach szkolnych służby kontynuują dziś zaostrzone kontrole, a policja zwiększyła obecność funkcjonariuszy wokół szkół. 26-letni Litwin pozował do zdjęcia w byłym niemieckim obozie Auschwitz z gestem pozdrowienia hitlerowskiego. Mężczyzna usłyszał już zarzut propagowania nazizmu i zapłacił grzywnę w wysokości 2000 zł. Litwin odwiedził teren byłego obozu w minioną sobotę. Fotografowała go żona. Dwóch laureatów otrzymało tegorocznego Nobla w dziedzinie ekonomii. To Amerykanie Robert Hall oraz Michael Woodford. Zostali nagrodzeni za mikroekonomiczne postawy stabilizacji makroekonomicznej. Będziemy do ich nagrody i dokonań wracać. A na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie zabił dziś nowy dzwon. Ma to symbolizować 35-lecie warszawskiego parkietu. Poprzedni dzwon, który służył przez ostatnią dekadę, zostanie przekazany Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
20: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
15: Pogoda.
14: Duże zachmurzenie na początek tygodnia. W trakcie dnia przelotnie będzie padać deszcz. Lokalne burze spodziewane są dziś na północnym wschodzie Polski. Chłodno. Od 10 do 13 stopni przeważnie na termometrach. Jeszcze chłodniej miejscami w rejonach podgórskich. Tam od 7 do 9 stopni.

0: higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
1: Za pół godziny zajmiemy się autami. Piotr Sworakowski, dzień dobry. Autami, które chętnie znów zobaczylibyśmy na polskich drogach. Natomiast mam też dobre wieści dotyczące zabawy Zgadnij tę melodię. Udało mi się złapać Roberta Janowskiego w przelocie i namówić go do tego, żeby spędził minutkę czy dwie z Państwem i ze mną w studiu Radia Pogoda i jeszcze raz może zanucił tę dzisiejszą zagadkę. Obiecał, że za chwilkę wpadnie do studia, więc czekając posłuchajmy najpiękniejszych melodii Andrzeja Rosiewicza i Elvisa Presleya. A potem posłuchamy, jak śpiewa, jak Robert sobie nuci najpiękniejszą melodię.

0: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Nuci Robert Janowski.
1: No tak, ale najpierw posłuchajmy, które piosenki państwo typowali po podpowiedzi Roberta przed godziną. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Mnie się kojarzy ta melodia, którą pan Robert Janowski zanucił, z piosenką pana Meca i Portret.
3: Myślę, że to jest Lubię wracać tam, gdzie byłem już, Zbigniewa Łodeckiego.
4: Uważamy, że jest to piosenka Uciekaj moje serce Sewryna Krajewskiego.
5: No w tej chwili to się kojarzy z Nie płacz, kiedy odjadę.
6: Stawiam na piosenkę Herbatka we dwoje kabaretu starszych panów, pan Wasowski i pan Przybora.
7: Wakacje z blondynką? Czyżby to były? Macieja Kosowskiego?
1: Nie.
7: Tak mi się wydaje. Pozdrawiam, Zbyszek Zdyńska-Mazowieckiego.
1: Wzajemnie pozdrawiam, panie Zbyszku. Znów nie padło ani jedno dobre rozwiązanie. Państwa sympatie przesunęły się z wspomnienia Czesława Niemena w kierunku wakacji z blondynką Macieja Kosowskiego. Wszystko świetnie, ale nie o tę melodię nam chodziło, prawda, Robercie?
8: Nie umawialiśmy się, że będzie łatwo,
1: no
8: prawda?
1: No tak, dzisiaj. Prawda.
8: Więc dobra, jestem na to przygotowany. Mogę śpiewać cały dzień. Dłuższy fragment wam teraz przedstawię.
1: Już? To jeszcze raz. Jeszcze raz, poproszę.
8: Znaczy, chyba miałbym sam też problem z tym. Teraz, gdzie to znaleźć? Jakie to dźwięki
1: są? Właśnie, właśnie.
8: Fa-fa-ra-da.
1: Ta.
8: Dobra, w razie czego się spotkamy i zaśpiewam kolejny fragment.
1: No właśnie, także od razu słychać, że Robert jeszcze nie jedną podpowiedź ma w zanadrzu. A jak państwo już skojarzą, co to za piosenka, to proszę zadzwonić do Radia Pogoda, podając nie tylko samo rozwiązanie, ale też swoje wspomnienie związane z tym utworem. Może być skojarzenie, bo to dopiero ta druga część sprawi, że państwo zdobędą nasze przenośne radyjko z limitowanej serii Radia Pogoda.
0: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Nuci

0: hulali po polu, pijąc kakao i słuchając Radia Pogoda. Tak to powinno brzmieć. Państwo dzwonią do Radia Pogoda w przeróżnych sprawach, nie tylko w sprawie naszej zabawy Zgadnij tę melodię, co nas bardzo cieszy, bo czasami udaje się nam wszystko wyjaśnić. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Pozdrawiam Radio Pogoda. Krzysztof z Warszawy.
0: Wzajemnie.
1: Chciałbym się dowiedzieć, jak się zapisać do tej szybkiej piątki. Chciałbym wystartować w tym konkursie, no bo już radyjko mam. A teraz chciałbym mieć książkę plus kubeczek, bo moja żona zbiera kubki różnego rodzaju. Mam małą kolekcję. No, przydałby się taki kubeczek jeszcze. Do usłyszenia. Jeszcze raz pozdrawiam. Krzysztof.
0: Do usłyszenia i również pozdrawiam, panie Krzysztofie. Już wyjaśniam, że nigdzie nie trzeba się zapisywać. Wystarczy włączyć Radio Pogoda rano, najlepiej jak najwcześniej, i słuchać porannego programu Radia Pogoda. Chwilkę przed ósmą zwykle to się dzieje. Zygmunt Heiser wtedy wyraźnie mówi, kiedy można dzwonić w sprawie szybkiej piątki. Podaje numer telefonu, który zresztą wszyscy znają, bo to 22 444 40.

0: hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej. Tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
5: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Więc kawa mielona Edusho Family 500 gramów w promocji 1 plus 1

0: Kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Neonet, Neonet.
8: To korzyści pełen sklep.
7: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
9: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
7: Neonet.
10: Została ostatnia reklama.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Reklama.

0: Julie London tak pięknie śpiewała piosenkę Fly Me to the Moon. Wrócę jeszcze do Państwa propozycji dotyczących polskich aut, które warto by wskrzesić w jakiejś odświeżonej i może elektrycznej wersji, tak jak to robią niemieckie i włoskie koncerny motoryzacyjne, a wkrótce dołączy do nich francuski. Które polskie auto sprzed lat chętnie by Państwo odświeżyli? Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Pozdrawiam Radio Pogoda.
0: Tak, to zdaje się.
2: O. Dzień dobry. Ja w sprawie kultowego polskiego samochodu Fiat 126P. To jest samochód, który pierwszy miałem i byłem z nim bardzo związany. Mm-hmm. Chciałbym go zobaczyć w wersji elektrycznej na polskich drogach miasta. Pozdrawiam, Tomek.
0: Wzajemnie pozdrawiam, panie Tomku. No tak sobie myślę, że Maluch rzeczywiście jest godzien odświeżenia, tak jak Garbus był godzien odświeżenia swego czasu, czy Fiat 500. I nawet byłbym ciekaw, czy byłby wygodniejszy, bo że cichszy to na pewno. Tylko nie jestem pewien, czy nie byłoby to konieczne jakieś odświeżenie licencji przy okazji, żeby w ogóle wziąć się za to odświeżanie. No ale to już jest osobna kwestia, a poza tym, gdyby zainteresowanie było, pewnie pojawiłaby się propozycja, nieprawdaż?

miałem złych, w samotności czas mój biegł. Nieraz miałem siebie już dość, nie wiem skąd więc ta myśl,

Państwo w Radiu Pogoda słuchaliśmy Anny Jantar w jednej z jej najpiękniejszych melodii. Lada minuta usłyszymy, jak najpiękniejsze melodie śpiewają Buddy Holly, Irena Santos, Zdzisława Sośnicka. A od 14 Państwa pogodnym popołudniem z Radiem Pogoda zaopiekuje się Monika Tarka. Jestem przekonany, że pod jej wpływem Robert zechce zaśpiewać coś więcej niż tylko kilka nutek dzisiejszej tajemniczej melodii. Ja zapraszam do Radia Pogoda jutro od 10.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
3: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
4: Panie Pascalu.
5: Tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
11: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
12: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
13: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
12: Już od 400 zł studiuj.
13: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
12: Ekonomię i logistykę.
13: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
12: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
13: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
12: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
13: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
12: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
14: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media
15: Expert. Została ostatnia reklama.
16: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
17: No ale że już?
16: No już.
17: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
16: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brikomana.
17: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
16: No oczywiście.
18: Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brikomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Dreamsoft już za 169 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
1: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
2: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
3: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Mamo, źle się czuję.
5: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
6: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
7: Z cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
8: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
9: Już 15 lat Termy Maltańskie zmieniają ponure dni w czas pełen radości, relaksu i sportowych emocji. Świat wokół nas się zmienia, dzieci dorastają, a codzienność nabiera tempa. Ale tutaj w Termach Maltańskich czas zawsze płynie inaczej, a teraz jeszcze wolniej. W październiku kup bilet 3-godzinny do aquaparku, a Twój pobyt będzie trwał aż 4 godziny. Termy Maltańskie. Dziękujemy, że tworzycie to miejsce razem z nami. Szczegóły promocji 4 godziny w cenie 3 na www.termymaltańskie.com.pl.
10: Została ostatnia reklama.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofarm.
13: Reklama. Drawi pogoda, zaczynamy już za kilka minut. Poniedziałkowe pogodne popołudnie. Zaczniemy od piosenki wakacyjnej, chociaż już dawno po wakacjach. Ale na razie najnowsze wiadomości. Jest 14.
14: Nastolatek warunkowo aresztowany za filmik z nożem. Jeszcze dziś szkoły dostaną nowe instrukcje na wypadek ataku. Kraków wybrał prezydenta, my pytamy mieszkańców o ich opinię.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
14: Agnieszka Trojanowska, BIS. Na 2 miesiące do aresztu trafił warunkowo 17-latek, któremu postawiono zarzuty w związku z filmikiem, na którym widać go z nożem. Sąd zdecydował, że areszt może być uchylony po wpłaceniu 15 000 zł poręczenia majątkowego. O areszt wnioskowali śledczy, obawiając się, że podejrzany może utrudniać postępowanie poprzez mataczenie i wpływanie na świadków. 17-latek przyznał się do zarzutów. Chłopak został zatrzymany w miniony piątek z dwójką innych uczniów zespołu szkół w Wysokiem Mazowieckim na Podlasiu. Interweniowała policja po zgłoszeniu o niepokojącym filmiku. W sprawie zatrzymano także dwoje 18-letnich przyjaciół chłopaka, ale oni po przesłuchaniu zostali zwolnieni do domu. Do szkół ma trafić jeszcze dziś instrukcja, jak reagować w razie ataku z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Przygotowało ją Ministerstwo Edukacji razem z MSWiA, MON, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i ABW, mówi wiceszefowa resortu Paulina Piechna-Więckiewicz.
15: To jest instrukcja dla dyrektorów i nauczycieli, rzecz jasna. Przygotowaliśmy też wsparcie nauczycieli, dyrektorów szkół w rozmowach na temat sytuacji kryzysowych w społecznościach szkolnych.
14: Przedstawiciele resortu edukacji rozmawiali dziś też na ten temat z nauczycielskimi związkami zawodowymi. Maksymalna cena benzyny jutro wzrośnie, cena diesla nieznacznie spadnie. Według najnowszego obwieszczenia ministra energii za litr benzyny 95 będzie trzeba zapłacić maksymalnie 7,06 zł, benzyny 98 7,95, a oleju napędowego 8,2 grosze. Następne obwieszczenie ministra w sprawie maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane jutro. Łukasz Gibała wygrał wybory na prezydenta Krakowa. Wczoraj zdobył ponad 62% głosów. Jego rywalka Monika Piątkowska niespełna 38%. Gibała, niegdyś przedsiębiorca, jest obecnie liderem Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców i miejskim radnym. Nasz reporter pytał dziś mieszkańców o opinię o nowym prezydencie.
16: Osobam na pana prezydenta.
17: Może coś dobrego zrobić dla tego miasta?
16: Raczej tak. Będzie bardziej patrzył na mieszkańców niż na przyjezdnych.
18: Co do tego pana mam poważne wątpliwości, ale skoro ma takie, proszę pana, parcie na tą władzę, jest człowiekiem bardzo bogatym, niech udowodni, proszę pana, że coś zrobi. Trzeba mu dać szansę po prostu.
14: Urząd Miasta Krakowa poinformował, że nowo wybrany prezydent złoży ślubowanie podczas sesji Rady Miasta 21 października. To już ostatni tak duży turniej tenisowy w tym sezonie. W chińskim Wuhan rozpoczął się tysięcznik z udziałem trzech Polek. Panowie w turnieju tej rangi grają w Shenzhen, a świetnie radzi sobie tam Hubert Hurkacz. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
19: To zacznę od Hurkacza, który jutro zagra o ćwierćfinał turnieju w Shenzhen. Polak w piątek w pięknym stylu pokonał Nowaka Dżokowicza, a wczoraj po dużo cięższym meczu ograł Chińczyka Yi Zhu.
20: Na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę być na wyższy poziom swojej gry.
19: Hurkacz jutro o ćwierćfinał powalczy z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną. Panie od dziś grają w Wuhan i już wiadomo, że w drugiej rundzie czeka nas polski pojedynek. Rozstawiona z siódemką Iga Świątek zagra z Magdaleną Fręch, która wprawdzie odpadła w eliminacjach, ale dostała się do turnieju jako szczęśliwa przegrana i dziś pokonała Mananchaye Savankiau z Tajlandii 6-3-7-6.
14: W Chinach zagra jeszcze Maja Chwalińska, jutro zmierzy się z Majer Sherif z Egiptu.
10: Pogoda.
14: Przewaga chmur dziś w całym kraju. Może padać deszcz, a lokalne burze spodziewane są na Podlasiu. Chłodno, od 10 do 13 stopni zaledwie. Jeszcze chłodniej w rejonach podgórskich, od 7 do 9. Wiatr słaby i umiarkowany.
21: Minuty po godzinie 14. Pani jesień przyszła, jest deszczowo w wielu miejscach wieje wiatr. Stąd zresztą takie, a nie inne dzisiaj pozdrowienia od Państwa, jesienne właśnie.
22: Dzień dobry Pani Moniko, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mimo wiatru i pochmurnej pogody życzę wszystkim radości przy tym popołudniowym wydaniu Radia Pogoda. Pozdrawiam Krystyna.
21: No właśnie, bo liczy się przede wszystkim pogoda ducha, proszę Państwa, my już o nią zadbamy, a właściwie zadbają o to nasze najpiękniejsze melodie, zwłaszcza, że zaczynamy od wakacyjnych wspomnień, wakacje z blondynką, już za chwilę Maciej Kosowski. Wrócimy też w pogodnym popołudniu do naszej dzisiejszej zabawy. Zgadnij tę melodię.
10: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda.
1: No i sprawdźmy, czy ktoś z Państwa domyśla się, o jaką dzisiaj melodię chodzi Robertowi Janowskiemu. Jaką nuci nam od samego rana?
2: Była piosenka Macieja Kosowskiego, Wakacje z blondynką.
3: Czy Robert Janowski nie nucił piosenki Umówiłem się z nią na dziewiątą Eugeniusza Bodo?
1: Nie.
4: Piosenka Dajo Bongo.
2: Chodzi o melodię Był sobie król, był sobie paź z repertuaru Maryny Rodowicz.
5: Pan Robert Janowski nucił piosenkę pod tytułem Czy to walc Steni Kozłowskiej.
6: Czy to jest piosenka Czy to walc Stenia Kozłowska?
1: Nie, też nie.
7: Myślę, że to jest piosenka Rybińskiego, Nie liczę godzin i lat.
8: To jest piosenka Tylko echo z roku 1956 Barbary Muszyńskiej i Włodzimierza Kotarba.
1: Też nie, proszę Państwa. Cały czas więc nie mamy dobrej odpowiedzi dotyczącej tego, jaką melodię nuci Robert Janowski. Po godzinie 15 pojawi się na naszej antenie kolejna podpowiedź, a póki co już część zagadek wyeliminowanych. Jak Państwu jeszcze coś innego przychodzi do głowy, to proszę dzwonić. Przypomnę, że oprócz tego, że podadzą Państwo nazwisko wykonawcy i tytuł tego utworu, to jeszcze trzeba powiedzieć, z czym ta melodia Wam się kojarzy, jakie budzi wspomnienia. Nasz numer 22 444 4004, a do wygrania jest radio z logo Radia Pogoda.
0: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda.

0: Can't Hear Love i zespół The Supremes, oczywiście z Dianą Ross na wokalu, z gwiazdy od kuchni tradycyjnie w porze obiadowej na antenie Radia Pogoda, 14:17. Jeżeli chodzi o Dianę Ross, to kiedyś zrobiono jej takie zdjęcie, to już było z 20 lat temu, może nawet dawniej, kiedy była w Alabamie i zajadała się takim ulicznym jedzeniem, mianowicie zajadała z apetytem grillowane żeberka, które tam są bardzo popularne. A jeżeli chodzi o trasy koncertowe, to ona bardzo lubi taki smak z dzieciństwa, czyli chleb kukurydziany polany miodem. To była jej ulubiona przekąska, taka słodka przekąska, jak była małym dzieckiem. To chyba można porównać, proszę Państwa, do tego naszego chleba z cukrem, którym się zajadaliśmy jako dzieci. No właśnie, a co u Państwa dzisiaj na obiedzie? Jakimi inspiracjami podzielicie się z innymi słuchaczami Radia Pogoda? 22 444 4004 to nasz numer.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją.

0: 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
1: Netto przedstawia.
2: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
3: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
2: To może zapraszamy?
3: Dobre!
4: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram.

0: okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Została ostatnia reklama. Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.

Pogoda 103,4 FM.

0: To był zespół Czerwony Tulipan na antenie Radia Pogoda, a teraz w porze obiadowej. No właśnie, co tam u Państwa na talerzach? Słuchamy.
1: Dzień dobry, Pani Moniko.
0: Dzień dobry.
1: Jeżeli chodzi o dzisiejszy obiad, to będą marynowane udka z frajera. O. Będzie do tego świeżutki bób ugotowany. Młode ziemniaczki, to wszystko polane masełkiem, startą bułeczką i do tego posypane świeżym koperecznym. Jeżeli ktoś będzie odważny, zaproponuję szklankę kefiru, żeby popić obiadek zamiast kompotu. Pozdrawiam, Dorota z Poznania.
0: Ja też pozdrawiam. No to jest naprawdę fajna taka jesienna inspiracja. Co jeszcze? Jakie Państwo jeszcze mają pomysły?
2: Odnośnie pytania, co na obiad. Pani Moniko, no u mnie będzie, ale to będzie późno, gdzie? Tak zwane jajko sadzone. Tak zawsze się zastanawiam, skąd się wzięła nazwa jajko sadzone. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Ja też pozdrawiam, życzę smacznego. Jajko sadzone, to chyba pan jest na jakiejś diecie, jeżeli tylko to na obiad. No właśnie, skąd się mogła wziąć nazwa jajka sadzone? Może państwo mają jakieś pomysły, bo mi kojarzy się tylko z tym, że po prostu jakoś je osadzamy na patelni i mówimy, siedź tu sobie grzecznie, dopóki nie zrobisz się takie bardzo ładne, dopóki się nie zetniesz i nie będę mógł cię zjeść. Trochę zabrzmiało jak kryminał.

0: Ciepłe piosenki w Radiu Pogoda. Najpierw Serge Gainsbourg i Jane Birkin, że tem łaną pli, a teraz Piotr Szczepanik, żółte kalendarze, bo mamy póki co chłodny październik, ale państwo mówią, że to nic i że lubią taką pogodę.
1: Kłania się Mira. Przeszedł sobie wrzesień, teraz nam październik dała pani jesień. Pod drzewami śpią kasztany śliczne, każdy błyszczy pięknie, tak jak malowany. Do kasztanów dołączam pozdrowienia dla pani Moniko i słuchaczy. Dziękuję bardzo, Mira.
0: Dziękuję. No właśnie, jesień potrafi być piękna. Zresztą Wani z Zielonego Wzgórza był taki cytat, który kiedyś mi się spodobał i go zapamiętałam. Cieszę się, że żyję na świecie, w którym istnieje październik, aby był rzeczywiście taki piękny, złoto jesienny. Za chwilę Mieczysław Fąk i Piotr Frączewski w Radiu Pogoda i na rozgrzewkę The Locomotion Little Eve.
2: Autopromocja.
3: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
4: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
3: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
6: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na ford.pl.
7: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
8: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
9: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
8: Czyli frosty kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
11: 3,17,41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
18: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm, dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
19: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
20: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
19: Już od 400 zł studiuj.
20: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
19: Ekonomię i logistykę.
20: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
19: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
20: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
19: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
20: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
19: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
21: Panie Pascalu.
22: Tak?
21: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
22: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest się tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
21: A to pędzę, lecę. Pa!
23: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
24: Media Expert, taniej masz.
3: Została ostatnia reklama.
0: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
1: Z Lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
0: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
2: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
3: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, na parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił.

Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły? Rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki,

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczy się na parę chwil.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
3: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
8: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
7: Już od 400 zł studiuj.
8: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
7: Ekonomię i logistykę.
8: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
7: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
8: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
7: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
8: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
11: STS Logistik, lider transportu aut, zatrudni kierowców kategorii C+E. Jeśli cenisz profesjonalizm i stabilne warunki pracy, dołącz do naszego zespołu. Zadzwoń teraz 607-652-280. Twoja nowa trasa zawodowa zaczyna się teraz. STS Logistik.
12: Została ostatnia reklama.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny.
15: Reklama.
16: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
17: Radio Pogoda i poniedziałkowe pogodne popołudnie. Na zegarach 15, czas więc na wiadomości, a tuż po nich posłuchamy Jacka Lecha.
18: Po atakach w szkołach linia telefoniczna dla opiekunów rozszerzona. Za co tegoroczny ekonomiczny Nobel? Wyjaśnienie już za chwilę. Pociągi na trasie Warszawa-Trójmiasto będą kursować co pół godziny.
19: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
18: Agnieszka Trojanowska-Bis. W odpowiedzi na ostatnie akty przemocy w szkołach Ministerstwo Zdrowia rozszerzyło na najbliższe 2 tygodnie działanie linii telefonicznej dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci. To numer 800-100-100, który dostępny jest od poniedziałku do piątku w wyznaczonych godzinach. Pod tym numerem dyżurują psycholodzy, pedagodzy, prawnicy i eksperci do spraw standardów ochrony dzieci. Całodobowo działa także numer telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111. A lubelski sąd aresztował aresztował na 3 miesiące studenta KUL-u, który zapowiadał atak z nożem w ręku. Policjanci po atakach w szkołach w Polsce są szczególnie na to wyczuleni. To kolejna osoba zatrzymana w związku z działaniami służb, m.in. po rzekomych zapowiedziach piątkowych ataków w szkołach, o czym Anna Gmiterek-Zabłocka.
20: Na liście, która krążyła w sieci, był m.in. zespół szkół przy ulicy Elsnera w Lublinie. Jak mówi dyrektorka Iwona Lipiec, w piątek była na lekcjach 1/3 uczniów. W poniedziałek było już normalnie.
21: Dzisiaj nie rozmawiamy i nie chcę wracać do tego, dlatego że nie możemy ciągle zarażać się tym strachem. Odwrotnie, musimy zarażać się spokojem, bo nie wiemy, jakie sytuacje jeszcze będą przed nami.
20: Szymona nie było w piątek w szkole, ale teraz już jest. I jak mówi, kluczowe, by reagować choćby na wpisy znajomych w sieci.
22: Ważne jest też to, że jeśli widzimy, że jest to osoba znana nam i przejawia takie zachowania, warto jest się do niej odezwać, zobaczyć, czy wszystko jest z nią w porządku. Choć raz w ciągu dnia zapytać się, co u ciebie, jak się czujesz.
20: To forma pierwszej pomocy psychologicznej, czyli wyciągnięcie ręki i rozmowa.
18: Aresztowany w Lublinie student to 21-letni obywatel Ukrainy. W Łodzi pies robot sprawdzał podczas dzisiejszego pozorowanego ataku w jednej z łódzkich podstawówek, jakie niebezpieczeństwo jest w środku.
23: Przeprowadzimy inspekcję i za pomocą systemu, i z udziałem straży pożarnej, i nawet z udziałem psa robota.
18: Mówi Jana Kiel z firmy, która przygotowała elektroniczny system. Miejscu urzędnicy, przedstawiciele służby wojska i kilku firm testowali system ostrzegania. Amerykańscy mikroekonomiści Robert Hall i Michael Woodford zostali laureatami tegorocznej Nagrody Nobla z dziedziny ekonomii. Wyróżnienie to zostało im przyznane za badania nad mikroekonomicznymi podstawami stabilizacji makroekonomicznej. Jedną z zasług amerykańskich ekonomistów jest tak zwane forward guidance, czyli dążenie do tego, by polityka była jak najbardziej łatwa do zrozumienia, mówi ekonomista profesor Łukasz Goczek.
24: Forward guidance to nic innego jak właśnie stabilizowanie oczekiwaniami dotyczącymi tego, co bank centralny w przyszłości zrobi. Innymi słowy, uwiarygodnianie tej polityki poprzez mówienie, co w bardzo długich okresach bank centralny zrobi. Co zrobi za miesiąc, za dwa, za trzy.
18: Tegoroczni laureaci otrzymają do podziału nagrodę pieniężną o wartości 12 milionów koron szwedzkich, czyli w przeliczeniu ponad 4,5 miliona złotych. Pociągi na trasie Warszawa-Trójmiasto będą kursować co pół godziny. Nowy rozkład wchodzi w życie w grudniu. Jak zapowiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak, liczba połączeń PKP Intercity będzie rekordowa. Od 13 grudnia PKP Intercity będzie uruchamiać codziennie 600 pociągów, a w okresie letnim 622 składy. W obecnym rozkładzie spółka uruchamia 530 połączeń dziennie.
19: Co jest grane w Poznaniu?
25: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od propozycji dla tych, którzy lubią się pośmiać. Już jutro będziecie mogli wybrać się na nowy spektakl Mumio. To podróż do wyjątkowego czarno-białego świata, inspirowanego estetyką lat 60. i 70. Nie zabraknie absurdalnego humoru i ciekawych porównań. Będzie dużo śmiechu, muzyki i dużo Mumio. Start o 19 w Kolegium Da Vinci. Teraz kolejna muzyczna propozycja. Już w sobotę będziecie mogli wybrać się na Silent Disco, czyli taniec ze słuchawkami na uszach. Dostępne będą różne kanały, a na każdym z nich poleci inna muzyka. Każdy będzie mógł wybrać coś dla siebie. Start o 23 przy Nowowiejskiego 8. Na koniec jeszcze będziecie mogli wybrać się na stand-up Sylwii Wiszowatej. Zaprezentuje ona swój najnowszy program. To ponoć mroczna komedia, która przeplata się z perypetiami jej życia codziennego. Dobra zabawa gwarantowana. Przewidziano również support. Początek w czwartek o godzinie 19 w Barok Club.
19: Radio Pogoda 103,4 FM. Pogoda.
18: Chłodny początek tygodnia, od 10 do 13 stopni dziś zaledwie. Jeszcze chłodniej w rejonach podgórskich, od 7 do 9 stopni. Dziś niewiele słońca, sporo chmur w całym kraju i lokalne przelotne opady deszczu, a także lokalne burze na Podlasiu.
17: Minut po godzinie 15 to jest pogodne poniedziałkowe popołudnie, oczywiście w Radiu Pogoda z naszymi najpiękniejszymi melodiami. Ja tak patrzę sobie przez okno, bo w końcu mamy okno na świat w naszym nowym studiu radiowym i tak widzę, jak dzisiaj to słońce walczy z chmurami, bo raz pada deszcz i strasznie wieje wiatr, a potem nagle na chwilę wychodzi słoneczko i robi się naprawdę pięknie. No ale faktycznie jest dzisiaj chłodno, proszę Państwa, dlatego będziemy Was rozgrzewać nie tylko naszymi przebojami, ale także konkursem Zgadnij tę melodię, za chwilę do niego wracamy.
19: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Nuci Robert Janowski.
1: Robert nuci, a Państwo odgadują, o jaką piosenkę dzisiaj może chodzić. Przypomnę, do wygrania jest radio z logo Radia Pogoda.
2: Może to być Nie ma wody na pustyni Beaty Kozidrak i zespołu Bań.
3: Czy to chodzi o Trubaduru, Kiedy wiesz za nocą gonię?
2: A może to orkiestry Dente pani Haliny Kunickiej?
3: Myślę, że to jest takie, a mnie jest szkoda lata i letnich złotych wspomnień.
4: Pan Robert nucił według mnie piosenkę Haliny Kunickiej Od nocy do nocy.
5: Myślę, że chodzi o piosenkę Jeszcze się tam żagiel bieli Alicji Majewskiej.
1: No, proszę Państwa, nie o to chodzi. No i proszę, już 3 podpowiedzi dzisiaj były i niestety nie ma dobrej odpowiedzi, Robercie.
6: Dobra, no właśnie. Nie to nie, ale cieszy mnie to. Teraz mamy zagwozdkę. Chyba fajnie się w to bawimy, żeby wreszcie dojść do tego, jaką piosenkę.
1: No właśnie, właśnie o to chodzi.
6: Przedstawia albo chowa. Dobra, kolejnie dokładamy dźwięki, to już będzie brzmiało troszkę więcej. Ale nie wiem, czy ewidentne to będzie w dalszym ciągu. Fa-fa-ra-da-da. No, to teraz już jest bliżej, nie? Ta-ta-ra-da-da.
1: No i proszę Państwa, co to za melodia? Proszę odgadnąć. Przypomnę, że trzeba podać wykonawcę, tytuł tej piosenki, ale to nie wszystko, bo jeszcze trzeba dodać do tego swoje wspomnienia związane z tą melodią. Nasz numer 22 444 4004.
0: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Nuci Robert Janowski.

To chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiech

0: Pierwszych godzin dnia nas znowu wierzy.
1: A teraz o pogodzie telefon od Państwa, tej za oknem pogodzie.
2: Dzień dobry Pani Maniko, po południowym programie Radia Pogoda. Właśnie wróciłem z działki, zanim wyszedłem, to usłyszałem gęganie na niebie. Mm-hmm. Klucz dzikich gęsi w kierunku południowym kierował się. Także będzie chłodno, wszystko na to wskazuje, skoro jest taka reakcja. Miłego popołudnia Pani Moniko, wszyscy radiosłuchacze. Dużo

0: Ma być duży mróz i dużo śniegu.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: Muzyka i głos.

0: Marzysz o domu, który zachwyca designem i technologią? Zapraszamy na dzień otwarty do salonu Miele w Poznaniu. Zobacz, jak działają innowacyjne urządzenia podczas pokazów kulinarnych i spróbuj autorskich dań wybitnego szefa kuchni. Skorzystaj z najlepszych ofert przygotowanych tylko na ten dzień. Czekamy na Ciebie w najbliższą sobotę między 10 a 16. Miele Experience Center, ulica Matyi 8. Once a Miele, always a Miele.
1: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów. 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
6: Castorama!
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
7: Castorama. Razem najlepiej.
8: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Nie zrozumiałeś, bo siedziałem z nosem w telefonie. Dosłownie. A mówiłem, że scrollowanie za kierownicą to prosta droga do wypadku. Skup się na jeździe. Odpiszesz później. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
11: Reklama.

0: 103 i 4 FM.
1: Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

wspomnienia, noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kość niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć

0: gwiazdy z Radomia, czyli Igi Cemrzyńskiej i jej intymny świat w Radiu Pogoda. Teraz jedziemy na północ od Radomia, właściwie nawet tak prawie linią prostą, na południe, przepraszam, prawie tak linią prostą od Radomia, szukając najcieplejszego miejsca w Polsce, skoro zrobiło się chłodno tej jesieni. A tym najcieplejszym miejscem w Polsce, zresztą nazywanym nawet polskim biegunem ciepła, jest miasto Tarnów. Słońce świeci tam 55 dni w roku, a lato trwa niemal 120 dni. Zresztą to miano polskiego bieguna ciepła to nie jest wyssane z palca, bo Tarnów otrzymał to dzięki analizie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, która obejmowała, no tak ponad, proszę Państwa, 30 lat badań. I okazało się, że średnia temperatura dla Tarnowa jest najcieplejsza, jeżeli chodzi o wszystkie miasta w Polsce. Więc jak Państwo szukają ciepła, to znajdą w Tarnowie. I nie tylko, bo ten Tarnów i jego okolice są też nazywane polską Toskanią, bo tamtejszy klimat, no właśnie to ciepło przede wszystkim sprzyja też uprawie winorośli i to jest obecnie taki najbardziej dynamicznie rozwijający się właśnie region winiarski w naszym kraju. A oprócz tego w Tarnowie piękny ratusz, kto był, ten wie, na ratuszu chyba najstarszy chodzący zegar wieżowy w Małopolsce, a jeżeli chodzi o parki, to też się ma czym miasto Tarnów pochwalić, bo jest tam najstarszy w Polsce park miejski w stylu angielskim. Także jak gdzieś Państwo będą w okolicy, to warto zajrzeć do Tarnowa, żeby się trochę ogrzać.
1: Klaksony aut spłoszyły noc za wcześnie. Klaksony aut wciąż koncertują w mieście.

0: No dobrze, proszę Państwa, dzisiaj taki dziwny dzień, że musimy znów wrócić do naszego muzycznego konkursu.
1: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda.
0: To pierwszy taki przypadek, że mają Państwo trudności dzisiaj z odgadnięciem tej melodii, tej piosenki, którą nuci Robert Janowski. Tyle macie pomysłów, niestety żadnej odpowiedzi nie mogę uznać, a to przecież jest tak znany przebój, który często pojawia się na antenie Radia Pogoda. No już 4 razy dzisiaj Robert podpowiadał. Robercie, no ale potrzebny jest jeszcze dłuższy fragment, zanuć proszę tej melodii, dobrze?
2: Dobra, i dołożę kolejny dźwięk. Mm-hmm. Ale dzisiaj nam idzie. Krew z nosa, jak to się mówi.
0: Właśnie.
2: Ta ta ra da da, ta pa ra da da, pa pa ra di ta, ta ta ra da da. Czujecie? Ten klimacik? To jest ta piosenka. Jaka? Dawajcie.
0: 22 444 4004, ale uwaga, to jest bardzo ważne, żeby uznać Państwa odpowiedź. Musicie podać nie tylko wykonawcę tego utworu, nie tylko tytuł tej piosenki, ale też powiedzieć, jakie wspomnienia, Wasze wspomnienia czy skojarzenia się z tą melodią właśnie wiążą. Jeszcze raz przypomnę numer telefonu 22 444 4004.
1: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
9: Ania,
8: po mamie byłaby z siebie dumna.
9: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
8: Obiecuję.
10: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
13: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
14: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
15: Świeży Danio Tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
17: Została ostatnia reklama.
18: Panie Pascalu,
5: tak?
18: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
18: A to pędzę, lecę, pa!
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
20: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: A weź młody skocz po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
1: Już lecę, jakaś ciężka ta masa.
0: Ciężka?
1: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to z Brickomana do auta też ciężko.
0: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło, a jest 25.
1: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
0: Chyba kumacji.
2: Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w Brickomanie, gdzie masa szpachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pan zalecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Emocje, które nam towarzyszą, duma, ekscytacja i ogromne szczęście.
8: Oglądaliśmy kilka innych inwestycji, a to jednak tutaj mocniej zabiło nam serce.
7: Mamy swoją sypialnię i pokój dla Wiktora. Dwie łazienki i piękny taras. Możemy usiąść na tarasie, wypić kawkę, iść na spacer do parku i będzie to taki moment odpoczynku po całym dniu.
9: Kasia i Adam wybrali Kawalię. Wybierz i ty swoje nowe mieszkanie przy Ułańskiej w Poznaniu. Kawalia.pl.
10: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Znów ten ból.
13: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
14: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Została ostatnia reklama.
16: Neonet, Neonet.
17: To korzyści pełen sklep.
16: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
18: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
19: Reklama.
9: W Radiu Pogoda czas na najnowsze wiadomości, bo na zegarach 16, a po wiadomościach m.in. greckie wino Anny German.
1: W 10 szkołach dziś wciąż były odwołane lekcje z powodów bezpieczeństwa. Jesteśmy przeczuleni, mówi premier, odnosząc się do sytuacji w szkołach. Carlos Alcaraz wyeliminowany już w trzeciej rundzie turnieju w Szanghaju.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. Sytuacja wokół szkolnictwa zaczyna się stabilizować. Tylko 10 dyrektorów placówek postanowiło dziś odwołać zajęcia, ale dziś przed większością szkół, tak jak i w piątek, można było zauważyć patrole Policji, Straży Miejskiej lub Gminnej. 20 tysięcy policjantów kontrolowało szkoły, a funkcjonariusze zatrzymali kolejnych 18 osób. Te kontrole szybko nie znikną, zapowiedział premier Donald Tusk.
5: Ktoś powie przeczuleni? Tak. Jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach. Dlatego zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania.
1: Wyrazy współczucia poszkodowanym rodzinom ofiar po atakach na ręce premiera złożyli przywódcy krajów skandynawskich, Francji oraz Kanady. W sieci w związku z atakami w polskich szkołach widać kreowanie treści dotyczących dezinformacji, mówił z kolei wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
19: Od wczoraj pojawiają się też doniesienia dotyczące aktywności rosyjskich botów, które w zakresie tych informacji wzmacniają tą aktywność w sieci. Uruchomiona została już wczoraj specjalna forma przeciwdziałania i likwidacji szybkich tych treści.
1: Na piątek w resorcie cyfryzacji zwołano spotkanie największych platform internetowych w tej sprawie. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiada przegląd wydatków na polskie zbrojenia. Chodzi o skoordynowanie potrzeb i szybką dostępność sprzętu, a nie tylko długofalowe zamówienia.
20: Przeprowadzimy też w najbliższym czasie mały przegląd strategiczny. To jest ważna sprawa związana z zakupami najbardziej potrzebnego sprzętu wojskowego. I myślę, że taki mały przegląd powinni dokonać nasi sojusznicy we wszystkich państwach.
1: Wicepremier mówił też o tym, że konieczne są zmiany w budżecie Unii Europejskiej w wydatkach na zbrojenia. Chodzi o większą liczbę grantów na zakupy w tym zakresie. Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofał z obrotu w całym kraju wybrane serie żelu przeciwbólowego i przeciwzapalnego Olfenmax. Przyczyną wycofania produktu jest wada jakościowa. Przekroczenie limitu dla jednego z parametrów. Chodzi o potencjał mutagenny i rakotwórczy. Olfenmax to niesteroidowy lek przeciwzapalny stosowany m.in. w łagodzeniu bólu pourazowego. Sopockie Molo zamknęło sezon biletowy z rekordowym wynikiem, mówi Marek Niziołek z biura prezydenta Sopotu.
21: Na Sopockie Molo do 30 września tego roku od 10 kwietnia, czyli w tym czasie, kiedy sprzedawane były bilety wstępu na Molo, weszło ponad 1 105 000 osób i to jest prawie 15 000 więcej osób niż w analogicznym czasie ubiegłego roku.
1: Wstęp na Molo jesienią i zimą jest bezpłatny. Sopockie Molo ma około 511 metrów i uchodzi za najdłuższy drewniany pomost w Europie. Rozstawiony jest numerem drugim Hiszpan Carlos Alcaraz przegrał z Belgiem Zizu Berksem w trzeciej rundzie tenisowego turnieju Masters w Szanghaju. Berks obecnie 39. rakieta w zestawieniu ATP. Po raz pierwszy w karierze pokonał rywala ze ścisłej czołówki. Alcaraz zajmuje trzecie miejsce na świecie.
22: Co jest grane w Poznaniu?
23: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Na początek Kinoteatr Apollo zaprasza na spektakl Wstyd. To błyskotliwa komedia rozgrywająca się na tle weselnego zamieszania. Sprawi ona, że już od pierwszych minut otrzymacie dużą dawkę dobrej zabawy. Wraz z upływem czasu uprzednio taktowne rozmowy przerodzą się w otwarte konflikty, które ostatecznie prowadzą do wybuchu stłumionych uczuć. Start w piątek o 17.30. Z kolei Akademickie Centrum Kultury zaprasza na stand-up Bartosza Zalewskiego. Zaprezentuje on swój najnowszy program. Nie zabraknie oczywiście ciekawych obserwacji, absurdów dnia codziennego oraz prywatnych opinii. Początek również w piątek o 19.00. Na koniec jeszcze ponownie propozycja od Kinoteatru Apollo, a chodzi o spektakl Boeing Boeing. To komedia pełna miłosnych zawirowań z dużą dawką humoru. Jak jednemu mężczyźnie udaje się utrzymać związek z trzema kobietami w tajemnicy? Będziecie mogli to sprawdzić w sobotę o godzinie 15.30.
22: Radio Pogoda 103,4 FM.
24: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
22: Pogoda.
1: Dziś najlepiej mieć kurtkę przeciwdeszczową, bo jest chłodno od 10 do 13 stopni, a w rejonach podgórskich jeszcze chłodniej od 7 do 9 stopni. Przelotnie może padać w całym kraju. Lokalne burze możliwe na Podlasiu.
24: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
9: 5 minut po godzinie 16, pogodne poniedziałkowe popołudnie z Radiem Pogoda i z naszymi najpiękniejszymi melodiami. Będzie deszczowy wielbiciel Zdzisławy Sośnickiej, tak a propos, proszę Państwa, tej dzisiejszej pogody, ale będzie też coś na tą niepogodę, czyli greckie wino Anny German, taka słoneczna piosenka i ciepła, czy zespół Bee Gees, który zaśpiewa Words. No i oczywiście wrócimy do naszego konkursu Zgadnij te melodie. Ciekawe, kto dzisiaj wygra radio z logo Radia Pogoda.
22: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

Deszczowy Wielbiciel, piosenka, która pasuje do dzisiejszej pogody w wielu miejscach deszczowej, Zdzisława Sośnicka. Są takie Polki, którym udało się zrobić karierę w tak zwanym Hollywood za oceanem. To oczywiście Pola Negri, to chyba największa polska gwiazda i jednocześnie gwiazda Hollywood, no i kina niemego. Była też taka Gilda Gray, tak nazywała się w Stanach, ale tak naprawdę Marianna Michalska, która jako pierwsza Polka dostała w ogóle gwiazdę w Alei Gwiazd właśnie w Los Angeles. No oczywiście Janna Pacuła, Izabela Skorupka, była też Elżbieta Czyżewska, która wyjechała w pewnym okresie do Stanów Zjednoczonych i tam grała na deskach teatru, ale była też bardzo słynna Helena Modrzejewska. Dzisiaj, proszę Państwa, ją wspominamy, bo dzisiaj rocznica jej urodzin. Urodziła się 12 października 1840 roku w Krakowie. No i właśnie wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie robiła karierę na deskach teatralnych, głównie w Nowym Jorku, ale nie tylko, bo także na południu Stanów Zjednoczonych. Była słynną damą kameliową według Dima. Podobno doprowadzała w niej do spazmów nawet najbardziej oporną widownię. Tak więc no, wyjątkowo polska aktorka, która też była znana za oceanem. Tam nazywała się Helena Modrzewska. Tak brzmiało jej nazwisko. A co ciekawe, jej syn był równie znany jak ona. To Rudolf Modrzejewski, który był słynnym konstruktorem mostów w Stanach Zjednoczonych. Zresztą jest nazywany do dziś królem amerykańskich mostów, bo skonstruował ich i zbudował bardzo dużo. On był jednym z pomysłodawców tych mostów wiszących. Właściwie mówi się w Stanach Zjednoczonych, że gdyby nie on i to, co wymyślił, to nie powstałyby takie słynne mosty, jak chociażby Golden Gate.

0: To była Irena Jerocka, 100 lat czekam na twój list, a ja czekam oczywiście na państwa telefony z dobrymi odpowiedziami dotyczącymi melodii, którą nuci Robert Janowski. No i przede wszystkim proszę państwa z wyjaśnieniem, z czym ta melodia wam się kojarzy, jakie budzi w was wspomnienia, ale pojawiło się też pytanie a propos naszej zabawy.
1: Dzień dobry, mam pytanko, czy pan Robert nuci tylko polskie piosenki, czy zagraniczne też wchodzą w rachubę?
0: No nie mogę podpowiadać co do kolejnych dni, ale dzisiaj zdecydowanie to jest polska piosenka. No i za chwilę, mam nadzieję, poznamy zwycięzcę. Dowiemy się, kto z państwa wygra radio z logo Radia Pogoda.
2: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym

0: Ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
2: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
8: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
9: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
10: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
9: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
11: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
13: Została ostatnia reklama.
14: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: dosyć, lecz rośnie popyt na igrzyska.
1: No jeżeli chodzi o zabawę, to my codziennie proponujemy zabawę w odgadywanie, jaką melodię nuci Robert Janowski.
2: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda.
1: No właśnie, dokładnie o ten konkurs chodzi. Dzisiaj, proszę Państwa, potrzebnych było aż 5 muzycznych podpowiedzi Roberta, żeby rozdzwoniły się telefony z dobrymi odpowiedziami, o jaką piosenkę chodzi, ale to tylko część Państwa zadania, bo muszą jeszcze Państwo powiedzieć, z czym ta melodia Wam się kojarzy. Dzisiaj w redakcji wybraliśmy taki oto telefon.
3: W Kaldowie śpiewali panowie, są inne wspomnienia. Wracam do swoich wspomnień. Każdego pobytu u babci i te wszystkie wakacje i tego, czego babcia nauczyła, tych przetworów, pracy w polu. Ja tak to miło wspominam. Bardzo szanuję ja na przykład te swoje wspomnienia.
1: No i takie ciepłe wspomnienia dzisiaj chwyciły nas za serce. Oczywiście pani Agnieszka, która jest ich autorką, jest ze mną. Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Dzień dobry, bardzo mi miło, witam pogodnie wszystkich bardzo.
1: Pani Agnieszko, no ale musimy jeszcze posłuchać potwierdzenia Roberta, czy to właśnie o tę melodię dzisiaj chodziło, więc posłuchajmy.
5: Tak, co było, to było, co może być, jest, a będzie to, co będzie. Też zawsze to biło, że nie brak nam miejsc, do których wracamy pamięcią i potem... Panowie, szanujmy wspomnienia, czyli tytuł piosenki. Szanujmy wspomnienia. Wspaniale, gratuluję tym, którzy wpadli na to, co za piosenkę dzisiaj prezentowaliśmy.
1: No, pani Agnieszka, właśnie tak jak, prawda, w tej piosence pani wraca do tych miejsc, tak właśnie
4: tak,
1: pani opowiadała
4: tak,
1: w tym swoim
4: rodzinnych,
1: telefonie.
4: Rodzinnych, ciepłych, szczególnie właśnie bardzo dużo czasu spędziłam u babci i to były nie tylko wakacje, ale też takie inne wolne dni, tygodnie. I naprawdę tak potrafiła mnie wciągnąć we wszystko, że każda praca była przyjemnością, a przy tym zawsze takie dobre rady babcina. No była przekochana osobą i mówię, tak potrafiła, tak jak przyjaciółka, nie tak nie surowo, tylko tak ciepłym sercem.
1: Ale to też pokazuje, jaką moc mają piosenki, prawda, w Radiu Pogoda, że wystarczy usłyszeć takie utwór i od razu takie piękne wspomnienia wracają.
4: Tak, dokładnie tak.
1: Pani Agnieszko, a pani będzie po prostu słuchać Radia Pogoda teraz z nowego radioodbiornika, oczywiście z naszym logo.
4: No bardzo pięknie dziękuję, całym serduchem bardzo dziękuję. Słucham i będę słuchać.
1: Super.
4: Ja w ogóle jestem taka sentymentalna i często wracam do tych starszych utworów, tak. Nawet swojej babci i dziadkowi śpiewałam. Babcia stała na balkonie, dziadek za łędę chilował, a zawsze jak byłam taka mniejsza, to właśnie prosili mnie, żebym im zaśpiewała, zatańczyła, no i
1: no tak, no to nie dziwię się, że takie wspomnienia teraz zostały przepiękne. Dziękuję pani Agnieszko, wszystkiego
4: ja
1: dobrego.
4: Dziękuję bardzo. Ja również wszystkim życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo raz jeszcze. Bardzo
2: zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda.

0: Broda w nas, jak śpiewał Seweryn Krajewski, no ale właśnie, jak powiedziała przed chwilą i poza anteną pani Agnieszka, nam starszej młodzieży na szczęście pozostają wspomnienia, które oczywiście szanujemy, tak jak śpiewali Skaldowie. Jutro kolejna zagadka Roberta Janowskiego, muzyczna zagadka, pierwsze jej nutki. Robert zanuci już po godzinie 9 w pogodnym poranku, także proszę koniecznie słuchać i bawić się razem z nami. A propos tych piosenek, które tak magicznie na nas działają, kiedy słyszymy je na antenie Radia Pogoda, to jeszcze jeden telefon od państwa.
1: Dzień dobry, kochane Radio Pogoda. Mówi Barbara. Pani Moniko, za oknem no chłodno, zimno, troszkę słoneczko prześwituje, a ja zamykam oczy, słucham greckich nastrojów w wykonaniu Anny German.
0: Tak była.
1: Zamykam oczy, jem winogrona z własnego ogrodu i jestem w Grecji dzięki wam. Bardzo dziękuję. Za chwilę się obudzę.
0: Ale za to jaki to piękny sen. No właśnie, wystarczy zamknąć oczy i zobaczyć troszeczkę słońca, o czym za chwilę zaśpiewa Eleni.
2: Autopromocja.
3: Czy jedno spotkanie może odmienić całe życie? Miłość, tajemnice i świat dawnych arystokratycznych salonów. Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda. Przenieś się do czasów wielkich uczuć i niezwykłych losów bohaterów. Słuchaj dziś od 22 i na radiopogoda.pl. Czyta Wojciech Masiak.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Miau!
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: WSHiU. Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu to gwarancja jakości i zadowolenia.
11: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
10: Już od 400 zł studiuj.
11: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
10: Ekonomię i logistykę.
11: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
10: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
11: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
10: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
11: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
10: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
12: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
13: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
12: A co to znaczy CCD?
13: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
14: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
15: Au! Znów ten ból.
16: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
17: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
18: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
19: Kategoria trawienie.
20: Po jednej nutce.
19: Ciężko na żołądku.
20: A teraz?
19: Uczucie pełności.
20: Dobrze. I ostatni.
19: Gazy.
20: Świetnie. A co można na to zaradzić?
19: Najlepiej zastosować Travisto.
21: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
22: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
0: Skoda.
1: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
3: Została ostatnia reklama.
23: Panie Pascalu,
24: tak?
23: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
24: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
23: A to pędzę, lecę, pa!
25: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
26: Drogowskaz, Radia Pogoda.
27: Może dziś jeszcze przelotnie padać, przede wszystkim na północnym wschodzie, tutaj też możliwe burze na termometrach. Dziś już niewiele, bo od 10 do 13 stopni, w nocy od 2 do 6 w większości regionów. Na S8 uwaga, między węzłami Lubochnia, Czerniewice, to w województwie łódzkim, awaria ciężarówki zablokowała pas w stronę Warszawy.
26: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Radio Pogoda. Przeboje dla wszystkich pokoleń.
1: Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech.

gdy ktoś miłości wart, jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież

Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serce

rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl, niech porwie dziś i nas. Niech miłość

0: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma Urszula?
1: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
0: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
2: Marzysz o domu, który zachwyca designem i technologią?
3: Zapraszamy na dzień otwarty do salonu Miele w Poznaniu. Zobacz, jak działają innowacyjne urządzenia podczas pokazów kulinarnych i spróbuj autorskich dań wybitnego szefa kuchni. Skorzystaj z najlepszych ofert przygotowanych tylko na ten dzień. Czekamy na Ciebie w najbliższą sobotę między 10 a 16. Miele Experience Center, ulica Matyi 8. Once Miele, always Miele.
4: Muzyka i głos AI.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 23 października. Poznań. Sala Ziemi. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Poznaniu. Więcej na klubkuźnia.pl. Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 23 października. Poznań. Sala Ziemi. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Poznaniu. Więcej na klubkuźnia.pl.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg piridoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Została ostatnia reklama.
6: Jeśli chcesz, to...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
3: W Radiu Pogoda wracamy za kilka minut do najpiękniejszych melodii. Posłuchamy 2 plus 1 i tercetu egzotycznego, a na razie posłuchajmy wiadomości. Jest 17.
4: Ponad 100 osób zatrzymanych w związku z obawami przed atakami w szkołach. Dyrektorzy dostają instrukcje, jak reagować w niebezpieczeństwie. Kreml odrzucił ukraińską propozycję dwumiesięcznego rozejmu.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
4: Agnieszka Trojanowska-Bis. 135 osób zatrzymała policja w związku z kontrolami w polskich szkołach po dwóch atakach z poprzedniego tygodnia i mimo, że sytuacja się stabilizuje, to jak zapowiedział premier Donald Tusk, patrole przed placówkami pozostaną przez kolejne dni.
6: Te ryzykowne sytuacje są już bardzo zredukowane. Przez ryzykowne rozumiem jakieś mniej czy bardziej groźne wygłupy w sieci, zapowiedzi jakichś akcji. Jesteśmy, ktoś powie, przeczuleni? Tak, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach.
4: Od początku akcji policja skontrolowała około 80 tysięcy placówek. Resort edukacji rozesłał do szkół instrukcje postępowania w sytuacjach zagrożenia. Co na to dyrektorzy sprawdza Błażej Kulesza.
7: Pomimo jasnych deklaracji ze strony resortu edukacji, to słowa minister Barbary Nowackiej.
8: Rozesłaliśmy też dzisiaj rano takie postępowanie dla nauczyciela, taki manual, w jaki sposób mogą postępować w sytuacji zagrożenia.
7: To pytanie przeze mnie o instrukcje. Dyrektorzy placówek najczęściej odpowiadali tak.
9: No właśnie, ale ja jeszcze ich nie mam.
7: Ci, którzy instrukcje dostali, mówią, że jest ona potrzebna, ale że jest też bardzo ogólna.
10: Szczególnie przydatny osobom krótko sprawującym funkcję dyrektora.
7: Mówi Danuta Kozakiewicz, dyrektor szkoły podstawowej numer 103 w Warszawie.
10: Natomiast rozsądny dyrektor w tej chwili poszukuje informacji w różnych źródłach.
7: Jest też poradnik bezpieczeństwa, ten aktualny napisany 6 lat temu. Nowy, pisany z myślą o nauczycielach, dopiero jest w fazie przygotowań. Na razie resort pracuje nad zmianami w prawie oświatowym. Szczegóły zapisów mamy poznać w ciągu najbliższych 10 dni.
4: A dziś z obawy o bezpieczeństwo zamkniętych było wciąż 10 placówek w kraju. Kreml odrzucił propozycję 60-dniowego rozejmu wysuniętą przez prezydenta Ukrainy Władimira Zełenskiego, aby umożliwić przeprowadzenie wyborów prezydenckich na terenie Ukrainy. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że trwają rozmowy w sprawie rozejmu energetycznego. Przegląd wydatków na polskie zbrojenia zapowiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Rząd chce skoordynować potrzeby z dostępnością sprzętu. Wicepremier mówił też o tym, że konieczne są zmiany w budżecie Unii Europejskiej w wydatkach na zbrojenia. Chodzi o większą liczbę grantów na zakupy w tym zakresie.
11: Musi się zmienić budżet Unii Europejskiej i odczytać obecną sytuację zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej dla bezpieczeństwa i pokoju każdego z państw Unii Europejskiej. Albo to będziemy dzisiaj wdrażać, albo będziemy w trybie pilnym nadrabiać znów stracony czas.
4: Minister Obrony Narodowej mówił też, że Europa musi brać więcej odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo. Ponad 4,5 miliona w przeliczeniu na złotówki otrzymają tegoroczni laureaci w dziedzinie ekonomii. Do tego złoty medal i kaligrafowany dyplom. Tegoroczny ekonomiczny Nobel za mikroekonomiczne podstawy makroekonomicznej stabilizacji przypadł Amerykanom, wykładowcom Uniwersytetu Columbia, Michaelowi Woodfordowi, a także wykładowcy Stanforda, Robertowi Hallowi.
5: Pogoda.
4: Do końca dnia już z dużym zachmurzeniem i przelotnymi opadami deszczu. Dziś jest chłodno, teraz od 10 do 13 stopni w kraju. Jeszcze chłodniej w rejonach podgórskich do 9 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany.
3: Minuty po 17, pogodne popołudnie w Radiu Pogoda. No jeszcze można powiedzieć, że popołudnie, bo jeszcze no można powiedzieć, że jasno za oknami. Jeszcze jesteśmy przed zmianą czasu na zimowy, na szczęście. Ale jak Państwo wyjrzą za okno, to w jakich kolorach świat za oknami? Za chwilę 2 plus 1, choć pomaluj mój świat. Potem Irena Santor ma leniki znak. Posłuchamy też tercetu egzotycznego.
5: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: piosenka nagrana 61 lat temu. Irena Santor, maleńki znak na antenie Radia Pogoda. A za chwilę o Izabelę, o tercetu egzotycznego. No w twórczości tercetu właściwie dwa imiona pojawiały się najczęściej w piosenkach, czyli Pamela, no i właśnie Izabela. Szukam ciebie Izabelo, Iza czy o Izabelo. Wszystkie piosenki inspirowane rzecz jasna wokalistką zespołu Izabelą Skrybant-Dziewiątkowską. Zresztą właśnie o to zapytałam się córki, jednej z córek pani Izabeli, czyli Kasi Dziewiątkowskiej, czy właśnie te piosenki powstały z inspiracji mamą.
1: Zdecydowanie o Izabeli, no a Zbigniew Dziewiątkowski no, pisał dużo piosenek takich o niej, w ogóle też inspirowanych trochę jakoś tam życiem. O bezpośrednio o Izabeli mamy o Izabello, szukam ciebie Izabello, to ja akurat tę piosenkę bardzo lubię. Iza, z użyciem imienia bezpośrednio.
0: To chyba świadczy o dużej miłości, prawda?
1: Tak, dużej miłości, to raz, ale też no po prostu jakiejś takiej świadomości produkcyjnej Dziewiątkowskiego, że on wiedział, jak pisał o Izabeli, no że ona jest, to jest ładna kobieta, to tak. Jest kobieta, która się sprzedaje dobrze na tej scenie.
0: No i więc, że ona jest gwiazdą tego tak, zespołu, jakby
1: tak,
0: nie było.
1: I o to właśnie chodziło, tak, że on jakby na niej, na jej głosie, urodzie, on postawił znak ważności.
0: Firmowy.
1: Tak.
0: No i dobrze zrobił,
1: oczywiście,
0: prawda?
1: Tak.
0: Czy w tej piosence jest cała prawda o twojej mamie?
1: To jest taka, można powiedzieć, hymn pochwalny.

nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wymierzy.

0: Galatawca grupy Wawele na antenie Radia Pogoda, a za chwilę przebój Raya Charlesa, Hit the Road Jack, który, powiem Państwu, zresztą dzisiaj też Państwo o tym mówili, że są takie piosenki, które sprawiają, że jak je słyszycie w Radiu Pogoda, to po prostu robicie na chwilę głośniej. I ja tak robię właśnie między innymi przy utworze Raya Charlesa.
1: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
2: Reklama. Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: Pasażerów przylatujących prosimy o przejście w kierunku strefy Kiss and Stay.
6: Kiss and Stay? Gdzie to jest?
5: W Kawali, przy ulicy Ułańskiej w Poznaniu. To już drugi etap osiedla. Nowe mieszkania obok strefy usług w zabytkowych stajniach. Miejsce, do którego dobrze wrócić i jeszcze lepiej zostać. Kiss and Stay, bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Sprawdź na kawalia.pl i zobacz dostępne mieszkania. Kawalia.pl.
7: Magda, wszystko w porządku?
8: Przepraszam, migrena.
9: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
8: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
10: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
16: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
17: WSHiU. Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu to gwarancja jakości i zadowolenia.
18: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
17: Już od 400 zł studiuj.
18: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
17: Ekonomię i logistykę.
18: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
17: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
18: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
17: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
18: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
17: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
19: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
20: Poznań, płatność zakończona.
21: Kraków, ruszamy dalej.
22: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla

Paryskie tango, tango modny motyw w wielu piosenkach, chociażby tej jednej z najsłynniejszych, czyli do tanga trzeba dwojga, ale do klubu pogodnych ludzi, proszę Państwa, trzeba wielu osób, bo tworzymy paczkę przyjaciół Radia Pogoda. Państwo mogą dostać legitymację członkowską i radiopogodową przypinkę. Każdy może należeć do takiego klubu. Zgłoszenie przyjmujemy przez naszą stronę internetową radiopogoda.pl albo możecie po prostu do nas zadzwonić 22

0: na 444 4004 i powiedzieć, dlaczego uważacie się za ludzi pogodnych, a ja na pewno któregoś dnia do Państwa oddzwonię. A teraz taka chwila wspomnień, bo do tej paczki przyjaciół Radia Pogoda należą nie tylko słuchacze, ale też i gwiazdy naszej stacji. W piątek w klubie pojawiła się Krystyna Giżowska.
1: Klub Pogodnych Ludzi Radia Pogoda.
2: Chciałabym, żebyś przyjęła od nas po pierwsze przypinkę Radia Pogoda. Może na którymś koncercie będziesz nosiła.
3: Koniecznie.
2: Bo na pewno słuchacze nasi chodzą na twoje koncerty. I chciałabym ci wręczyć legitymację członkowską Klubu Pogodnych Ludzi. Mamy taki klub, to jest taka paczka przyjaciół Radia Pogoda.
3: No i to właśnie ja ludzi zapisuję. Pogodnych. Koniecznie,
2: to właśnie się. Ja ciebie zapisuję teraz do klubu, Krysiu.
3: Bardzo, bardzo
2: Także
3: dziękuję.
2: Bardzo, bardzo dziękuję.
3: A w ogóle cieszę się, że miałam przyjemność być w radiu, którego też słucham, bo jadąc po koncertach te godziny do domu całe, kiedy jedziemy, to włączamy właśnie Radio Pogoda, bo Państwo puszczacie takie piosenki, które niektóre nawet nas zaskakują, bo powiem szczerze, nie wpadłabym na pomysł, żeby jakieś piosenki z lat 50. nagle przypomnieć sobie w ogóle utwór, który pamiętam jako dzieciak. I takie rzeczy są najpiękniejsze, bo powiem szczerze, to tak przybliża nam troszkę te czasy, kiedy byliśmy piękni, młodzi.
2: Tak, to prawda.
3: Niekoniecznie bogaci, ale piękni, młodzi. Nam się wszystko chciało. Takie życie, no kurczę, szybko mija, ale
2: pięknie trwa.
3: Spotkać
2: się. I trzeba korzystać z każdej chwili, którą mamy. I
3: wycisnąć do dna.
2: I takie właśnie, wiesz, spotkania jak z tobą, zresztą tak jak z każdym człowiekiem, bo każdy człowiek jest na swój sposób ciekawy, po prostu myślę, że nas wzbogacają.
3: No, że i na koncertach, jeszcze nie jeden raz powiem, że właśnie w Radiu Pogoda ta piosenka była prezentowana. Czy pamiętacie Państwo?
1: Klub Pogodnych Ludzi Radia Pogoda.

0: Piosenka o bikini w kropeczki, czyli te nasze majteczki w kropeczki, to były zdecydowanie później, proszę Państwa, czyli wspomnienie takich czasów, kiedy chodziliśmy w bikini i niekoniecznie mówię o tych wakacjach w tym roku, tylko mogło to być zdecydowanie wiele, wiele lat jeszcze wcześniej, no a później zamieniłyśmy właściwie, bo to przecież dotyczy kobiet, te bikini na jednoczęściowe kostiumy kąpielowe. Za chwilę Dziwny Pan Reny Rolskiej, Alicja Majewska, odkryjemy miłość nieznaną. A po godzinie 18 Aleja Sław. Dzisiaj rozmowa Tamary Pawlik-Lipskiej z aktorką Olgą Bończyk. No a o 22 powieść Radia Pogoda. Przypomnę, czytamy fragmenty powieści Ordynat Michorowski Heleny Mniszkówny. A czyta jak zawsze niezawodny nasz Wojciech Masiak. Życzę Państwu przyjemnego wieczoru. Słyszymy się jutro o 14. Monika Tarka. Do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: Poszukiwana.
3: Najpiękniejsza melodia.
2: Znaki szczególne.
3: Kilka nut i miliony wspomnień.
2: Ostatnie miejsce pobytu.
3: Radio Pogoda.
2: Nowy konkurs. Zgadnij tę melodię. Wsłuchaj się w nucenie Roberta Janowskiego.
3: Odgadnij tytuł piosenki i wygraj radio.
4: Od Radia Pogoda.
2: Szczegóły na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: Marzysz o domu, który zachwyca designem i technologią? Zapraszamy na dzień otwarty do salonu Miele w Poznaniu. Zobacz, jak działają innowacyjne urządzenia podczas pokazów kulinarnych i spróbuj autorskich dań wybitnego szefa kuchni. Skorzystaj z najlepszych ofert przygotowanych tylko na ten dzień. Czekamy na Ciebie w najbliższą sobotę między 10 a 16. Miele Experience Center, ulica Matyi 8. Once a Miele, always a Miele.
7: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Mamo, źle się czuję.
9: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
10: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
11: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na Ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Jeśli chcesz, to

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Masz na dachu Eternit? To może być azbest. Materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
2: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
3: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
6: Została ostatnia reklama.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
10: Drogowskaz, Radia Pogoda.
11: Jesienna aura już w wielu regionach, ale też jesienne temperatury, bo od 10 do 13 stopni dziś maksymalnie. W nocy termometry pokażą od 2 do 6, jutro w ciągu dnia przeważnie od 10 do 14. Na trasie S8 na 208 km zderzenie osobówki z busem i utrudnienia w stronę Wrocławia.

stworzył precedens, przesunął kredens. Potem wyjadł, co było w spiżarni, skończył sernik, następnie zapytał: jest łazienka? Szepnęłam: na lewo. Prysznic, pamiętam, się nie odkręcał. On odkręcił, spojrzałam na niego, trochę inny.

siebie w milczeniu. Westchnął ciężko i wyszedł na schody. Już po godzinie wrócił z pianinem. Widać musiał, miał swoje powody. Trochę inny

0: pani sama tak mieszka?
1: Powiedział, mimochodem pogładził po głowie.
0: Ale nic więcej, dziwne miał ręce. Pomyślałam, że obiad mu zrobię. Potem zasiadł za klawiaturą. Ja kaszankę smażyłam w podzięce, a on grał sobie ładnie, nie powiem, marsz weselny na cztery ręce. Trochę inny od innych, dziwny.

0: Reklama.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
7: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
8: Nowoczesne centrum napraw powypadkowych? Jasne! Grupa Cichy Zasada. Szybko, profesjonalnie, kompleksowo, żebyś jak najszybciej był znowu w trasie. Naprawy wszystkich marek, bezgotówkowo i z autem zastępczym. Poznań, ulica Polska i Gołężycka oraz Komorniki i Wysogotowo. Grupa Cichy Zasada. Wracaj na drogę po mistrzowsku.
9: Została ostatnia reklama.
10: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
11: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
0: Reklama.
12: Na zegarach godzina 18, a to oznacza, że czas na wiadomości i prognozę pogody. A potem zaczynamy Aleje Sław.
13: Policyjne patrole zostają przed szkołami na najbliższe dni. Głodówka w szpitalu w Sanoku, protestujący chcą odwołania dyrektor, a potem nowy rozkład jazdy na kolei, więcej pociągów i szybsza podróż.
14: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
13: Miriam Lipińska. Policyjne patrole na razie pozostaną przed szkołami, tak zdecydował premier. A w związku z ostatnimi atakami na Mazowszu funkcjonariusze w całym kraju skontrolowali już ponad 80 tysięcy szkół i zatrzymali 135 osób. Policjanci są w rejonach szkół, w razie potrzeby wchodzą też do środka.
15: Jeżeli otrzymam jakikolwiek sygnał, że coś się dzieje nie tak, no to policjanci natychmiast reagują i sprawdzają ucznia, sprawdzają plecaki, sprawdzają odzież takiego ucznia. Jeżeli oczywiście otrzymamy taki sygnał, że jest jakiś zachowanie, które być może zagrażać innym uczniom.
13: Mówi nadkomisarz Edyta Machnik z Policji w Łodzi. Mundurowi rozmawiają też z młodymi ludźmi o konsekwencjach głupich żartów, wykorzystujących temat ostatnich wydarzeń w szkołach. Powstrzymać atak, osłabić przeciwnika i rozbić jego siły to trzy filary teorii zwycięstwa przedstawionej przez dowódcę sił NATO w Europie generała Aleksusa Grynkiewicza. Jej głównym celem jest odstraszenie Rosji i niedopuszczenie do wojny. Szymon Kępka.
16: NATO chce odstraszyć Rosję, ale jest też gotowe na bezpośredni konflikt. Generał Aleksus Grynkiewicz przedstawił teorię zwycięstwa, która zakłada odparcie ataku, osłabienie przeciwnika i rozbicie jego sił. Dzięki naszej wspólnej sile dążymy do odstraszania potencjalnych agresorów i utrzymania pokoju. Jeśli jednak ktoś okaże się na tyle nierozsądny, by nas zaatakować, podejmiemy walkę, powstrzymamy atak i uniemożliwimy agresorowi osiągnięcie jego celów, jakiekolwiek by one były. Strategia nie określa jednak publicznie konkretnych zasad reagowania na rosyjskie prowokacje, w tym na przykład naruszenia przestrzeni powietrznej przez drony. NATO nie zakłada ich automatycznego zestrzeliwania. Decyzje zależą od oceny zagrożenia.
13: Problemem pozostaje też dostępność uzbrojenia. Dlatego szef MON zapowiada w najbliższym czasie przegląd zakupów wojskowych i większy nacisk na szybkie dostawy sprzętu. Protest głodowy w szpitalu w Sanoku. W akcji uczestniczy 50 pracowników. Chcą odwołania dyrektor placówki, zarzucają jej brak dialogu ze związkami. Sprzeciwiają się też sposobowi, w jaki przeprowadzana jest restrukturyzacja szpitala. Dziś zarząd powiatu nie podjął decyzji w tej sprawie, zaprosił związkowców na kolejne spotkanie za 2 dni, na którym obie strony przedstawią swoje stanowiska. Tymczasem związkowcy nie wykluczają rozszerzenia protestu. Kolej wjeżdża z nowym, rekordowym rozkładem jazdy. Od 13 grudnia PKP Intercity uruchomi 600 pociągów dziennie, a w wakacje będzie ich jeszcze więcej. Składy będą kursować częściej, zwłaszcza między Warszawą, Poznaniem, Szczecinem, Wrocławiem i Trójmiastem, mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
0: Pasażerowie z Warszawy podróżujący do Trójmiasta mogą liczyć na cykliczność odjazdy co pół godziny. Co godzinę odjazdy w stronę Poznania.
13: Więcej będzie też pociągów na przykład na linii Kraków-Bielsko-Biała. Od grudnia pojawi się też więcej połączeń do miejscowości turystycznych. Nowością będzie na przykład nocne połączenie do Zakopanego z Trójmiasta przez Toruń, Bydgoszcz, Łódź czy Katowice. Pociągi mają też jeździć szybciej. Na przykład trasę z Krakowa do Gdańska pokonamy w 4 godziny i 45 minut.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
14: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
18: Przemysław Pozowski, zapraszam. Magdalena Fręch pokonała Mananchaye Sawankieu z Tajlandii 6-3-7-6 w pierwszej rundzie turnieju rangi WTA 1000 w Wuhan. A to oznacza, że naszą tenisistkę czeka teraz mecz z rozstawioną z numerem 7 Igą Świątek, która w pierwszej rundzie ma wolny los. Dziś zakończenie 10. kolejki naszej piłkarskiej ekstraklasy. Najpierw mecz Radomiak kontra Motor Lublin, a o 20.30 zaległy mecz 3. kolejki, w którym GKS Katowice zagra z Wieczystą Kraków.
17: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
14: Pogoda.
13: Wieczorem i w nocy mgły na zachodzie, a na północy deszcz. Jutro deszczowe chmury pozostaną nad północą kraju, ale padać będzie tylko przelotnie. W pozostałych regionach na niebie słońce i chmury na zmianę, a na termometrach od 11 stopni na Lubelszczyźnie, przez 12 na Śląsku, 13 na Mazowszu i w Wielkopolsce, do 14 na Pomorzu.
14: Aleja Sław, Radia Pogoda.
19: Dzień dobry Państwu, zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie w ramach Alei Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska, witam wszystkich naszych słuchaczy i spieszę poinformować, że dzisiaj moim i Państwa gościem będzie Olga Bończyk. Będziemy rozmawiać i o muzyce, i o aktorstwie, i o kilku innych ważnych i ciekawych, mam nadzieję, rzeczach. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do tego, żebyście zostali z nami przez najbliższe 3 godziny.
14: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu. Zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Olga Bończyk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I teraz nie wiem, czy powinnam zacząć, że aktorka, czy że piosenkarka, czy że lektorka, czy może jednak prowadząca programy. Jak Pani znajduje na to wszystko czas?
2: Myślę, że się już nauczyłam, bo kiedyś, kiedy startowałam w tym zawodzie, a było to 40 lat temu, w przyszłym roku będzie 40 lat.
1: To jeszcze nie.
2: To jeszcze nie, ale już tuż to się zbliża. Rzeczywiście łączenie tych elementów było może nie tyle trudne, bo ekscytujące, ale też łapałam się na tym, że były takie miesiące, tygodnie, dni, kiedy łapałam taką zadyszkę, że naprawdę nie wiedziałam, jak te wszystkie elementy połączyć. Dzisiaj pewnie też z racji i wieku, i też doświadczenia, i też rozumu, którego mam nadzieję nabrałam przez te 40 lat, nie staram się tak organizować sobie pracę, żeby znajdować oddech między tymi wyborami, czy tym, co podjęłam się mimo wszystko zrealizować, bo po pierwsze nie muszę już wszystkiego, bo też umiem oznaczyć projekty, które do mnie przychodzą, na te, które są wartościowe, te, które mi coś dadzą, które mnie czegoś nauczą, które będą mnie rozwijały, od tych, które są mniej ciekawe, są wtórne, i tak naprawdę są tylko stratą czasu. Więc umiem to dzisiaj już sobie tak poukładać, że to się jakoś fajnie składa i w tym kalendarzu też znajduję dni, w których po prostu mogę posiedzieć na kanapie i poprzytulać koty. Więc to się udaje.
1: Ale gdy pani zaczynała, to miała pani taką myśl, że chce być pani aktorką, piosenkarką? Gdzie pani widziała swoją drogę?
2: Wszędzie. Wszędzie. Ja pamiętam, ja miałam 5 lat, kiedy dowiedziałam się, że pójdę do szkoły muzycznej. Rodzice kupili mi pianino, adapter Bambino 2 i płyty winylowe, na których były Irena Santor, Kunicka, Rolska, Koterbska, Kozłowska, Stenia Kozłowska. No wiele, wiele takich piosenkarek, które wtedy były na absolutnym topie. Uczyłam się tych piosenek, śpiewałam je do skakanki. I ja już wtedy wiedziałam, że ja chcę po prostu stać na scenie. To był mój cały świat. Ja nigdy nie chciałam być nikim innym. Z całym szacunkiem dla wszystkich zawodów, bo one są absolutnie potrzebne i konieczne.
1: Do naszej rozmowy wracamy za chwilę. Zostańcie Państwo z nami, zapraszam.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
1: Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
2: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
3: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
4: A w dodatku można go podać również na noc.
3: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
2: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód.

0: więcej na lexuspoznań-ławica.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Została ostatnia reklama.

Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

wspomnę dla przykładu. Przez lata już całe mam słabość do opadów. Byle spadł deszcz lub grad, milszy mi jest świat. Gdy dach mi przecieka, podstawiam ja naczynka i już mnie urzeka kropel.

0: Walej Sław goszczę dziś Olgę Bończyk, a rozmawiamy między innymi o tym, jak rodziła się w niej miłość do muzyki.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Szkoła muzyczna z całą pewnością mi to jakoś ciągle we mnie wzmacniała, choć nie ukrywam, że ćwiczenie na fortepianie nie było moją wielką pasją i tak jak dziecko jest krnąbrne i też potrzebuje wyjść na podwórko i po prostu pozbijać bąki, to rzeczywiście bardzo to uczenie się w szkole muzycznej to bardzo utrudnia, a właściwie nie daje takiej szansy. Więc były takie momenty w szkole takiego trochę zwątpienia, ale nigdy nie wątpiłam w to, że ja ostatecznie wyląduję na scenie. W klasie maturalnej, czy w klasie przedmaturalnej, moja pani profesor od fortepianu, zresztą wybitna pedagog, spod której skrzydeł między innymi wyszedł Krzysztof Jabłoński, ona też ze mnie chciała zrobić taką pianistkę, no może nie wszechczasów, ale w każdym razie liczącą się na rynku, bo ponoć się nawet nadawałam, żeby stanąć w taką i pójść taką drogą, to pani Butor zapytała mnie wprost, czy chcę iść, którą drogą chcę iść, bo ona mówi, to, że będziesz stała na scenie, to jest oczywiste, natomiast teraz pytanie, którą drogę, bo jeśli wybierzesz fortepian, to jest tak, jakby się po prostu jakby wyjść za mąż, za fortepian i po prostu całe życie spędzić już przy tym wielkim hipopotamie i się z nim już jakby na wieki wieków, amen, po prostu połączyć. I oczywiście tutaj wymieniła to, z czego jako kobieta będę musiała zrezygnować i tak dalej, no bo wiadomo, mężczyzna, pianista, no to może mieć nawet rodzinę, wiadomo, no bo tam kobieta wszystko zabezpieczy, jednak kobieta, pianistka, no to już jest wybór, który determinuje bardzo wiele rzeczy. I to nawet nie o to chodzi, że tam wybór taki czy taki, tylko ja po prostu chyba w pewnym momencie, jak zobaczyłam siebie siedzącą przy tym fortepianie, to tak sobie pomyślałam, kurczę, ale jest jakoś tak bokiem do widza.
3: No tak.
2: Bokiem do widza. Prawda. A ja bym chciała jednak widzieć twarz tego widza.
3: Frontem
2: do klienta. I miałam takie poczucie, że to kurczę, ten fortepian chyba nie do końca. A jeszcze druga rzecz była bardzo taka, tu się przyznaję, że ja po prostu strasznie nie lubiłam ćwiczyć. Naprawdę bardzo nie lubiłam ćwiczyć, a zwłaszcza rozczytywać utworów. Rozczytywać. Jak już umiałam, to mogłam grać godzinami, ale nie znosiłam rozczytywać tej dłubaniny takiej początkowej. Wyjątkowo mnie to drażniło i naprawdę jakoś nie miałam cierpliwości. Więc decyzja się właściwie sama podjęła, a ja już wtedy zupełnie przyzwoicie radziłam sobie z różnymi wokalnymi historiami i bardzo mi było tak, czułam, że to śpiewanie jest dla mnie takie bardzo, bardzo przyjemne i ono koi mnie, ale też ludzie, którzy słyszeli, jak śpiewam, też wciąż mówili, ojejku, jaki ty masz ładny głos, jak ty ładnie śpiewasz. Więc pomyślałam sobie, że to jest chyba ta moja ścieżka i ja bardzo w to wierzę, że jak marzymy w taki bardzo czysty sposób. To, co z nas płynie, ta energia taka czysta, nieskalkulowana na nic, ani na pieniądze, ani na sukces, ani na ten czerwony dywan, ani na światła tam kariery i tak dalej, to te marzenia się po prostu spełniają. I mam takie poczucie, że te marzenia tej małej Oleńki, która sobie wtedy to wymyśliła, one były tak czyste i tak nieskalkulowane na nic, że one się po prostu zrealizowały i tyle.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: to promocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
6: Magda, wszystko w porządku?
7: Przepraszam, migrena.
8: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
7: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
9: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
10: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
13: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
15: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
16: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma Urszula?
17: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
16: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
18: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
19: Została ostatnia reklama.
20: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
21: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
20: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
21: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
0: Reklama.
1: Drogowskaz Radia Pogoda.
22: Wieczór już z jesienną temperaturą. Dziś w nocy przeważnie od 2 do 6 stopni. Jutro w ciągu dnia do 14. Ale może padać praktycznie wszędzie z wyjątkiem zachodnich regionów. a nad ranem możliwe też mgły ograniczające widzialność. W Małopolsce utrudnienia do końca roku, a konkretnie na drodze krajowej nr 28 w Zatorze. To w związku z budową obwodnicy tego miasta będzie to obowiązywał ruch wahadłowy.

0: 103 i 4 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Cały czas mówimy o śpiewaniu.
2: Tak.
1: A jeszcze pojawiło się aktorstwo.
2: Tak. Aktorstwo pojawiło się w zasadzie po drodze. Bo najpierw oczywiście było to śpiewanie, szkoła muzyczna, fortepian i tak dalej. Aktorstwo pojawiło się w zasadzie mniej więcej, kiedy byłam już nastolatką. Ja się wychowywałam i urodziłam się we Wrocławiu i tam szybko się zorientowałam, że są teatry, do których można sobie chodzić, można wieczory spędzać wśród takiej właśnie teatralnej literatury. I kiedy raz, drugi, trzeci poszłam, to bardzo mnie to wciągnęło. I gdzieś poczułam sobie, że to też jest świat, który by mnie wciągnął, też by mnie fascynował i też by dał mi dużo szczęścia. Trochę nie wiedziałam, z czym to się je tak naprawdę. No wiedziałam, że są szkoły aktorskie i tak dalej. Nie wiedziałam, czy to można w jakiś sposób połączyć, czy to się da, no bo z tego śpiewania też nie chciałam rezygnować. Więc no jak już zbliżała się matura, no to tak jakby próbowałam sobie ustalić, co się da z tego, żeby było i jedno, i drugie. Żeby tak i wilk
1: syty i owca cała.
2: Syty i owca cała. I pamiętam, że no ten los rzeczywiście mi zawsze się do mnie bardzo uśmiechał. Nie ukrywam, że jakiś taki miałam bardzo sprzyjające gwiazdy nade mną, bo zaraz po maturze dostałam propozycję z rozpoczęcia współpracy z zespołem takim gospelowym, z Spiritual Singers Band, wrocławskim, bardzo słynnym zespołem, który nadal do dzisiaj chyba funkcjonuje, ale wtedy rzeczywiście był w takiej mocnej fazie wznoszącej, bardzo liczącym się zespole na rynku jazzowym. Zresztą gospelu wtedy się w Polsce praktycznie w ogóle nie śpiewało, nikt nie wiedział, co to jest. A Włodek Szomański, który wtedy stworzył ten zespół, no akurat był w takim momencie, że tam jakaś wokalistka odchodziła, ja byłam jakoś tam zarekomendowana, więc zostałam przyjęta do zespołu, więc już zaczęłam śpiewać. Więc właśnie skończyłam maturę i natychmiast wsiadłam do busa i zaczęliśmy koncertować, znaczy zaczęliśmy, ja zaczęłam z nimi koncertować po całej Europie, jeżdżąc z festiwalu na festiwal, z koncertu na koncert, gdzie w zasadzie się śmieję, że wsiadłam w busa koncertowego i w zasadzie do dzisiaj z niego nie wysiadłam. Znaczy teraz jeżdżę swoim samochodem, ale jakby ten mariaż, to małżeństwo ze sceną taką wokalną, wtedy się zaczął. To 40 blisko lat temu i trwa do dzisiaj.
3: A w tym małżeństwie wokalnym Olgi Bończyk pojawią się już niebawem jeszcze pewne nowe elementy, o których zresztą za chwilę porozmawiamy. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do tego, żebyście zostali z nami. Słyszymy się po krótkiej przerwie.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: dlatego 13 śpiewa tak.
1: Reklama.
2: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
3: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Trwają dni pomp ciepła. Zyskaj 10 lat gwarancji na pompę ciepła Daikin i zwrot kosztów użytkowania. Odwiedź najbliższy salon w Poznaniu lub okolicy. Szczegóły www.daikin.pl.
5: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
6: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
7: A w dodatku można go podać również na noc.
6: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
5: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
8: Już 15 lat Termy Maltańskie zmieniają ponure dni w czas pełen radości, relaksu i sportowych emocji. Świat wokół nas się zmienia, dzieci dorastają, a codzienność nabiera tempa. Ale tutaj w Termach Maltańskich czas zawsze płynie inaczej, a teraz jeszcze wolniej. W październiku kup bilet 3-godzinny do aquaparku, a twój pobyt będzie trwał aż 4 godziny. Termy Maltańskie. Dziękujemy, że tworzycie to miejsce razem z nami. Szczegóły promocji 4 godziny w cenie 3 na www.termymaltańskie.com.pl.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest się tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert.
12: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
13: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
14: Lidl, to się opłaca.
15: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
16: Skoda.
17: Została ostatnia reklama.
18: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
19: Reklama.
20: Wiadomości i prognoza pogody teraz przed nami w Radiu Pogoda, bo na zegarach 19.
21: Jutro przesłuchanie podejrzewanego o planowanie ataku na premiera. Benzyna w górę, diesel w dół, za chwilę wtorkowe ceny maksymalne. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa przedstawiła jawną część raportu ze swoich prac.
17: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
21: Miriam Lipińska. Zatrzymany na Dolnym Śląsku mężczyzna, który groził zamachem na premiera Donalda Tuska i wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, zostanie jutro przesłuchany. Na razie, jak podała prokuratura okręgowa w Warszawie, przewieziono go do Komendy Stołecznej Policji. Trwają tam badania i analizy zabezpieczonych nośników danych elektronicznych oraz zabezpieczonych przedmiotów. Sygnał o planowanym przez zatrzymanego ataku na premiera i ministra służby dostały w niedzielę. Lubelski sąd aresztował na 3 miesiące studenta KUL, który zamierzał chciał dokonać ataku nożem. Policjanci znaleźli wpisy młodego Ukraińca w sieci. To kolejna osoba zatrzymana w związku z działaniami służb, między innymi po zapowiedziach, tu cytat, Krwawego Piątku. Na liście, która krążyła w sieci, był między innymi zespół szkół przy Elsnera w Lublinie. Jak mówi dyrektorka Iwona Lipiec, w piątek była na lekcjach 1/3 uczniów. Dziś było już normalnie.
1: Dzisiaj nie rozmawiamy i nie chcę wracać do tego, dlatego że nie możemy ciągle zarażać się tym strachem. Odwrotnie, musimy zarażać się spokojem, bo nie wiemy, jakie sytuacje jeszcze będą przed nami.
21: Po ostatnich atakach w szkołach na Mazowszu policja patroluje okolice placówek. Patrole mają tam pozostać przez najbliższe dni. Ceny benzyny i oleju napędowego znów przekroczą psychologiczne granice. Benzyna 95 może jutro kosztować maksymalnie 7 zł i 6 groszy, a diesel 8 zł i 2 grosze. Z kolei za benzynę 98 zapłacimy jutro nie więcej niż 7,95 za litr. Tym samym benzyny będą jutro nieco droższe. Potanieje natomiast olej napędowy. Mimo sprzeciwu służb była odgórna presja na zakup i korzystanie z systemu Pegasus. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa pokazała raport z pracy. Jego udostępniona część to blisko 400 stron. Reszta będzie zaprezentowana na niejawnym posiedzeniu komisji, mówi przewodnicząca komisji Magdalena Sroka.
16: Nie jest to dokument o programie komputerowym. Jest to dokument o tym, jak władza publiczna sięgnęła po narzędzie ingerujące w nasze prawa obywatelskie. Narzędzie, jakie pierwszy raz w życiu trafiło w ręce polskich służb.
21: Część infrastruktury do szpiegowania znajdowała się w rękach izraelskiej spółki i była poza kontrolą polskich organów. System działał też bez wymaganej akredytacji bezpieczeństwa. A dzięki systemowi Pegasus służby za czasów rządów PiSu podsłuchiwały politykę ówczesnej opozycji oraz prawników. I na koniec zmieniamy temat. W przyszłym tygodniu odbędzie się światowa premiera najnowszej powieści polskiej noblistki Olgi Tokarczuk. Akcja książki pod tytułem Świata jest za dużo rozpoczyna się wiosną 1943 roku w zrujnowanym po wojnie Wrocławiu. Spotkanie z autorką w środę w hali stulecia. Na widowni zmieści się kilka tysięcy osób, mówi Katarzyna Janusik, dyrektorka Wrocławskiego Domu Literatury.
19: Bardzo rzadko mamy okazję spotkać się twarzą w twarz, nawet jeżeli jest jedna twarz na scenie, a 5 tysięcy czy wiele tysięcy twarzy na widowni z naszą wrocławską noblistką. Rozmowy z Olgą są zawsze fascynujące, świeże i ciekawe.
21: Olga Tokarczuk została nagrodzona literackim Noblem 8 lat temu.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Krupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
17: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
23: Przemysław Pozowski, zapraszam. Carlos Alcaraz przegrał z Izuberchsem 5-7, 6-7 i odpadł w trzeciej rundzie turnieju rangi ATP Masters 1000 w Szanghaju. W niedzielę porażkę poniósł też Ben Shelton, więc wkrótce liderem światowego rankingu tenisistów po raz pierwszy w karierze zostanie Aleksander Zwieriew. Z kolei w rankingu WTA Iga Świątek utrzymała 9. pozycję. Na czele od ponad miesiąca jest Jelena Rybakina z Kazachstanu, a za nią sklasyfikowane są Białorusinka Aryna Sabalenka i Rosjanka Mira Andrijewa.
22: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
17: Pogoda.
21: Przelotny deszcz jutro miejscami na północy, ale w pozostałych regionach padać nie będzie i sporo przejaśnień. A na termometrach maksymalnie od 11 stopni na Lubelszczyźnie, przez 12 na Śląsku, 13 na Mazowszu i w Wielkopolsce, do 14 na Pomorzu.
17: Aleja Sław, Radia Pogoda.
24: Przypominam, że słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Olga Bończyk. I rozmawiamy i o aktorstwie, i o śpiewaniu, i o wielu innych rzeczach, które mam nadzieję wciągną Państwa również w tę rozmowę. Zapraszam bardzo serdecznie na kolejną godzinę naszego spotkania. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
17: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Po drodze rozpoczęłam studia na Wydziale Wokalno-Aktorskim, czując, że tutaj się to jakoś da połączyć. I rzeczywiście we Wrocławiu, w Akademii Muzycznej, na której rozpoczęłam te studia, wykładali pedagodzy ze szkoły teatralnej. Więc mieliśmy praktycznie te same zajęcia. Rynek tam, umówmy się, w tym Wrocławiu, te dwa teatry na krzyż, to też wszyscy się świetnie znali. Więc ja też czułam, że tyle, ile mogłam wycisnąć z tych moich pedagogów, to wyciągnęłam. A i tak miałam świadomość tego, że i tak ostatecznie realia życia artysty tak naprawdę podsuną wszystko to, co będę mogła rozwijać później tak już naprawdę w życiu, już po studiach. No bo studia to jest taka trochę taka bańka, i dzisiaj to mówię z pełną odpowiedzialnością. Każde studia to jest taka bańka, zwłaszcza artystyczne, to jest taka bańka, w której każdy student, uczeń ma takie poczucie, o, będę gwiazdą, zrobię to, zrobię tamto. No bo się nam wszystkim tam wkłada do głowy, że my to będziemy nie wiadomo kim i tak dalej. A potem kończy się studia z lepszym lub gorszym wynikiem. Ja miałam dyplom z wyróżnieniem. No i co z tego? Później tak naprawdę człowiek rozpoczyna swoją własną drogę artystyczną i teraz się zaczyna życie. Teraz się dopiero zaczyna ten prawdziwy sprawdzian, kim jesteśmy, co potrafimy, czym dysponujemy, jakim potencjałem, czy to się zderza z potrzebami rynku, no i wszystkiego, co niesie ze sobą ten świat artystyczny, niełatwy. I oczywiście to było tam, załóżmy, 40 lat temu, zaczęłam studia. W 95 przeniosłam się do Warszawy, już zrobiłam magistra, przeniosłam się, no i zupełnie, na zupełnie dla siebie nowym rynku, w warszawskim już, od kompletnego zera zaczęłam wszystko od początku, bo rozstałam się z zespołem Spiritual Singers Band, wszyscy mi się pukali w głowę, że zostawiłam w zasadzie krowę, która, czy tam kurę, która znosi złote jaja, czy tam krowę, która daje dużo mleka. I przeniosłam się do Warszawy, jeszcze do tego wszystkiego, ponieważ wyszłam za mąż, zmieniłam nazwisko.
2: Więc też nowa część, totalnie, nowy rozdział.
1: Totalnie. Pod nowym nazwiskiem rozpoczęłam swoją tutaj karierę, ale tak jak mówię, mi naprawdę cały czas sprzyjały dobre gwiazdy i ciągle miałam, i to powtarzam w każdym wywiadzie, do dnia dzisiejszego mam ogromne szczęście na swojej drodze spotykać naprawdę wspaniałych muzyków, wspaniałych artystów, wspaniałych aktorów, wspaniałych mistrzów, mentorów, od których naprawdę mam się czego uczyć, mam się od kogo uczyć i naprawdę z wielką pokorą podchodzę do wszystkiego, co zsyła mi ten świat artystyczny i wydaje mi się, że, znaczy chcę wierzyć, że nie przegapiłam nikogo ważnego na swojej drodze, żeby się właśnie jeszcze czegoś nauczyć. Wierzę, że jeszcze tak nadal będzie, bo a artysta na całe szczęście jest takim stworzeniem, które nigdy nie osiąga tego szczytu. To znaczy dla jednych to jest złe, ale dla mnie to jest ciągle powód, że niezależnie od wieku i lat przepracowanych w tym zawodzie, ciągle, na przykład mnie to strasznie kręci, że ja się mogę jeszcze czegoś nauczyć. Naprawdę, mnie to naprawdę ciągle kręci, że spotykam ludzi, którzy wiedzą więcej ode mnie, że umieją więcej ode mnie, że ja mogę się od nich czegoś nauczyć i to jest dla mnie nieprawdopodobnie inspirujące. I ja ciągle mam apetyt na to, żeby się ciągle czegoś nowego uczyć. Jak jestem w takim kółku zamkniętym, takim, jak to się mówi, towarzystwo wzajemnego,
2: wzajemnej adoracji,
1: to ja się zaczynam męczyć wtedy, bo czuję, że zaczynam stać w miejscu i dreptać w kółeczko i tak sobie udeptywać tak to samo i tak już mi w tym jest za ciasno. Ja wtedy lubię wyjść z tego i poszukać jakichś nowych rzeczy, które do mnie przychodzą i chyba dlatego udaje mi się też robić tak dużo rzeczy różnych, bo mnie różne rzeczy po prostu ciekawią. Dlatego produkuję swoje własne płyty, swoje własne piosenki, piszę teksty, piszę też muzykę, ale też daję innym pisać muzykę, bo też mam takie poczucie, że ja jestem Zosią Samosią, ale też daję przestrzeń tym, z którymi współpracuję, czy pracuję, albo tym, którzy chcą na przykład mi ze mną współpracować, daję im na to przestrzeń. I bo dzięki temu czuję, że ta wymiana po prostu jest bardzo bogata i daje wszystkim dużo frajdy.
2: Olga Bończyk, jesteś dzisiaj moim i Państwa gościem w Aleisław. Będziemy za chwilę do tej rozmowy wracać. Zapraszam na krótką muzyczną przerwę.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: MediaExpert, taniej masz.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: Już 15 lat Termy Maltańskie zmieniają ponure dni w czas pełen radości, relaksu i sportowych emocji. Świat wokół nas się zmienia, dzieci dorastają, a codzienność nabiera tempa. Ale tutaj w Termach Maltańskich czas zawsze płynie inaczej, a teraz jeszcze wolniej. W październiku kup bilet 3-godzinny do aquaparku, a twój pobyt będzie trwał aż 4 godziny. Termy Maltańskie. Dziękujemy, że tworzycie to miejsce razem z nami. Szczegóły promocji 4 godziny w cenie 3 na www.termymaltańskie.com.pl.
6: Magda, wszystko w porządku?
7: Przepraszam, migrena.
8: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
7: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
9: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
10: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
11: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
12: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
13: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
12: No dobrze, a taki fajny prezent?
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
13: Na mediaexpert.pl.
14: Włączamy niskie ceny.
15: Została ostatnia reklama.
16: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
17: Reklama.

0: Olga Bończyk jest dziś gościem, ale i Sław Radia Pogoda, a rozmawiamy między innymi o pewnych muzycznych granicach.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Są rzeczy, są jakby takie granice, których nie przekroczę, tak? Jeśli na przykład gdzieś tam się poruszam po takim swingowo, popowo swingowo rewirze, no to nie będę rapowała, bo ja tego po prostu nie umiem i nie wiem, czy chcę, tak? Mhm. Bo to jest coś, czego ja prawdopodobnie, no tak czuję, że to nie jest moje i też nie będę udawała, że to jest moje. Czy idąc trochę niżej tam, załóżmy w rejony, nie wiem, disco polo, czy takich jakichś dance'owych rzeczy, to też nie jest mój świat. I tutaj na pewno tego nie będę dotykała, ale to, co jest wokół mnie, jeśli ktoś chciałby, to ja bardzo chętnie się nauczę. Zawsze powtarzam, uwielbiam pracować z lepszymi od siebie, bo uważam, że tylko wtedy artysta ma szansę się rozwijać.
0: Ale to jest, jak tak słucham pani, to jest bardzo takie podejście pełne pokory też tak naprawdę, tak mi się wydaje.

0: mówić tylko za siebie, bo nie chciałabym, broń Boże, tutaj wskazywać palcem tych, którzy podobnie jak ja, albo przeciwnie niż ja, ale ja z całą pewnością dopóty, myślę, będę szczęśliwym artystą, dopóty będę mogła tworzyć i spotykać na swojej drodze ludzi, od których się mogę czegoś nauczyć. Mhm. W przeciwnym razie mam takie poczucie, że uprawienie tego zawodu stanie się dla mnie na pewno mordęgą, jeśli będę tylko już odcinała kupony. To obawiam się, że to będzie mój koniec.
1: To skoro tutaj przy tworzeniu jesteśmy, bo myślę, że wielu naszych słuchaczy zna panią właśnie z takich wykonań, na przykład piosenek z lat 50., 60., no ale to skoro o tworzeniu mówimy, to rozumiem, że tworzy się coś nowego.
0: Tak, ja generalnie jestem bardzo taką niepokorną w tej kwestii osobą. Ja robię dużo różnych rzeczy. Może też dlatego, że mając 58 lat i trochę zbliżam się już do takiego wieku senioralnego, mam takie poczucie, że mam coraz mniej czasu na to, żeby zrobić rzeczy... Znaczy, nie mam czasu już. Bo głos też się ma do pewnego momentu. No są oczywiście nieliczne wyjątki, jak na przykład Alicja Majewska, która niezależnie od tego, ile ma lat, wciąż brzmi, jakby miała 25 lat. Ale nie każdemu jest to dane i ja też muszę jakby sobie trochę już zacząć myśleć o tym, że mniej mam czasu niż tego czasu, który jest za moimi plecami. Więc muszę go sobie też tak ładnie porozkładać, żeby na przykład zrealizować jeszcze jakieś marzenia, piosenki, płyty może, projekty, które chciałabym zrealizować z nadzieją, że się uda, że zdążę. I być może stąd też ten mój apetyt na to, że tych projektów jest dużo i może ktoś popatrzy, że trochę w tym jest chaosu, ale to jest pozorny chaos. Bo tak, realizuję w tej chwili taką płytę z Filipem Siejką, z piosenkami Piotra Figla. To są piosenki, no tutaj w Radiu Pogoda wszyscy pewnie wiedzą, kto to jest Piotr Figiel i znają te piosenki, na przykład takie jak Powrócisz tu, czy To był świat, czy Być narzeczoną twą, i wiele, wiele innych piosenek, które wyszły spod jego skrzydeł. Okazało się, że Filip Siejka jest siostrzeńcem pana Piotra Figla. Pan Piotr Figiel nie żyje, no ale pan Piotr Figiel miał siostrę, a Filip jest synem ów siostry. I kiedy się zorientowaliśmy, znaczy ja się zorientowałam, że Filip to rodzina Piotra Figla, a piosenki jako dzieciak jeszcze uwielbiałam piosenki Piotra Figla. Coś w nich jest takiego magicznego i zawsze było. Innego od tych wszystkich piosenek, które pamiętam ze swojej młodości.
1: Do tego tematu wrócimy już za chwilę. Olga Bończyk jest dzisiaj moim i Państwa gościem w Alei Sław.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 103 i 4 FM.
1: Goście Malej Sław w Radiu Pogoda jest dzisiaj Olga Bończyk, a rozmawiamy między innymi o jej muzycznej współpracy z Filipem Siejką, który jest siostrzeńcem kompozytora Piotra Figla, który stworzył wiele niesamowitych utworów.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Dogadaliśmy się kilka lat, znaczy dwa lata chyba temu z Filipem, że po malusieńku będziemy robić te piosenki Figla, ale w aranżacjach jego siostrzeńcej, czyli Filipa. Udało nam się zrealizować już, w sieci jest 5. Dosłownie za miesiąc będzie premiera kolejnego singla. Singla, który przed laty śpiewał Krzysztof Krawczyk, a singiel nosi tytuł Nim zgaśnie dzień. Przepiękna piosenka. Filip zrobił tak obłędną aranżację, że pamiętam, kiedy nagrywałam tę piosenkę, zdałam sobie sprawę z tego, że tak naprawdę nie wiem, co myślał sobie pan Krzysztof Krawczyk, śpiewając swoją wersję, ale kiedy ja zaczęłam śpiewać i nagrywać tę piosenkę w domu, zdałam sobie sprawę z tego, że ten tekst, ta piosenka przyszła do mnie w bardzo dobrym momencie, bo świat, w którym obecnie żyjemy, jest światem, który zmierza, niestety, przynajmniej ja tak twierdzę, ku upadkowi. Podcinamy sobie gałąź, na której siedzimy. Strasznie szarżujemy z ziemią, z przyrodą, z tym wszystkim, co nas otacza. I to się naprawdę, jeśli się nie powstrzymamy, jeśli naprawdę człowiek nie otrząśnie się z tej głupoty, w którą wpadliśmy, tej pogoni za niczym, no to możemy doprowadzić do takiej sytuacji, w której ten dzień naprawdę nam zgaśnie. Ja sobie tak zdałam, jak śpiewałam tę piosenkę, to miałam takie poczucie, że to jest taka trochę rozmowa z Panem Bogiem. Dla kogoś, dla kogo nie ma, nie, jakby Bóg jest może jakimś innym bytem, no to okej, to można sobie to jakąś rozmową w każdym razie z wszechświatem o tym, że zanim ten dzień zgaśnie, żebyśmy jeszcze choćby przez chwilę zobaczyli piękno tego świata, żebyśmy się jeszcze zdążyli zaprzyjaźnić, zakochać, jeszcze przejść pięknymi ulicami, jeszcze zobaczyć słońce, jeszcze zobaczyć kwiaty, jeszcze zobaczyć. Ja, jak słucham tej piosenki, to naprawdę rzadko się tak bardzo wzruszam na swoich piosenkach, ale muszę przyznać, że to jest absolutnie jakaś magia jest w tym tekście i w tej piosence. No więc realizuję ten projekt. Tak emocjonalnie trochę do tej piosenki, ponieważ ona jest rzeczywiście wyjątkowa, a jeszcze do tego udało mi się nagrać klipa, czyli wideoklip, więc jeszcze ta piosenka będzie ubrana w piękny obraz. Ale oprócz tego robię też inne rzeczy, które są poza tą płytą, czyli piosenkami Piotra Figla, bo też pozwalam sobie na to, żeby zaśpiewać cudze piosenki, czy sama sobie coś skomponować i czy napisać tekst. No i teraz dokładnie też jesienią będą dwie premiery. Jedna premiera to piosenka, którą dostałam od Marcina Nieróbca i zresztą świetnego muzyka, kompozytora, który no, jest autorem bardzo wielu fantastycznych przebojów w ogóle tak generalnie. I Grażyny Orlińskiej, która napisała tekst, no też wspaniała piosenka, która też za chwilę będzie miała dosłownie już we wrześniu premierę, którą przygotowuję i to już dosłownie na dniach. Będzie można ją usłyszeć w radiu, ale też na premierę czeka i też na pewno uda się ją wypuścić jeszcze jesienią. Marek Lipski. Mogę powiedzieć, że to jest rodzina?
3: To już zdradźmy, no wyszło szydło
2: z worka. Marek Lipski jest moim, czyli pani...
3: Szwagrem.
2: Szwagier. Jest moim pianistą od lat, z którym koncertuję i który ośmielił się napisać dla mnie muzykę do przepięknego tekstu, który znalazłam w internecie, ale odnalazłam autora. I jestem w kontakcie z tym, że panem Wojciechem Sobalakiem, który poofiarował mi ten tekst i Marek napisał do tego tekstu przefantastyczną muzykę i naprawdę, jeśli to nie będzie przebój, to znaczy, że ja się nie znam na muzyce i ja już powinnam po prostu zakończyć swoją działalność artystyczną, bo ta piosenka jest absolutnym hitem. Uważam, że no tak wpadającej melodii w ucho dawno nie było. Tak twierdzę.
1: Ale jak to się stało, że pani znalazła tekst w internecie?
2: No, każdy z nas coś tam od czasu do czasu przegląda. Ja jestem taka mało instagramowa i tak dalej, ja tak jakoś trochę nie umiem się z tym oswoić, ale od czasu do czasu tam sobie coś przeglądam, no bo mam swojego Instagrama, więc tam czasem coś sobie przeglądam.
1: A co z tego przeglądania może wyniknąć? No to do tej rozmowy wrócimy za chwilę. Olga Bończyk jest moim i państwa gościem w Alei Sław.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
4: Powróćmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. Miłością swoją cudną baśń w me życie wnieś. Za siódmym morzem z dala stąd.

bajce to nie będzie cud, że księcia los z kopciuszkiem splutu, że nagle jakiś dobry duch

0: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
1: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
0: Już od 400 zł studiuj.
1: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
0: Ekonomię i logistykę.
1: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
0: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
1: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
0: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
1: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
0: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
2: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
3: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
4: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 23 października. Poznań. Sala Ziemi. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Poznaniu. Więcej na klubkuźnia.pl. Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 23 października. Poznań. Sala Ziemi. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Poznaniu. Więcej na klubkuźnia.pl.
10: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Mamo, źle się czuję.
12: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
13: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
14: Została ostatnia reklama.
15: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
16: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
15: No kto? No wiadomo,
16: ci panowie z Media Expert.
17: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Reklama.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda.
1: Olga Bończyk jest dziś gościem Alei Sław Radia Pogoda. Przed przerwą rozmawiałyśmy o tym, co może wyniknąć z przeglądania internetu, ze scrollowania Instagrama, bo okazuje się, że to nie tylko pochłaniacz wolnego czasu.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.
2: Zaczęły mi wpadać teksty, które wrzuca pan Wojciech Sobalak. Po prostu teksty. Wrzuca teksty takie drukowane, czasem ręcznie napisane. I tak sobie od jakiegoś czasu wczytywałam, zaznaczyłam, że mi się to podoba, więc siłą rzeczy algorytm mi ciągle podrzucał tego pana Wojciecha. I tak mi kiedyś przyszło i napisałam do niego wiadomość z pytaniem, czy mógłby mi napisać, albo czy mogłabym skorzystać z jego wierszy i na przykład, czy to mogłoby być jakąś bazą do moich piosenek. On był absolutnym chyba w szoku, bo ciągle się dopytywał, czy ja to jestem ja na pewno,
3: czy to
2: nie jakiś tak bot. Ale szybko złapaliśmy kontakt i wysłał mi swoich kilka tomików, ale tu muszę przyznać, że pan Wojciech jest taką osobą, która pisze bardzo takie smutne wiersze. Więc jak przeczytałam te wiersze i te tomiki, to też mu uczciwie napisałam, że ja już jestem dzisiaj na takim etapie, że takich smutnych wierszy to już nie chcę takich smutasów śpiewać. Że jeśli będzie miał coś weselszego, takiego bardziej optymistycznego, z jakąś nadzieją, to ja absolutnie, bo mi się podoba jakby to, jak on pisze, ale jednak, no żeby tam chociaż trochę było nadziei. Chyba mu się zrobiło smutno i przykro. I chyba zwątpił w możliwość tej naszej współpracy. I ten kontakt się na jakiś czas urwał. Aż tu znowu, no bo ten algorytm ciągle mi podrzucał jego wiersze. I nagle odkryłam, że on wrzucił taki właśnie bardzo pogodny tekst i bardzo, powiedziałabym nawet, taki energetyczny. No więc od razu znowu do niego napisałam, mówię, panie Wojciechu, no ale tu taki tekst. Ojejku, to on się pani podoba, naprawdę? Ja mówię, no jest super. No i ja go troszeczkę ułożyłam, no bo piosenka od wiersza różni się tym, że musi być refren, no wiadomo. Skonfrontowałam to z nim, absolutnie przyklepał taką wersję tego tekstu. Dałam go Markowi. No i Marek, tu muszę się przyznać, prawie pół roku czekałam na tę muzykę, ale warto było czekać. Warto było czekać i Filip Siejka zrobił genialny aranż. Genialny, no bo z Filipem w zasadzie pracuję już od nie wiem ilu, 5-6 lat. Filip robi mi niemal wszystkie aranżacje na moje takie płytowe rzeczy. I no muszę przyznać, że to po prostu wyszedł taki hicior, że no jeśli będzie można tu puścić tę piosenkę w Radiu Pogoda, to będę przeszczęśliwa, bo to naprawdę jest coś, co myślę każdego z najsmutniejszego dnia wyciągnie z każdej depresji taka piosenka.
1: Czyli to już jesienią.
2: Tak,
1: jesienią. Doczekamy się niebawem.
2: Tak, tak. Chciałabym, żeby się udało wydać te piosenki do końca roku. Tak, myślę, że to jest absolutnie możliwe.
1: Ale to też jest, pomyślałam sobie o tym, że rozmawiamy o muzyce. Zaczęłam naszą rozmowę od tego, że nie do końca wiem, czy wokalistka, czy aktorka. Chyba mam odpowiedź.
2: Ale to właśnie paradoksalnie więcej osób oczywiście zna mnie bardziej jako aktorkę, bo na ekranie telewizyjnym pokazuje się w jakichś rolach, które zostały mi ofiarowane. I staram się oczywiście zagrać je najlepiej, jak umiem. Teatralnie też przecież współpracuję z kilkoma teatrami, tam gram rolę, przebieram się, no też robię za aktorkę i to też jest mój świat i też jest ważną częścią mojego życia z całą pewnością i to też pozwala mi chyba zachować taką równowagę emocjonalno-konstrukcyjną, że mój świat tak dzielę na takie dwie fajne części, bo one mnie tak dopełniają, uzupełniają, ale też pozwalają czasami odbić się od na przykład takiego dnia czy dni, kiedy jestem w długiej trasie, koncertowej i na przykład muszę przejechać pół Polski i jestem zmęczona i znowu spałam tylko 2 godziny i na przykład biegnę na próbę do teatru, a tam jest zupełnie inny świat, bo tam są z kolei jakaś taka współpraca, jest więcej ludzi, jest inna praca, jest praca słowem, nie dźwiękiem.
1: Stawiamy tu na razie przecinek. Wracamy do naszej rozmowy już po godzinie 20.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Czy jedno spotkanie może odmienić całe życie? Miłość, tajemnice i świat dawnych arystokratycznych salonów. Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda. Przenieś się do czasów wielkich uczuć i niezwykłych losów bohaterów. Słuchaj dziś od 22:00 i na radiopogoda.pl. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
7: Została ostatnia reklama.
8: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
9: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
8: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
0: Reklama.
1: Aleja Sław. Radia Pogoda.
10: A przed nami jeszcze godzina Alei Sław, Radia Pogoda. Przypominam, że dzisiaj moim i Państwa gościem jest Olga Bończyk. Nie tylko o śpiewaniu i nie tylko o aktorstwie dzisiaj rozmawiamy. Zapraszam bardzo serdecznie. Tamara Pawlik-Lipska. Dzień dobry wszystkim, którzy do nas dopiero dołączyli.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

że mają i rację, uważając, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie roztargniony, to znaczy

0: Radio Pogoda. 103 i 4 FM. Radio Pogoda.
1: Olga Bończyk, aktorka i wokalistka, jest dziś gościem Alei Sław Radia Pogoda. Przed przerwą zaczęłyśmy rozmawiać o tym, co innego niż muzyka potrafi dać aktorstwo.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.
2: To pozwala mi się tak czasem oczyścić, wyczyścić głowę z dźwięków, nabrać dystansu do tego, co było, wejść w inny świat, popracować sobie jakby w innej materii i często potem jak wracam do dźwięków, to ten dystans jest fajny, bo ja naprawdę wtedy mam szansę się tak nie wkręcać, że dzień po dniu, godzina po godzinie, że jestem wkręcona w kółko w to samo. Mhm. Mam bardzo wielu swoich kolegów, no tylko aktorów, tak? Albo tylko wokalistów, czy tylko muzyków, którzy żyją tylko tym swoim światem. I oni są no jakby od rana do nocy tylko w tym swoim świecie. I ja też widzę, jak oni są w to wkręceni i są tacy zassani w to, że mam takie poczucie, że oni nie mają tych swoich takich tuneli, żeby wyjść z tego świata.
1: Chociaż na chwilę.
2: Że zawsze... że tylko ten świat, że zawodowo mają tylko to. I czasem potrafią być bardzo tacy tacy z klapkami na oczach, no bo są tacy, się trzymają tylko tego, a ponieważ ja ciągle mam i to, a jednocześnie i jak, nie wiem, produkuję te swoje płyty czy coś, no to jednocześnie muszę się zamienić w producenta, tak? Muszę się zamienić we własnego recenzenta, nie mam menadżera, więc też jest tak, że sama muszę sobie organizować koncerty, dopinać sprawy.
1: Czyli jeszcze tak naprawdę sekretariat.
2: Tak, prowadzę swój własny sekretariat, tak. A oprócz tego na przykład, nie wiem, czytam audiobooki, tak, albo na przykład, nie wiem, jak czasami maluję obrazy, może teraz już ostatnio nie mam na to czasu, ale był taki czas, kiedy też znalazłam sobie w tym malowaniu jakąś taką furtkę, żeby też zostawić i to aktorstwo, i tą muzykę, tak żeby w totalnej ciszy po prostu skupić się tylko na kolorach. I to też, ja uważam, że to jest fantastyczna rzecz, żeby się resetować i ten cały ten system nerwowy sobie po prostu jakoś wyczyszczać i tak sprzątać, żeby, bo to naprawdę daje ogromny taki dystans do takiego, pozwala nam, nie gwarantuje, ale pozwala wrócić po dniu, dwóch i złapać dystans do tego, co się robi.
1: Ale też na przykład słyszałam taką opinię właśnie na przykład wśród muzyków, że ach, to tam aktorka, wśród aktorów, ach, to tam muzyk, wokalistka, tak trochę z pogardą.
2: Tak.
1: Nie czuje się pani czasami rozdarta? No bo to jednak
2: czuję
1: jest
2: się.
1: Tak, że środowisko trochę jednak postrzega, że tu nasze środowisko to jesteśmy my i jest super, a tamci to B. A tutaj raz jest pani w jednym środowisku, raz w drugim.
2: Właśnie jako wykształcony muzyk, jako człowiek, który spędził jednak mimo wszystko przy instrumencie tak wiele lat, ja doskonale wiem, ile pracy trzeba włożyć w to, żeby po, nie wiem, 15 latach, tak? To bo jest 12 lat szkoły muzycznej, potem jeszcze są studia 4 albo 5 lat, żeby po załóżmy, no w tym momencie już nawet 17 latach, czy 16, być tu, gdzie się jest, być muzykiem uznanym, grać na instrumencie, być rozpoznawalnym, być ważną częścią jakiegoś projektu. Ile lat trzeba pracować na to, żeby być tu, gdzie się jest. Wiele razy byłam świadkiem, kiedy koledzy aktorzy albo powiedzmy sobie artyści, wokaliści, którzy po prostu stali się wokalistami no, w jakimś momencie swojego życia, bez żadnej tej pracy,
1: zaplecza
2: muzycznego, jak potrafili, no użyję tego słowa, poniewierać muzykami, naprawdę genialnymi muzykami, to mnie się naprawdę, kurczę, sztylety otwierały w kieszeni, bo ja jako człowiek, który posmakował tego od szóstego roku życia, tego trudu, tego mozołu i tego poświęconego dzieciństwa, tego wszystkiego, czego taki dzieciak przez całe swoje dzieciństwo i nastoletnie życie nie miał, po to, żeby dzisiaj móc robić to, co robi, to te niesprawiedliwe, takie pogardliwe często, czy nawet często obelżywe formułki wypowiadane przez gwiazdki jednego sezonu wobec artystów, którzy im akompaniują w, nie wiem, w projekcie czy w jakimś koncercie, dla mnie są, one mnie tak bolą, że ja bym naprawdę podeszła i tak huknęła w ten łeb, żeby się to dziewczę lub chłopie otrząsnęło i żeby zrozumiało, że to, co mówi, jest bardzo, bardzo niesprawiedliwe. Ale też, sama będąc aktorką, wiele razy usłyszałam na swój temat od osób, które nie wiedzą z jakichś powodów, że ja też jakby stoję na tej scenie z jakby z pełnym prawem.
3: Z dyplomem.
2: Chociaż dyplom do niczego nie uprawnia, ale naprawdę ja mam ogromne doświadczenie w śpiewaniu i naprawdę dzisiaj mogę powiedzieć nieskromnie, że stojąc na scenie tej wokalnej, ja naprawdę wiem, co ja tam robię. Ja naprawdę odpowiadam za każdy dźwięk, który tam wykonuję. I repertuar, który wnoszę ze sobą na scenę, jest też repertuarem bardzo świadomie dobranym. No, wszystko to, co naprawdę, nie wiem, wychodzi spod moich skrzydeł, czy piosenki, czy płyty, to jest naprawdę bardzo świadoma droga. Ja naprawdę idę tą drogą 40 lat i ja naprawdę wiem, co robię. I skoro przez 40 lat szłam tą drogą i jestem tu, gdzie jestem, to znaczy, że jeszcze z tego rynku nie wypadłam. To znaczy, że naprawdę no, podjęłam zupełnie słuszną decyzję, że właśnie idę tak. Ale parę razy usłyszałam, że jestem aktorką śpiewającą, albo że taka aktoreczka, co ona tam wie?
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 103,4 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: To też jest ciekawe. Zastanawiam się w ogóle, jakby skąd się wybierze aż taki podział w środowisku, że jednak właśnie, że to są aktorzy, to są wokaliści, a przecież właśnie chociażby są wydziały wokalno-aktorskie, tak?
2: Tak.
1: I jednak nie powiem, że to jest super częste, no ale zdarza się, że ktoś z powodzeniem, tak jak pani, łączy te dwie role.
2: Ja myślę, że skąd to się bierze? Najpierw odpowiem, z kompleksów, wyłącznie. Z kompleksów, no bo jak ktoś jest spełnionym artystą i ma świadomość tego, kim jest i dokąd zmierza i ma w sobie pokorę do tego zawodu i ma pokorę do ludzi, z którymi pracuje i ciągle jest ciekawy tego, tak jak mówiłam na początku, że ja jestem ciągle ciekawa ludzi i naprawdę ja lubię pracować z lepszymi od siebie. Lepszy od siebie, to znaczy lepszy ode mnie, to znaczy taki, który pokaże mi, ile ja mogę się jeszcze nauczyć. Mhm. Czyli to się równa temu, że ja mam w sobie zgodę na to, że ktoś mi powie, że czegoś nie umiem. A nie każdy artysta, niezależnie od tego, czy mówimy o kimś, kto tańczy, kto śpiewa, kto gra, recytuje, gra na scenie, nie każdy ma na to gotowość. Z wielu powodów nie lubimy, jak nam się wytyka, że czegoś nie umiemy. A ja nie mam z tym problemu, żeby mi ktoś powiedział, że ja czegoś nie umiem. Okej, no nie umiem, no bo nie mam prawa. Nikt mi nie powiedział, ja wiem, że bardzo wielu rzeczy nie umiem, no bo nie ma szans. Człowiek nie ma szans się nauczyć nawet do końca, jakby żył nawet 100 lat, żeby się nauczyć wszystkiego. No nie ma takiej opcji, więc nie udawajmy, że to jest w ogóle w jakikolwiek sposób możliwe. Więc moją ciekawością świata i tego zawodu jest to, że ja ciągle mogę się od kogoś nauczyć. Ale trzeba mieć zgodę na to i nie oburzać się, jeśli ktoś powie, no słuchaj, wiesz, bo to, kurde, no źle to robisz, no zaśpiewaj to, albo zrób to tak, albo zatańcz to tak, albo ten. I ja nie mam z tym problemu. Pod warunkiem, że ten ktoś pracuje ze mną, czy jakby pokazuje mi to bez pogardy. I bez takiego pokazywania mi, no właśnie, no, aktorka, to co ty tam zaśpiewasz, albo co tam zagrasz. No to wtedy jakby tego nie lubię. To boli.
1: Chyba nikt nie lubi.
2: Nikt nie lubi, ale to jest, bo ja nie mam problemu z tym, że ktoś mi powiedział, że czegoś nie umiem, natomiast to jak to powie, no to jest...
1: inna kwestia.
2: Tak, to jest zasadnicza rzecz. Więc... jeśli ktoś robi to z pogardą, no to on mówi o sobie, nie o mnie. Bo ja się z przyjemnością pouczę i naprawdę ci, którzy pracowali ze mną i wiedzą, jak ja pracuję i jak jestem i pracowita, i rzetelna w tym, co robię, wiedzą, że jak czegoś nie umiem, to ja pochylam kark, idę do domu, ćwiczę i przychodzę na następny dzień z naumianą
1: i już umiem.
2: Formułą. I umiem, albo zaczynamy to szlifować, albo jeśli to poszło w niewłaściwą stronę, no to ja też jestem osobą poszukującą i lubię wchodzić w to. Najwyżej potem się okaże, że nie dałam rady. Ale nawet jeżeli nie dałam rady, bo też się czasem tak zdarza, no to przecież świat się nie zawali. Umówmy się, nasz zawód też nie jest zawodem, który walczy o życie, no umówmy się, no jak nie zaśpiewam jakiejś piosenki, bo sobie nie dam rady, no to świat się nie zawali, no to się po prostu da komuś innemu, no i ktoś inny to zaśpiewa, no przecież...
1: To po koncercie ludzie będą mieli o czym mówić.
2: No, po prostu.
1: Że niekoniecznie było czysto.
2: Na przykład, albo że to nie piosenka dla mnie, albo że to mój głos nie jest do tego, ale ja też dzisiaj wiem, jakie piosenki mogę zaśpiewać, tak? Że są rzeczy, które są dla mnie, które nie są dla mnie i ja też umiem zrobić taką autokorektę na sobie, że wiem, co jest dla mnie, co nie jest dla mnie. Ja już dzisiaj umiem. Kiedyś raczej nie potrafiłam tego zrobić, ale teraz umiem. I jeśli czuję, że mogę na przykład sobie coś sobie podszkolić, to w to wchodzę. Jak wiem, że to będzie mnie przekraczało i że tutaj na przykład moje wokalne predyspozycje, no że nie przekroczę tego, co ma mój głos i co daje, jakie daje mi możliwości mój głos, no to też w takie rzeczy nie wchodzę, bo też nie chodzi o to, żeby udowadniać, że ja jestem w stanie zaśpiewać wszystko, no bo nie jestem w stanie zaśpiewać wszystkiego, tak jak nie jestem w stanie zagrać jako aktorka wszystkiego, no bo też mam po prostu pewne predyspozycje żeby zagrać jakąś rolę, albo żeby czegoś nie zagrać. I też, no, nie, też nie będę z tym walczyć, tak? Bo po co? No, po to jesteśmy tak różni i tak różne mamy każdy z nas predyspozycje, żeby każdemu dać to, co go będzie fajnie rozwijało, a nie po to, żeby mu udowodnić, że jest beznadziejny. Bo to zawsze można zrobić.
1: To prawda. Powiedziała pani, że ta scena była zawsze pani marzeniem. W jaki sposób pojawił się w pani życiu tak zwany mały ekran? O. Czy to był przypadek, czy to była zamierzona decyzja?
2: Och, każdy by, myślę, artysta, aktor, myślę, że każdy aktor chciałby móc sobie zamierzyć, a potem spełnić to zamierzenie. Ale to tak trochę nie działa.
1: Ale scena absolutnie pani też wyszła, no bo przecież tych ról teatralnych pani też ma bardzo, bardzo dużo na koncie.
2: Tak, ale no z całą pewnością w ogóle ja bym nazwała nawet nie mały czy duży ekran, tu jakby nie ma specjalnie znaczenia. Rzecz w tym, że bardzo chciałam stanąć przed kamerą. Mhm. I to była dla mnie też taki kolejny krok w tym moim aktorstwie, ważny. I bardzo o tym marzyłam, naprawdę. I nawet pamiętam, że był taki moment, ja już w Warszawie, no już się tak wgryzłam w to środowisko, już grałam w teatrach, już tak się jakoś tak, ale jakoś tak nie miałam takie poczucie, że wszystko jakoś tak stanęło w miejscu. I nawet sobie pomyślałam, jakbym miała tylko tak grać w tym teatrze i tak nawet tych koncertów tak za dużo jeszcze nie było, no bo tak, bo ja wtedy byłam, nazwijmy to, bez nazwiska, prawda? Ja zaczęłam pracę, już czułam, że się moja praca ludziom podoba, ale tak jakoś to wszystko takie, ciągle w takim małym pudełeczku się wszystko zamykało. I nawet pamiętam, że poszłam do szkoły charakteryzacji telewizyjno-teatralnej, że mówię, a jak mi nie pójdzie w tym aktorstwie, to może zostanę charakteryzatorką, bo ja lubię malować, lubię upiększać świat, więc mówię, a to może... I poszłam do zawodowej takiej szkoły, skończyłam z wyróżnieniem szkoły charakteryzacji telewizyjno-teatralnej i już w zasadzie mogłabym rozpocząć pracę, aż tu nagle dostałam casting do serialu Na dobre i na złe.
1: I temat tego serialu za chwilę wróci w naszej rozmowie. Zapraszam na krótką muzyczną przerwę. Olga Bończyk jest dziś moim i Państwa gościem w Alei Sław, Radia Pogoda.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Wieżyczką.
1: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
3: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
6: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
7: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział Skłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Kategoria trawienie.
13: Po jednej nutce.
12: Ciężko na żołądku.
13: A teraz?
12: Uczucie pełności.
13: Dobrze, i ostatni.
12: Gazy.
13: Świetnie, a co można na to zaradzić?
12: Najlepiej zastosować Travisto.
14: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
15: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
16: Pokaż!
15: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
16: A ile tych linii?
15: Giga!
16: No to będzie Giga Challenge.
17: Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
18: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
19: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
17: Już 15 lat Termy Maltańskie zmieniają ponure dni w czas pełen radości, relaksu i sportowych emocji. Świat wokół nas się zmienia, dzieci dorastają, a codzienność nabiera tempa. Ale tutaj w Termach Maltańskich czas zawsze płynie inaczej, a teraz jeszcze wolniej. W październiku kup bilet 3-godzinny do aquaparku, a twój pobyt będzie trwał aż 4 godziny. Termy Maltańskie. Dziękujemy, że tworzycie to miejsce razem z nami. Szczegóły promocji 4 godziny w cenie 3 na www.termymaltańskie.com.pl.
16: Została ostatnia reklama.
6: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 23 października. Poznań. Sala Ziemi. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Poznaniu. Więcej na klubkuźnia.pl. Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 23 października. Poznań. Sala Ziemi. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Poznaniu. Więcej na klubkuźnia.pl.
3: Reklama.

0: Wracamy do rozmowy z Olgą Bończyk, która dzisiaj jest gościem Alei Sław. A przypominam, że zaczęłyśmy rozmawiać o tym, w jaki sposób Olga Bończyk znalazła się w obsadzie serialu Na dobre i na złe.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Wygrałam ten casting i praktycznie, tak jak w sobotę były castingi, wygrałam to, od poniedziałku już byłam na planie.
0: To jest wręcz niemożliwe.
2: Tak, tak. Nie będę wchodziła w szczegóły, tam była grubsza sprawa, bo tam chodziło o wymianę aktorki, więc oni bardzo się musieli pospieszyć z tym, dlatego to wszystko potoczyło się bardzo szybko. Ale tak naprawdę stanęłam 2 dni później przed kamerą. No i od tego momentu w zasadzie wszystko, całe moje życie zawodowe się obróciło o 180 stopni, bo z kompletnie nikomu nieznanej osoby, mówię tak medialnie, prawda, medialnie, aktorsko, aktorsko. No w ciągu w zasadzie, bo odcinki ze mną, bo były szybko nagrywane, bo emisja już była bardzo szybko, właściwie 2 tygodnie później pierwsze nagrane sceny już były na ekranie i praktycznie ta rola napisana przez Ilonę Łebkowską była tak charakterystyczna, tak mocna, tak silna była ta postać, że ja po prostu w ciągu...
0: I trochę niedobra.
2: No, bo trochę, to mało powiedziane. To była zołza nad zołzy. I rzeczywiście ta postać sprawiła, że ja tak zapadłam w pamięć publiczności, widzom, że do dnia dzisiejszego ja jestem chyba kojarzona w zasadzie głównie z tą rolą. Ale z całą pewnością Ilona Łebkowska miała tutaj kluczową rolę, bo ona tak naprawdę stworzyła tę postać taką mięsistą, charakterną, taką wyrazistą, co dla aktora jest po prostu, to jest żyć nie umierać. No, grać taką postać każdy marzy o takiej roli, więc rzeczywiście ta postać. I ona w ciągu w ciągu miesiąca zrobiła ze mnie osobę rozpoznawalną i tak jest do dnia dzisiejszego. Więc dzisiaj tak naprawdę, mówiąc wprost, trochę jadę na tej popularności z tamtych lat, a to już 25 lat mija.
0: Ale to jest właśnie bardzo ciekawe, że ta postać musiała być na tyle charakterystyczna, że jakby do dzisiaj nawet przed naszym spotkaniem pomyślałam sobie właśnie o tym, że anestezjolog, dobrze pamiętam.
2: Tak.
0: Pani grała właśnie w Na dobre i na złe.
2: Tak, nie? Edytę Kuszyńską. I to rzeczywiście jest... No, są takie momenty, tylko cały czas mówię, że nade mną ciągle błyszczy jakaś taka gwiazda, która mnie zawsze gdzieś w takich strategicznych momentach, kiedy ja tak próbuję na przykład, tak wątpię w siebie, albo na przykład coś tak próbuję coś zmienić, to natychmiast dostaję jakieś coś, co mnie, co jakby wpycha mnie z powrotem na tą ścieżkę, żebym przypadkiem nie wymyśliła sobie innego zajęcia, które by mnie odciągnęło od tego, po co ja tutaj przyszłam na ten świat. I ta druga, żeby też nie było, bo tak może to brzmi, że ja taka jestem, że ta moja droga jest usłana samymi różami, czerwonym dywanem. No tak, nie jest. Bo też wybrałam sobie tę drogę i idę nią w zasadzie samodzielnie przez całe życie. Tak jak już wcześniej wspomniałam, nie mam menadżera. Nie dlatego, że nie chcę, tylko dlatego, że po prostu nie spotkałam na ten moment nikogo, kto by wiedział, jak połączyć te dwa światy, ten aktorski i ten muzyczny, i żeby to naprawdę ze sobą współgrało. Wiem, że to jest bardzo trudne, dlatego też nie cisnę. Oczywiście współpracuję z organizatorami, z ludźmi, którzy gdzieś pomagają mi albo coś zorganizują, więc ja jestem bardzo na to otwarta. Natomiast tak jedna osoba, która miałaby na przykład spinać to wszystko, to się w moim życiu nie pojawiła, więc muszę to spinać sobie sama. Ale wybrałam też tą drogę nie najłatwiejszą, bo i repertuar, który śpiewam, to nie są mainstreamowe piosenki. To nie jest styl, który dzisiaj jest najmodniejszy. Trochę jest tak, że w moim życiu najważniejsza jest jakość. Nie jakość, żeby było, albo ilość, tylko jakość. I to niestety, mówię niestety, chociaż ja to poczytuję sobie za komplement i rodzaj takiej dumy zawodowej, to sprawia, że nie po drodze jest mi przy wielu różnych projektach, które idą na łatwiznę, które mają uproszczoną formułę artystyczną.
3: No ładnie to powiedziane.
2: Tak, prawda? Jakoś tak przyszło, żeby nikogo nie obrazić. Bo cały czas twierdzę, że pomimo wszystko, niezależnie od stylów muzycznych, które są dzisiaj w przestrzeni, ja się z nimi nie kłócę, ja się z nimi nie ścigam.
3: Mijacie się państwo.
2: Mijamy się, bo dla każdego jest miejsce. Mhm. Daleko mi do wielu stylów muzycznych czy gatunków muzycznych i bardzo dobrze, no bo każdy z nas po prostu, dla każdego z nas jest miejsce. Ja z całą pewnością nie jestem artystką, która będzie śpiewała na stadionach i będzie zbierała publiczność stadionową, ale naprawdę te koncerty, które nam mówię, mnie i moim muzykom udaje się jakoś wygenerować, to są naprawdę piękne koncerty, bo ja swój koncert z tymi piosenkami z lat 50., 60., 70. na przykład gram w filharmoniach z orkiestrami symfonicznymi. No, naprawdę. Daj Boże, żeby każdy muzyk chociaż raz stanął na scenie i mógł zaśpiewać swój koncert, swój repertuar z orkiestrą symfoniczną. Dla mnie, dla muzyka wykształconego, to jest taka pieczęć, która naprawdę poczytuje sobie to za ogromne wyróżnienie i honor stanąć na scenie i w filharmonii i zagrać z orkiestrą, która liczy 45 muzyków z dyrygentem, gdzie to wszystko po prostu brzmi tak, że skrzydła rosną i człowiek unosi się nad ziemią. Dla mnie to jest wartość nadrzędna i to jest wartość, którą ja sobie poczytuję naprawdę za taki dar od losu, że mogę, że dzięki temu, że nie kłaniam się tej łatwiejszej muzyce, może bardziej słuchanej, nie wiem jak to nazwać,
3: bardziej popularniejszej,
2: ale jestem, cieszę się, że nie idę na tą łatwiznę, bo dzięki temu mam możliwość doświadczać tak pięknych chwil na scenie.
3: Nie odchodźcie państwo od radioodbiorników, wracamy z naszą rozmową dosłownie za chwilę.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Andrzeja Sław, Radia Pogoda.
1: Co spowodowało jakby w pani to, że wybiera pani te piosenki, które pani wybiera? Co musi mieć piosenka, żeby pani chciała ją śpiewać?
2: Tekst i muzyka. Nic szczególnego, nic odkrywczego. Ale tutaj muszę powiedzieć bardzo ważną rzecz. I to jest też taka uwaga do wszystkich artystów, niezależnie od tego, ile mają lat. I jak długo uprawiają ten zawód, ale przede wszystkim, ile mają lat. Uważam, że piosenki, które mają tekst, a na przykład jeśli dla wokalisty ma to znaczenie, co niesie ze sobą tekst, a dla mnie ma, bo są też wokaliści, dla których nie ma znaczenia tekst i sobie po prostu śpiewają, co tamten ledwo można zrozumieć, co śpiewają, więc to właściwie może ta uwaga, to co chcę teraz powiedzieć, może w tym momencie nie ma żadnego znaczenia, ale dla artystów, dla których tekst jest nośnikiem również jakiejś emocji, to polecam wybierać teksty, które są spójne ze mną, to znaczy z osobą, która ma je wykonywać. I tak jak wybieram na przykład, tak jak sama sobie piszę teksty, to one są oczywiście odpowiedzią najczęściej na to, co ja chcę powiedzieć, więc one są o mnie. Jeśli wybieram teksty obce, to też patrzę, żeby one ze mną w jakiś sposób wibrowały. No nie może być tak, że będę śpiewała o rzeczach, które mnie w ogóle nie dotykają, tak? Był taki czas, na przykład młodość jest, bo to jest bardzo, bardzo charakterystyczne i to mogę jakby wrzucić w tej chwili na ruszt. Jak człowiek jest młody, ma, nie wiem, 18, 20, 25, 30, 35 lat, najczęściej wtedy te hormony buzują i najczęściej wtedy odbywają się te wszystkie miłości, zniszczone, ten odszedł, ta odeszła, ten wrócił, a ta go nie chce, a ten ją chce, a i się spotykają, a potem się znowu rozstają. I ta szarpanina emocji jest często udziałem tych wszystkich tekstów, które ci młodzi ludzie śpiewają. O tych nieszczęśliwych miłościach, o tych rozdarciach, o tych powrotach, o tym wszystkim, co... Ja to też już przerobiłam. Potem przychodzi taki krótki moment, kiedy jest tak beznadziejnie, że to życie, już kawał życia przeszło. I takie te wszystkie stracone chwile, że nie wiadomo, co będzie za chwilę, co będzie przed nami, a już tyle za mną. Boże, co będzie... I potem przychodzi taki moment, jak ja mam w tej chwili, czyli jestem po 50, kiedy tamten etap jest kompletnie za mną, już nic absolutnie mnie nie interesuje to, co... Znaczy, nie ubolewam nad tym, że coś straciłam, że coś się nie wydarzyło, że ktoś nie wrócił, albo ktoś poszedł i go już nie ma. Tamte drzwi są zamknięte. Dzisiaj chcę żyć tylko tym, co jest przede mną, a ponieważ mam takie poczucie, że i chcę, żeby wszystko, co przede mną... To jest taka mała Oleńka znowu wróciła. Taka ta 6-letnia, która naprawdę wierzy w to, że jeśli będę marzyła o fajnych rzeczach, które mnie mogą jeszcze przez te najbliższe 10, 15, 20 lat spotkać, to się wydarzy. I ja nie chcę śpiewać o rozdartych, skończonych miłościach. Ja nie chcę śpiewać o życiu, które... Czasami może mi się jakaś piosenka trafić, ale jako rodzaj takiego wspomnienia. Ale generalnie wszystko to, co tworzę, chcę, żeby było optymistyczne, z dobrą energią, z takimi... Albo na przykład z dobrym przesłaniem, z dobrą jakąś taką perspektywą na przyszłość. I to jest to coś, co ja dzisiaj wybieram dla siebie, bo ja chcę taką energią jakby świecić, nie wiem, emanować.
1: Z tego też trochę wynika, co pani mówi, że tak naprawdę artysta nie może śpiewać przez całe życie tego samego.
2: Nie. Oczywiście ja kilkukrotnie zmieniałam swój repertuar, bardzo świadomie, bardzo celowo, bardzo nawet z pewną determinacją. No bo właśnie po 50 uznałam, że te piosenki, które śpiewałam do tej pory, są zbyt bardzo, no, depresyjne to może za dużo powiedziane, ale łączące ze sobą w ten element piosenek o beznadziei życia. I o tym, jak kobieta ma ciężko, czy w ogóle ludzie mają ciężko, bo ten ją zostawił, a tamten jej nie chciał, a tamten wrócił, to co ona ma teraz zrobić, a że dwóch, a że jeden, a coś tam, a ten, no. to już jest za mną, więc ja dziś mam, mam w sobie potrzebę śpiewania o rzeczach dobrych, pozytywnych, które ładują baterie, które cieszą, po prostu cieszą. I to jest taki dla mnie też fajny, energetyczny zastrzyk na scenie, kiedy widzę, jak ludzie się uśmiechają i albo na przykład po koncertach do mnie podchodzą, bo zdjęcie, bo autograf, ale też takie słowo, które mówi: Pani Olgo, kompletnie przez te półtorej godziny zapomniałem w ogóle, że jest dookoła świat. Pani po prostu wlała we mnie tyle energii, że teraz wracam i po prostu chce mi się żyć. Ja mówię, no to super. Ale z kolei na przykład w moich koncertach jest taka piosenka, której nigdy jej do końca życia nie usunę z mojego koncertu, choćby nawet ileś razy miał się przepoczwarzać. To jest piosenka, którą napisałam 15 lat temu dla moich rodziców. Piosenka nosi tytuł Moja Mama. No i to jest z kolei no taki, ponieważ moi rodzice nie żyją, więc to jest taki ukłon atencji, takiej miłości do moich rodziców, że dzięki nim jestem tym, kim jestem i jestem tu, gdzie jestem. I też po zaśpiewaniu często tej piosenki, właściwie zawsze, ja już pomijam to, że ludzie często po prostu płaczą podczas śpiewania tej piosenki, ale bardzo często przychodzą do mnie ludzie po koncercie i mówią: wie pani co, tak mnie wzruszyła ta piosenka, że zaraz po koncercie dzwonię do mamy, dzwonię do taty i powiem, jak bardzo ich kocham. I to są takie chwile, kiedy sobie myślę, że ta moja praca naprawdę ma sens.
1: Olga Bończyk była moim i Państwa gościem dzisiaj w Alei Sław Radia Pogoda. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
2: Ja również dziękuję.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.

0: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
9: Już 15 lat Termy Maltańskie zmieniają ponure dni w czas pełen radości, relaksu i sportowych emocji. Świat wokół nas się zmienia, dzieci dorastają, a codzienność nabiera tempa. Ale tutaj w Termach Maltańskich czas zawsze płynie inaczej, a teraz jeszcze wolniej. W październiku kup bilet 3-godzinny do aquaparku, a twój pobyt będzie trwał aż 4 godziny. Termy Maltańskie. Dziękujemy, że tworzycie to miejsce razem z nami. Szczegóły promocji 4 godziny w cenie 3 na www.termymaltańskie.com.pl.
10: Została ostatnia reklama.
11: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Mamo, źle się czuję.
13: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
14: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
15: Reklama.
10: Radio Pogoda. 103 i 4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
16: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Mam sporo tematów w naszym magazynie dziś. Między innymi zajrzymy na stary rynek w Poznaniu, a tam...
17: Układamy logotyp miasta, budżet obywatelskiego.
18: No jest szablon odpowiedni, także wystarczy się dostosować do szablonu i na pewno nam coś super z tego wyjdzie.
16: O tym za kilka minut, a ten kwadrans zaczniemy jednak od innego tematu. Co dalej z akademikiem Jowita? Studenci przy Zwierzynieckiej nie mieszkają już tam od 3 lat. Budynek jest w złym stanie technicznym i wciąż niszczeje. Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza zapowiada przebudowę, ale na razie nie ma na to funduszy.
19: W tej chwili jesteśmy w trakcie prowadzenia prac projektowych. Rzeczywiście podpisaliśmy umowę. Marcin Wysocki, kanclerz Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Firma projektowa weszła i działa na projekcie. Mamy go otrzymać w grudniu przyszłego roku wraz z pozwoleniem na budowę. Taki jest aktualny status sprawy.
20: Jak to będzie wyglądać?
19: Konkurs architektoniczny został rozstrzygnięty i jesteśmy zobowiązani, pod czym jeżeli chcemy, zrealizować go w takiej formule i w takiej formie, jak został przedstawiony w trakcie konkursu. Czyli budynek zostanie podwyższony o kilka kondygnacji, zostanie przebudowany, pojawią się zupełnie nowe powierzchnie, nowe przestrzenie. W związku z tym to co widzieliśmy w zeszłym roku podczas konkursu, to jest realizowane. Wcześniej nie mieliśmy w ogóle pieniędzy na realizację tej inwestycji, stąd pojawił się kilka lat temu pomysł, żeby sprzedać ten budynek, realizując wcześniej nowy akademik na Morasku. Kiedy został ten proces zatrzymany, kiedy pojawił się minister Wieczorek i oznajmił, że Jowita zostaje, no zmieniliśmy całkowicie swoje plany i przystąpiliśmy do prac nad przywróceniem, nad rewitalizacją tego obiektu. Środków za dużo dzisiaj nie mamy. Otrzymaliśmy dwukrotnie środki z ministerstwa w ramach zwiększenia subwencji na konkurs architektoniczny i częściowo potem na projekt. Natomiast drugą część projektu finansujemy już sami. Natomiast realizacji przedsięwzięcia, która dziś jest szacowana na około 111 milionów, na to nie mamy zabezpieczonych żadnych środków. W związku z tym na dzień dzisiejszy, gdybym miał powiedzieć, to nie możemy zapewnić, kiedy rozpoczną się prace budowlane i jak szybko po otrzymaniu pozwolenia na budowę jakakolwiek firma wkroczy na teren budowy. Dopóki nie będziemy mieli zapewnionego finansowania, na pewno nie rozpoczniemy prac. To jest zbyt duży koszt, żeby uniwersytet był w stanie samemu to sfinansować.
3: Czyli to wyzwanie jest ogromne.
19: Obietnice są, ale obietnice są tylko powiedziane. A to niestety jest duża różnica między tym, co się zadeklaruje i powie, a tym, co się otrzyma na papierze. Dwukrotnie wystąpiliśmy do naszego ministerstwa o zabezpieczenie środków. Raz to chodziło o środki na dołożenie do drugiej części projektu, potem na sfinansowanie tej inwestycji i dwukrotnie otrzymaliśmy decyzję odmowną. Tym niemniej wierzymy w to, że kiedy już otrzymamy pozwolenie na budowę, wystąpimy do Banku Gospodarstwa Krajowego, do Funduszu Dopłat o sfinansowanie 80% tej inwestycji. Wierzymy, że stamtąd otrzymamy te 80%, a pozostałe 20% dołoży ministerstwo. To są tylko nasze nadzieje, no ale bez nadziei tak naprawdę z jednej strony nie pójdziemy do przodu, ale też wiemy, że nie zrealizujemy tej inwestycji bez tych środków.
3: To jest szansa, że będzie więcej tych studentów mogło tam zamieszkać? Jak to wygląda tak w praktyce?
19: Znaczy liczba na pewno się zwiększy w stosunku do tych, tej grupy, do tych mieszkańców, którzy mieszkali w ostatnim okresie funkcjonowania Jowity. Natomiast nieznacznie się zmieni w stosunku do osób, które pierwotnie kiedyś mieszkały. Pamiętajmy, że pokoje były kilkuosobowe zwykle. W tej chwili standard będzie zupełnie inny. Będą to pokoje jedno, maksymalnie dwuosobowe. Każdy będzie wyposażony w łazienkę, wyposażony w niewielki aneks kuchenny. W związku z tym naturalnie liczba miejsc, mimo dobudowania tych kilku kondygnacji, tak mocno nie przyrośnie. Ale poprawi się zdecydowanie standard i jakość tego obiektu. To na pewno. To w ogóle obserwujemy już od dłuższego czasu, że czasy, kiedy studenci chcieli mieszkać w kilkuosobowych pokojach ze wspólnymi na przykład łazienkami, to już te czasy odeszły. Dzisiaj studenci oczekują standardów, oczekują jakości, oczekują miejsc do integracji, do wspólnej pracy. No i na to spróbujemy odpowiedzieć w tym akademiku.
3: A jak wygląda obecnie w ogóle obłożenie w akademikach? Rozpoczął się rok akademicki, jak to wygląda?
19: Zawsze październik to jest okres, kiedy mamy niemal zapełnione w 100% nasze akademiki. Ale mijają kilka tygodni, kilka miesięcy i okazuje się, że studenci dogadują się między sobą i postawiają pójść na rynek, znaleźć sobie swoje mieszkanie, swoje lokum i te akademiki po pewnym czasie zaczynają, nie chcę powiedzieć, że być pustsze, ale po prostu pojawia się możliwość na przyjmowanie studentów, którzy wcześniej bądź nie startowali, bądź nie uzyskali przydziału w ramach tego pierwszego naboru. Także zdecydowanie październik jest najtrudniejszym okresem, potem już jest zdecydowanie puściej.
3: Co jeszcze znajduje się w akademikach teraz w tym standardzie poznańskim?
19: No spójrzmy na najnowszy nasz akademik, Meteor. To już mówimy najnowszy, chociaż on już kilka lat z nami funkcjonuje. No to tutaj zdecydowanie przestrzenie wspólne, pokoje do nauki są ważne. Chociaż to, co ja osobiście odbieram dość negatywnie, przez to, że studenci mają teraz w większości pokoje jednoosobowe, to oni zamykają się w swoich pokojach. Już takie życie studenckie, które jeszcze za naszej młodości pamiętamy, nie wiem, klub, akumulatory, skula, wspólne zabawy, to już te czasy niestety mijają. Studenci albo spotykają się w mniejszych gronach, spotykają się w swoich pokojach, także takich miejsc właśnie jak jakieś kluby studenckie, to właściwie nie ma dzisiaj, przynajmniej z mojej perspektywy, racji na jakieś powodzenie.
3: To w Jowicie może będzie jakieś takie miejsce?
19: No zakładamy przywrócenie pewnych funkcji tego typu, ale tak naprawdę co będzie za kilka lat, zobaczymy. Zmieniają się przyzwyczajenia, zmieniają się oczekiwania studentów, będziemy starali się na bieżąco im wychodzić.
3: A pan kanclerz też mieszkał właśnie w akademiku? Jak mówi pan tego swoje doświadczenia?
19: Niestety nie, jestem poznaniakiem i studiowałem w Poznaniu, w związku z tym mieszkałem, że tak powiem, w domu rodzinnym z rodzicami. Natomiast bywaliśmy na imprezach, bywaliśmy, że tak powiem, na spotkaniach, na prywatkach, które się odbywały właśnie w akademikach, także z tej perspektywy to pamiętam.
3: No właśnie, bo chciałabym wrócić trochę do czasów, gdy ta Jowita tętniła życiem. Na pewno każdy z nas ma jakieś większe lub mniejsze doświadczenia, jeśli chodzi o ten akademik. Prawda chyba to jest, że jednak każdy poznaniak, chociaż trochę się ten poznański student, trochę się przez ten akademik przewinął.
19: Oj, zdecydowanie tak. Sam kojarzę niektórych moich współpracowników, dzisiaj pewnie są to osoby w wieku około 60 lat, którzy wspominają swoje czasy studenckie i właśnie imprezy w Jowicie, wspólne, tak, nocki, powiedziałbym czasami, waletowanie. Tak, nie, Jowita była absolutnie słynnym i znanym akademikiem z tego, że tam była dobra zabawa, dobra atmosfera, tak naprawdę. Ale był to też bezpieczny akademik, nigdy nie mieliśmy tutaj większych problemów z tym domem studenckim.
3: A właśnie, jak wygląda bezpieczeństwo w poznańskich akademikach?
19: Na pewno to się zmienia i musi się zmienić. Jeszcze w tej chwili dominuje standard recepcji w akademikach, czyli osoby, które pilnują wchodzących, natomiast już widzimy w tej chwili konieczność zmian. Właśnie będziemy na terenie osiedla Zbyszko-Jagienka montować systemy karty dostępów, czyli wszystko, że tak powiem, pod nadzorem kamer, które będą całodobowe, że tak powiem, oglądane i te przestrzenie monitorowane. Natomiast studenci będą dostawać się do akademików właśnie z wykorzystaniem chociażby kart dostępów. No niestety czasy takiego, powiedziałbym, bezpieczeństwa i beztroski minęły. Rzeczywiście widzimy, że musimy postawić większy nacisk na bezpieczeństwo. Na szczęście na razie nic złego się nie stało, ale musimy chuchać na zimę.
3: Chyba coś w Babilonie właśnie będzie się takiego działo, tak? Że tam ma być zmieniana recepcja?
19: No, Babilon też jest akademikiem, który jest planowany do przebudowy. Z tym, że zanim oczywiście oddam ten akademik, to na pewno wcześniej wykonamy zmiany na Zbyszko-Jagience. Natomiast tak, tam wchodzimy w taki standard jak najbardziej bezobsługowy. Ma to też związek nie tylko z kwestiami bezpieczeństwa, ale również z kosztami. Była deklaracja, że Babilon będzie naszym akademikiem takim najbardziej budżetowym, a w dobie w tej chwili bardzo rosnących kosztów wynagrodzeń, jednym ze sposobów na obniżenie kosztów akademików dla studentów jest redukcja kosztów wynagrodzeń. I tutaj również zastępowanie często pracowników recepcji systemami elektronicznymi ma swój sens.
3: Jakie są obecnie ceny właśnie dla studentów, jeśli chodzi o akademiki?
19: To wszystko zależy, jaki standard. Dzisiaj najtańszym akademikiem, jeżeli mówimy o Poznaniu, bo nie mówię o innych lokalizacjach, jest na pewno Babilon. Najdroższe, najwyższe ceny są w Hance, niewiele niższe w Meteorze. Wszystko zależy od standardu i kosztów funkcjonowania, bo pamiętajmy, że uczelnia kalkuluje koszty akademików nie na podstawie, nie wiem, cen rynkowych, nie na podstawie własnych przemyśleń, tylko tak naprawdę na podstawie kosztów. Akademik powinien sfinansować i pokryć wszystkie koszty przychodami od osób mieszkających w danym domu studenckim. I tak to kalkulujemy, żeby wyjść na zero. To jest jakby sposób podejścia, więc im droższy w utrzymaniu akademik, a mniejsza liczba studentów, tym wiadomo, ten koszt jednostkowy jest wyższy. W związku z tym będziemy dążyli tam, gdzie się da, żeby albo zwiększać liczbę studentów, nie mówię w tej chwili, żeby zagęszczać akademiki, ale chociażby ta dobudowa tych kilku pięter w Wiewicie ma spowodować, że liczba mieszkańców się zwiększy, a przez to koszt utrzymania całego akademika, w tym kosztów stałych na przykład wynagrodzeń, podzieli się przez większą liczbę osób i zatem dzięki temu będzie to tańszy akademik. Ceny, że tak powiem, wahają się w tej chwili między 680-700 zł za dwójkę w tych tańszych akademikach, bodajże do około 1300 zł w Hance pokój jednoosobowy. Co, biorąc pod uwagę warunki rynkowe czy ceny oferowane przez inne prywatne akademiki, jest bardzo konkurencyjnymi ofertami, biorąc pod uwagę, że to właśnie już nie są pokoje wieloosobowe, tylko to są najczęściej jedynki z własnym węzłem sanitarnym, z własnym aneksem kuchennym, z szybkim internetem, no z wszystkimi udogodnieniami, łącznie z takim jak siłownia. We wszystkich naszych akademikach dostępne są dla mieszkańców siłownie.
16: Tematem zajęła się Paulina Grzegorzewska. A teraz kilka informacji w skrócie.
6: Na początek dobre informacje dla poznańskich cyklistów. Zakończyły się prace na drodze dla rowerów na Dolnej Wildzie, mówi Bartosz Szczepaniak z ZDM.
4: Prace objęły wymianę nawierzchni na brakujących fragmentach przy dwóch zatokach postojowych. Jedna z nich znajduje się w rejonie skrzyżowania z ulicą Błogosławionej Poznańskiej Piątki, a druga około 500 metrów dalej.
6: Remont został zrealizowany w ramach projektu Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Trzy atrakcje z Wielkopolski znalazły się wśród nominowanych w rankingu polskich zamków i pałaców. To zamek w Gołuchowie oraz pałace w Antoninie i Rogalinie. Ranking organizuje magazyn Travelist we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną. Poznań chce odzyskać Halle Arena. Miasto podpisało umowę na dokumentację przebudowy obiektu. Projekt ma unowocześnić jego wnętrze. Po remoncie arena pomieści nawet 4,5 tysiąca osób. Teraz zaglądamy na Stary Rynek. Tam po 11 miesiącach przerwy na wieżę ratusza wrócił Hejna Lista.
15: Przez prawie rok to było niemożliwe z powodu rusztowań, które były na wieży ratuszowej, stąd nasz hejnalista wchodził na lodzie i grał hejnał tylko w jedną stronę, w taki sposób, że wyraźnie słyszeli ten hejnał ci, którzy podziwiali trykające się koziołki, ale już nikt inny.
6: Mówił Paweł Oses z Muzeum Narodowego w Poznaniu.
16: Informował Kamil Bekier. A teraz zgodnie z zapowiedzią Stary Rynek w Poznaniu, a tam niecodzienna akcja.
17: Układamy logotyp miasta, budżet obywatelskiego. Patryk Pałczak, dyrektor gabinetu prezydenta miasta Poznania. Mieliśmy takie głosowanie w mediach społecznościowych, co wybrać. Wybraliśmy właśnie logotyp naszego, no myślę, że takiego najbardziej angażującego poznaniaków działania partycypacyjnego, czyli głosowania w poznańskim budżecie obywatelskim. A że jesień to wrzosy i z tych wrzosów właśnie za chwilę zaprosimy mieszkańców do ułożenia wzoru. Później oczywiście te wrzosy będą dla chętnych do odebrania tutaj właśnie ze Starego Rynku. Ten rok budżet obywatelski to takie hasło rozkwitajmy dla Poznania, no żeby te pomysły w budżecie obywatelskim pojawiły się. Musi to najpierw zakiełkować, później rozkwitnąć, a więc ten proces budżetu obywatelskiego od znalezienia pomysłu do jego ostatecznego realizacji, to właśnie takie rozkwitanie.
20: Układam, chcę zobaczyć koziołki z wrzosów, bo głosowałam w internecie, można było wybrać, czy układamy koziołki, czy nie pamiętam tego drugiego wzoru i chciałabym takie wrzosowe koziołki zobaczyć.
16: A tu widzę, że panie też układają, tak? Białe wrzosy?
18: Tak, białe wrzosy na białego koziołka. Jak to się robi, żeby było dobrze? No jest szablon odpowiedni, także wystarczy się dostosować do szablonu i na pewno nam coś super z tego wyjdzie.
16: Czyli poznaniacy biorą sprawy w swoje ręce.
18: Dokładnie tak.
16: Tu widzę, że panie też sobie szykują wrzosy. Jakie wrzosy?
21: Białe na białego koziołka.
16: A, no bo tak, tam biały koziołek.
21: Tak jest.
16: Jaki pani ma patent, żeby to tak szybko poszło i dokładnie?
21: Gdyby było więcej chętnych, to by szybciutko poszło. A trochę mało jest jednak.
22: A dopiero przyszłam, super. Są kolorki, się kładzie.
16: Tutaj tak, białe, fioletowe.
22: No tak. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na pewno będzie pięknie. No,
16: fajna akcja, tak gdzieś tam mobilizuje poznaniaków.
22: Na pewno. Bardzo się cieszę, że tu przyszłam.
16: A pani się, widzę, nie poddaje i doniczkę za doniczką pani układa.
23: Tak. No, coś innego na spędzenie popołudnia.
16: Stawiacie na naturę.
17: Jak najbardziej, dlatego też w budżecie obywatelskim bardzo ważnym elementem jest zielony budżet. Tam zawsze dużo zadań i to są właśnie takie zadania, które mają pomóc rozwojowi zielonego naszego miasta. Kilka kolorów, cztery kolory, także no, kto przyjdzie, to się załapie.
16: A tak a propos budżetu obywatelskiego, z roku na rok poznaniacy chyba coraz chętniej, tak? Włączają się do tego, chcą swoją cegiełkę dołożyć.
17: Tak, to prawda. Głosowanie jest dość chętne, na pewno jest to zdecydowanie większa frekwencja niż na przykład w innych aktywnościach, jak nie wiem, głosowanie do rad osiedli. Nam zależy, żeby też więcej poznaniaków w kolejnych edycjach także zgłaszało swoje projekty, bo to jest jednak większa praca, żeby go przygotować i do tego będziemy zachęcali, ale głosowanie to już jest pewien wzięcie na siebie odpowiedzialności za Poznań i tutaj możemy być zadowoleni z frekwencji.
16: Przypomnę, akcja miała przede wszystkim zwrócić uwagę przechodniów na trwający właśnie wybór projektów w ramach poznańskiego budżetu obywatelskiego 2027.
10: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
16: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A ten magazyn zaczniemy od tematu drogowego. Będzie o doświetlaniu przejść dla pieszych, mówi Bartosz Jankowski z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
24: Poprawa bezpieczeństwa pieszych jest jednym z priorytetów miasta. Z myślą o nich w ciągu ostatnich kilku lat doświetlono ponad 150 przejść. Wspólnie z radami osiedli przeznaczono na to blisko 7 milionów złotych. Doświetlanie zebr to rozwiązanie, które realnie zwiększa widoczność osób przechodzących przez jezdnię. Oprawy LED montowane są na niższych słupach, a strumień światła jest skierowany pod odpowiednim kątem bezpośrednio na przejście. Zastosowana barwa światła jest jaśniejsza i kontrastowa w stosunku do oświetlenia ulicznego, dzięki czemu sylwetka pieszego jest wyraźniej widoczna z większej odległości, szczególnie po zachodzie słońca. Do 2020 roku w Poznaniu doświetlone były zaledwie 22 przejścia. Rocznie nie powstawało ich więcej niż 9. Tylko w tym roku Zarząd Dróg Miejskich zaplanował poprawę bezpieczeństwa przy 34 zebrach. 19 z nich jest już oświetlonych. Są to przejścia dla pieszych m.in. na ulicy Szydłowskiej, Łozowej, Palacza, Słowiańskiej, Strużyńskiego oraz Dolnej Widzie. Kolejne zebry są w trakcie projektowania, a ostatnie 9 lokalizacji będzie zrealizowane na przełomie roku, ponieważ w ostatnim czasie podpisaliśmy umowę na ich realizację. Po zakończeniu wszystkich zaplanowanych prac w Poznaniu doświetlone będą 172 przejścia dla pieszych. Lokalizacje, które zostają doświetlone przejść dla pieszych, nie są przypadkowe. Proponują je przedstawiciele lokalnych społeczności. Rady osiedli w formule uchwały wnioskują do końca stycznia danego roku o udział w programie doświetlenia przejść dla pieszych. Rady osiedla wskazują maksymalnie 3 propozycje miejsc. Następnie te propozycje są analizowane i opiniowane przez miejskiego inżyniera ruchu oraz zarząd dróg miejskich. Miejski inżynier ruchu we współpracy z policją określa zasadność realizacji doświetlenia danego przejścia. Ostateczne decyzje zapadają m.in. na podstawie liczby zdarzeń drogowych, geometrii drogi, istniejącej infrastruktury, dopuszczalnej prędkości pojazdów, wzajemnej widoczności uczestników ruchu, stanu oświetlenia ulicy, a także bliskości obiektów użyteczności publicznej. W przypadku pozytywnej opinii miejskiego inżyniera ruchu po oszacowaniu wydatków na inwestycje Zarząd Dróg Miejskich wnioskuje do Rady Osiedla o partycypowanie w nich na poziomie 50% kosztów realizacji zadania. W 2022 roku na doświetlenia przejść przeznaczono około 600 tysięcy złotych, a w 2023 był to już ponad 1 000 000. W ostatnich 2 latach roczne wydatki na ten cel oscylują w okolicach 1,5 miliona złotych. Łącznie Zarząd Dróg Miejskich wspólnie z Radami Osiedli przeznaczyli na realizację wszystkich przejść dla pieszych i ich doświetleń blisko 7 milionów złotych. Warto zaznaczyć, że poza programem doświetleń doświetlamy również zebry w ramach innych inwestycji. I tak w tym roku zakończyły się roboty budowlane na przykład na ulicy Głuszyna w sąsiedztwie remizy strażackiej. Obecnie trwa procedura odbiorowa doświetlonego przejścia dla pieszych przez ulicę Strużyńskiego, które zostało nowo wyznaczone i został wybudowany również chodnik. W ostatnich dniach rozpoczęły się prace polegające na budowie nowego przejścia wraz z doświetleniem przez ulicę Generała Maczka przy skrzyżowaniu z ulicą Chełmińską. W ostatnich miesiącach również w ramach zmian organizacji ruchu poprawiło się bezpieczeństwo pieszych na ulicy Kutrzeby. Jedno z przejść przez jezdnię zostało przesunięte tak, aby upraszczało drogę pieszym w kierunku wzgórza Świętego Wojciecha. W rejonie zebr zostały zamontowane progi wyspowe, a kierowcy mają teraz do dyspozycji jeden pas ruchu. W ramach poprawy bezpieczeństwa przejść dla pieszych prowadzimy również działania polegające na poprawie dostępności nich dla osób starszych i niepełnosprawnych. Została w ostatnim czasie podpisana umowa z wykonawcą na dostosowanie takich przejść na Wiejdzie. W 20 lokalizacjach zostaną obniżone krawężniki, zamontowane maty fakturowe oraz zostaną te przejścia dostosowane do standardów dostępności miasta Poznania.
16: Przypomnę, w ciągu ostatnich kilku lat doświetlono ponad 150 przejść dla pieszych w Poznaniu. A teraz zmieniamy temat. W Wielkopolsce ruszył nowy program profilaktyki raka płuca. Już teraz szczegóły.
3: Rozpoczynający się bezpłatny program badań przesiewowych w kierunku raka płuca skierowany jest do wieloletnich palaczy z regionu. Rocznie tylko z Wielkopolski z powodu tej choroby umiera blisko 2000 osób. Głównym jej problemem jest fakt, że początkowe fazy nie dają konkretnych znaków, dlatego tak ważna jest profilaktyka. W drugiej części października mają zostać przebadani pierwsi pacjenci. W Wielkopolsce realizatorem tego programu jest Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu i Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie.
16: A mówiła moja redakcyjna koleżanka Paulina Grzegorzewska. W naszym magazynie Leszno i bardzo ważna inwestycja w tym mieście.
0: Modernizacja płyty rynku w Lesznie ma się rozpocząć 19 października. Na ten dzień wyznaczamy sobie rozpoczęcie prac budowlanych. Te prace rozpoczną się po wschodniej stronie rynku i rozpoczną się na samej płycie rynku. Rozbierana będzie kostka brukowa w pasie o szerokości około 8, może nawet do 10 metrów. I jako pierwsze na placu budowy działać będą wodociągi leszczyńskie. Będzie wymieniana główna sieć wodociągowa. Te prace potrwają mniej więcej do 4 grudnia. Następnie wodociągi planują wejść na chodnik po stronie wschodniej, tak aby tą sieć główną doprowadzić już do przyłączy do poszczególnych kamienic. Teren oczywiście będzie ogrodzony, zabezpieczony, ale apelujemy już teraz do mieszkańców o ostrożność, o poruszanie się tylko wyznaczonymi ciągami komunikacyjnymi, tak aby nikomu nie stała się krzywda, bo tam będą naprawdę głębokie wykopy do około 2 metrów głębokości. Zaraz po wodociągach także na tą stronę wschodnią wejdzie MPEC, który położy miejski cieplik. Natomiast ten cieplik będzie kładzony tylko jako sieć główna, na razie bez przyłączy do kamienic, ponieważ żaden z właścicieli kamienicy na tej wschodniej części rynku nie wyraził chęci przyłączenia się właśnie do miejskiego cieplika. Chcemy zaznaczyć, że mimo tych trudności, mimo złożoności prac i pewnie kilku ekip, które będą pracowały jednocześnie, nie rezygnujemy z tego, aby na rynku coś się działo. Planujemy, aby tak jak w roku ubiegłym, jak 2 lata temu, działała tam nasza piękna nowa choinka. W dniach od 4 do 6 grudnia chcemy zorganizować jarmark świąteczny. Już teraz zapraszamy mieszkańców, aby rezerwowali czas, aby byli z nami w te dni na leszczyńskim rynku. Oczywiście ten harmonogram, ten, o którym przed chwilką powiedziałam, jaki harmonogram, który będziemy podawać później na luty, na marzec, on może ulec zmianie, ponieważ no, zadanie jest bardzo skomplikowane, bardzo złożone. Będzie tutaj wielu wykonawców jednocześnie, wielu specjalistów jednocześnie na placu budowy, więc tutaj wszystko może się jeszcze wydarzyć. Poza tym pracować będziemy, nie ukrywam, w okresie zimowym. Też trudno powiedzieć, jak tutaj pogoda pozwoli nam na kontynuowanie prac, ale będziemy się starać wyłączać rynek i remontować go jakby etapami, fragmentami, tak aby to nie była przestrzeń całkowicie zamknięta dla mieszkańców, dla osób prowadzących tam działalność gospodarczą. Bardzo liczymy na to, że po remoncie płyta rynku, rynek stanie się takim naprawdę mocno bijącym sercem miasta. Mimo tej modernizacji na pewno nic nie straci ze swojego waloru historycznego, ze swojego uroku, wręcz przeciwnie, zyska tutaj dużo zieleni, znikną wszelkie bariery architektoniczne. Liczymy na to, że to będzie o wiele bardziej przyjazna atmosfera, bardziej przyjazna przestrzeń, która będzie chętnie odwiedzana przez mieszkańców specjalnie, a nie tylko przekraczana jakby w drodze do pracy czy do szkoły.
16: Mówiła nam Lucyna Gbiorczyk z leszczyńskiego magistratu. Gdy tylko modernizacja rynku w Lesznie ruszy, będziemy Was informować na naszej antenie.
1: Leśne klimaty w okolicy Poznania.
16: Jesień w kalendarzu, jesień w pogodzie widać, słychać i czuć, można by powiedzieć, tutaj też w Wielkopolsce.
2: Tak, zgadza się, w lasach również tą jesień obserwujemy. Jesień w polskich lasach to głównie grzyby i grzybobranie. Tomasz Maczkowiak, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu. Jeszcze cały czas przez to, że jest ciepło i wilgotno, to te grzyby, no w tym roku jest wysyp grzybów, jest ich po prostu dużo. U nas praktycznie można znaleźć, jak to mój kolega grzyboznawca Piotr Grześ, nasz leśnik z Biura Informatyk mi mówi, to znajdziemy bardzo wiele gatunków grzybów i on zbiera grzyby przez cały rok i rzeczywiście, ale takie te najbardziej popularne, czyli podgrzybki, prawdziwki, kurki, sowy, czyli kania, no to są grzyby, które najczęściej zbieramy, ale teraz rydze się pojawiają, także niektórzy bardzo lubią te grzyby i zbierają rydze. Oczywiście maślaki, koźlarze, te wszystkie różnego rodzaju gatunki grzybów możemy znaleźć w wielkopolskich lasach. No i właśnie przy okazji tego grzybobrania możemy podziwiać, jak piękne mamy lasy w Wielkopolsce.
16: Jak piękne mamy lasy, drzewa. Na te drzewa możemy popatrzeć również w samym Poznaniu.
2: Tak, zgadza się. Teraz właśnie te drzewa będą się przebarwiać, będą tą całą paletę barw, te liście pokazywać. No i będziemy mogli, jak jeszcze pogoda dopisze, na takich jesiennych spacerach, no rzeczywiście podziwiać to piękno lasu jesiennego. To jest wyjątkowy czas w roku, kiedy las właśnie jest taki pokolorowany, taki pomalowany tymi różnymi barwami i to też sprzyja właśnie tym spacerom leśnym. Pamiętajmy, że podczas spacerów w lesie nasz organizm otrzymuje szereg korzyści, bo to są i jest powietrze bardziej natlenione w lesie, bardziej oczyszczone, nasz organizm odpoczywa. Udowodnili naukowcy, że przecież takie spacery w lesie obniżają też ciśnienie krwi, także to jest szereg korzyści dla naszego organizmu. Warto do lasu zaglądać, warto taką aktywność w lesie regularnie po prostu stosować.
16: Mówimy o tym, co w świecie roślin, ale także jesień odczuwają zwierzęta. Co właśnie w świecie zwierząt w tych naszych podpoznańskich, wielkopolskich lasach?
2: No przede wszystkim jesienią to las tętni życiem i odgłosami rykowiska, za chwilę bekowiska, u Danieli rykowisko, u jeleni szlachetnej.

0: sezon wegetacyjny, no i też dostępność pokarmu na polach, bo to, co jest na polu, jest bardzo smakowite dla właśnie chociażby jeleni, dzików, danieli, także to jest szereg czynników, które wpływa na to, że zwierzyny mamy coraz więcej.
1: Zwierząt sporo w lasach, ale także w mieście i w okolicy. Ja nawet się przyznam, że ostatnio szedłem w okolicy poznańskiej Malty i zauważyłem dość sporego ptaka, zielony ptak. Powiem szczerze, nie widziałem jeszcze na żywo takiego i okazało się, że tak, to był on, dzięcioł zielony.
0: Tak, zgadza się, dzięcioł zielony i to dosyć często zdarza się, że potrafi przylecieć też do tutaj poznańskich ogrodów przydomowych. Dzięcioł, który lubuje się, można powiedzieć, w wyjadaniu z mrowisk mrówek, także on jest taką ma dietę, jest bardzo ładny, charakterystyczny, rzeczywiście odzywa się też charakterystycznie, jak Państwo sobie gdzieś odnajdą w przestrzeni internetu dźwięk właśnie dzięcioła zielonego, no to już zawsze będą Państwo pamiętali, aha, on już jest niedaleko, to na pewno dzięcioł zielony, bo jest naprawdę charakterystyczny. Nie będę tutaj dawał próbki głosu, bo mogłoby to kiepsko wypaść, ale zachęcam do odsłuchania.
1: Ale z pewnością ten dzięcioł wygląda jak taki egzotyczny ptak, bo moja taka była pierwsza reakcja, ojej, co taki ptak robi u nas, w naszym kraju, w Poznaniu, tutaj przy Malcie.
0: Tak, tak, no tych ptaków rzeczywiście ciekawych, egzotycznych, wręcz można by powiedzieć, tak jak na pierwszy rzut oka, chociaż one są nasze, krajowe, rodzime, jest wiele. No, takim drugim jest dudek. Dudek, który no, jest bardzo taki charakterystyczny, piękny, też ma takie upierzenie kolorowy i też możemy go w Wielkopolsce spotykać właśnie, jak sobie te dudki tutaj w naszym krajobrazie tym rolniczo-leśnym właśnie latają i lęgi wyprowadzają. No, jest to taki symbol lata, no już niestety za nami, ale rzeczywiście taki, a za chwilę będziemy mówić o dokarmianiu ptaków, bo przecież zima przed nami, także to będzie kolejny temat, ponieważ jakiegoś spotkania warto o nie dbać i zwracać na nie uwagę. Zawsze o to apelujemy, by taką uważność mieć w lesie, właśnie po to, by w pełni odpoczywać, ale również zwrócić uwagę na to, co dookoła się dzieje, troszkę czasami może przystanąć, zamknąć oczy, posłuchać tego lasu, poddychać taką pełną piersią tym powietrzem, bo to daje szereg korzyści i po prostu nas relaksuje.
1: O tym wszystkim na naszej antenie dziś mówił
0: Tomasz Maćkowiak, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu.
2: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a ten kwadrans zaczniemy od poznańskiej wildy i policyjnej akcji.
3: Policjanci referatu wywiadowczego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu zatrzymali do kontroli drogowej przy ulicy Rolnej kierowcę BMW. Już na samym początku sprawdzania danych 25-latka w policyjnych bazach okazało się, że nie powinien on w ogóle zasiąść za kierownicą samochodu. Sierżant Michał Wiśniowski, zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Mężczyzna posiadał bowiem sądowy zakaz prowadzenia pojazdu, który obowiązywał go przez kolejne kilka miesięcy. Mężczyzna przyznał policjantom, że wiedział o obowiązującym zakazie i mimo tego zdecydował się prowadzić tego dnia pojazd. Funkcjonariusze nie zakończyli na tym swoich czynności. Postanowili także sprawdzić, co przewozi 25-latek BMW. Mimo, że początkowo nie współpracował, to i tak szybko wyszło na jaw, że posiada przy sobie prawnie zabronione substancje. Działania wywiadowców doprowadziły do odnalezienia w jego samochodzie narkotyków. Łącznie 130 gramów marihuany zostało zabezpieczone przez policjantów. Podróż 25-latka definitywnie do biegła końca. Jego pojazd odholowano, on sam trafił do policyjnego aresztu. Zgromadzony przez śledczych z Komisariatu Policji Poznań Wilda materiał dowodowy dał podstawy do przedstawienia podejrzanym zarzutów. Dotyczyły one niestosowania się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdu, a także posiadania środków odurzających.
1: A za te przestępstwa 25-latkowi grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Zmieniamy temat. W kalendarzu i w pogodzie jesień ruszył sezon grzewczy. Nie zapominajmy o naszym bezpieczeństwie. Przypominają wielkopolscy strażacy.
4: Widzimy, że ze względu na już zmieniającą się jesienną pogodę, w naszych domach, mieszkaniach rozpoczyna się właśnie ten czas, kiedy eksploatujemy intensywnie urządzenia grzewcze. Aspirant Martin Halas, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Urządzenia, które powodują, że będzie nam po prostu cieplej w naszych domach i mieszkaniach i nie jest to nic nadzwyczajnego. Jednak z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego ma to znaczenie i no, strażacy niestety, ale obserwują obserwują w tym czasie jesienno-zimowym więcej zdarzeń, więcej zgłoszeń, które dotyczą z jednej strony zatrucia się tlenkiem węgla, czyli czadem, gazem, którego nie widzimy, nie jesteśmy w stanie rozpoznać i tylko urządzenie w postaci czujki właśnie tlenku węgla jest w stanie nam pomóc i rozpoznać to zagrożenie w naszym domu. A z drugiej strony, no, rośnie to

0: ryzyko powstania pożarów, eksploatowanie urządzeń grzewczych, często tak zwanych farelek, tych, którymi dogrzewamy się. No właśnie one powodują, że strażacy interweniują więcej w domach czy mieszkaniach podczas pożarów tych domów.
1: A ile takich interwencji było w ubiegłym sezonie w Wielkopolsce?
0: Mniej więcej notujemy zawsze po kilkaset pożarów, jeśli chodzi o Wielkopolskę. Jeśli chodzi o zdarzenia z tlenkiem węgla, to również ta statystyka się zmienia. Natomiast liczba zgłoszeń to jedno. No, nie zawsze każdy z tych zgłoszeń potwierdzamy, to znaczy jedziemy do zdarzenia i nie zawsze fizycznie to zdarzenie występuje, ta negatywna sytuacja. Jesteśmy w tym czasie, kiedy wyposażamy nasze budynki w czujki tlenku węgla, czujki dymu i to jest bardzo dobre. To jest nam potrzebne, bo to gwarantuje nasz wyższy poziom bezpieczeństwa. Natomiast z jednej strony trzeba pamiętać, że to nie jest amulet, który nas chroni przed wszelkimi zagrożeniami. To urządzenie, czyli czujka, ma nam pomóc wykryć zagrożenie, natomiast cały czas musimy zwracać uwagę na to, jak powstają dane zagrożenia i to jest jakby druga sprawa. Natomiast jeśli chodzi o te czujki, to faktycznie część z nich po jakimś czasie w wyniku na przykład wyczerpania się baterii albo w wyniku braku konserwacji, czyli jakiegoś zakurzenia, jakichś paprochów, które po prostu dostają się do wnętrza urządzenia, powodują wzbudzenie alarmu. No i nasi mieszkańcy również zgłaszają takie sytuacje na numer alarmowy 112. W wyniku tego zgłoszenia my oczywiście jedziemy. No i bywa czasami, że nie potwierdzamy tego zagrożenia, bo go fizycznie nie ma, całe szczęście, ale informujemy tutaj naszych mieszkańców, że zakupienie czujki i jej montaż to jedno, ale odpowiednia konserwacja i umiejętność też obsługi to drugie.
1: Nie zapominajmy o tym, tym bardziej, że to dopiero początek sezonu grzewczego. W naszym programie teraz o miejskim projekcie Poznań uzależniony od profilaktyki.
2: Program profilaktyczno-edukacyjny pod nazwą Poznań uzależniony od profilaktyki jest realizowany przez miasto Poznań już od 8 lat. Renata Grudzińska, zastępczyni dyrektorki Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania. 15 września zakończyła się rekrutacja do tego projektu, którą ogłaszamy corocznie przy każdej edycji właśnie na przełomie sierpnia i września, jak rozpoczyna się rok szkolny, żeby móc rozpocząć działania już tak od października do czerwca. Jest to projekt, który rzeczywiście staramy się, żeby odpowiadał na potrzeby młodzieży. Jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Szkoły podstawowe to jest 7 i 8 klasa, szkoły ponadpodstawowe 1 i 2. W tym roku do tej edycji zgłosiło się ponad 6 tysięcy uczniów z 58 poznańskich szkół. Także bardzo duża liczba. Taką nowością w tym projekcie w tym roku jest to, że chcemy pilotażowo rozpocząć też działania w kierunku tak zwanych młodych dorosłych, czyli bardziej tutaj takie działania dedykowane uczniom klas 3, 4 oraz studentów pierwszych roczników. Z uwagi na to, że widzimy jakby potrzebę artykułowaną przez taką właśnie grupę młodzieży, aby pozyskiwać takie umiejętności i kompetencje związane z tak zwanym wchodzeniem w dorosłość. I dlatego chcemy tutaj też przekierować trochę działania na tą grupę, ale w tej edycji są to jeszcze takie działania pojedyncze, pilotażowe, żeby też dokładnie zbadać potrzeby tej grupy młodzieży.
3: Na czym ewentualnie miałoby to polegać? Co dokładnie?
2: Warsztaty, spotkania, konferencje, bo na tym opieramy cały projekt. Oczywiście tematyka całego projektu jest bardzo szeroka. Dotyka tego, co jakby jest tytułem, czyli uzależnień, w tym uzależnień behawioralnych, ich konsekwencji i poszukiwania takiej swojej drogi, ale też bardzo mocno skupiamy się na kryzysie zdrowia psychicznego. Mocno też akcentujemy komunikację rówieśniczą, w tym przemoc rówieśniczą niestety. Też takie budowanie relacji, radzenie sobie z emocjami, budowanie własnej wartości. To są tematy, które jakby są też związane z tematyką projektu. Takim szlagowym rozwiązaniem stosowanym w projekcie jest to, że staramy się z młodzieżą wychodzić poza mury szkolne. Współpracujemy tutaj z kilkoma instytucjami miejskimi. Między innymi jest to Centrum Profilaktyki Świt, gdzie mamy strefę edukacji, gdzie organizujemy różnego rodzaju właśnie warsztaty i spotkania dla młodzieży i zauważamy, że właśnie wyjście poza mury szkolne otwiera młodzież i więcej jakby osoby, które przeprowadzają warsztaty, mogą z tej młodzieży po prostu wydobyć i jest większe zaangażowanie na pewno tej młodzieży i trochę inna motywacja do udziału, ale też korzystamy na przykład z spektakli czy seansów filmowych Kina Muza i Teatru Muzycznego. Od 2 lat współpracujemy ściśle z Teatrem Muzycznym, gdzie organizujemy dla młodzieży na bazie dosyć popularnego spektaklu, który jest grany w Teatrze Muzycznym, Drogi Ewanie Hansenie, który właśnie porusza kwestię zdrowia psychicznego, relacji rówieśniczych, relacji z rodziną, z bliskimi. I na bazie tego seansu i tego przedstawienia jakby projektujemy takie wydarzenia też przed i po, żeby też nie zostawiać tej młodzieży po tym seansie z myślami i refleksjami, którymi nie mogą się podzielić. Więc są spotkania dla nich, warsztaty dla rodziców, tak, związane z tym seansem, więc bardzo bazujemy na tym rozwiązaniu, żeby właśnie budować warsztaty dotyczące takiego wsparcia po prostu zdrowia psychicznego, ale też relacji szeroko rozumianych i takich rodzicielskich i takich rówieśniczych.
3: Wspomniała Pani, że jest to duży problem, no to nie tylko na pewno problem Poznania, ale innych też polskich miast, ale czy akurat Wydział Zdrowia ma jakieś takie informacje, żeby młodzi poznaniecy mieli naprawdę coraz większy taki problem? Może są jakieś takie zaskakujące liczby, które by o tym mówiły?
2: Nie, jak słusznie Pani zauważyła, to jest problem jakby nagłaśniany w całej Polsce, tak, że ta młodzież polska w tej chwili potrzebuje takiego wsparcia tego zdrowia psychicznego. Mówi się o kryzysach i właśnie profilaktyka sama powinna być ułożona nie tylko na walkę z uzależnieniami, tak, i profilaktykę uzależnień, ale też proponowanie takich aktywności i takich jakby czynników chroniących, które uchronią tą młodzież przed wejściem w uzależnienia. Też trzeba pamiętać o tym, że we współczesnym świecie nie ma już takich pojedynczych uzależnień, że mamy uzależnienie od alkoholu czy uzależnienie od substancji psychoaktywnych. Często są to uzależnienia krzyżowe, występują jednocześnie, a są niejednokrotnie skutkiem właśnie jakichś kryzysów psychicznych, tak, nie wiem, chociażby przemocy rówieśniczej czy braku relacji takich rodzicielskich.
3: A w Poznaniu są takie miejsca, do których taka młodzież może się zgłosić? Wiadomo, nie zawsze wszystko chce się powiedzieć mamie i tacie, też nie wszystko chce się powiedzieć pani nauczycielce. Jeśli słuchają nas rodzice albo właśnie młodzież, jaki pierwszy krok można zrobić w Poznaniu, żeby sobie pomóc albo swojemu dziecku?
2: Ja myślę, że też tutaj Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej wskazałabym jako tą instytucję, która w takich pierwszych poważnych problemach może zareagować. Oni mają te wszystkie anonimowe linie wsparcia zarówno dla uzależnionych, jak i dla tych, którzy doświadczają jakiejś przemocy, ale też wskazałabym Centrum Profilaktyki Świt, bo oprócz tego, że mamy tam taką strefę edukacyjną w tym Centrum Profilaktyki Świt, to też jest strefa tak zwanego rozwoju i tam mamy 4 gabinety, które świadczą usługi takie związane z psychoterapią, z terapią, ze wsparciem właśnie zdrowia psychicznego. Także zapraszam do Centrum Profilaktyki Świt jako miejsca, które jakby może być pomocne w takich chociażby porozmawianiu czy zapisaniu się na jakąś grupę wsparcia, żeby uzyskać pomoc.
3: A jaki Państwo mają feedback, jeśli chodzi o samą młodzież?
2: Od rodziców mamy bardzo dużo takiej informacji zwrotnej. Mamy taki warsztat pod tytułem Jak rozmawiać z nastolatkiem, tak, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i rodzice przede wszystkim takim feedbackiem od rodziców jest to, że rodzice na tych warsztatach uświadamiają sobie, że ten problem jakby rozmów z nastolatkiem, tak, albo braku tych rozmów nie dotyczy tylko jego, tylko szerszej grupy i że nie jest w tym sam, że może do tej pory myślał ten rodzic, że jakby musi się borykać z tym tylko on, a inni mają inaczej, to na takich warsztatach uświadamia sobie, że nie jest to jakiś odosobniony przypadek, tylko rzeczywiście jest to problem wielu, wielu rodziców, którzy z uwagi na współczesne czasy, no po prostu muszą też, potrzebują takich warsztatów, żeby nauczyć się rozmawiać ze współczesnością. miasta młodzieżą.
3: Pomimo tego, że wszystko teraz dzieje się trochę online, to jednak takie warsztaty w cztery oczy są też dla młodzieży ważne.
2: Tak, chociaż my też próbujemy wykorzystać te media jakby społecznościowe i te różne nowinki techniczne, takie nazwę, żeby też uatrakcyjnić młodzieży ten przekaz. Bo teraz taki suchy wykład, prelekcja, to dla młodzieży nie jest odpowiednia forma przekazu. Oni muszą mieć bodziec, tak, impuls do tego, żeby się zaangażować, żeby podejść do tego z motywacją, wyciągnąć z takiego warsztatu wnioski. I myślę, że chociażby tak w ramach tego projektu jest też taka grupa młodzieży, która się wyłoniła jakby z tych wszystkich uczniów korzystających z projektu. Jest to grupa, która sama nazwała się Młodymi Aktywnymi i ona... Jest to też takie fajne działanie, które nie jest takie standardowe, że na przykład oni od 2 lat robią konferencje dla młodzieży, dla swoich rówieśników, tak? To oni są prelegentami, to oni opowiadają o swoich jakby problemach, o swoich relacjach, tak? O stresie, o emocjach i powiem szczerze, że to jest odbierane bardzo pozytywnie przez młodzież, bo co innego jak mówi ktoś dorosły, a co innego jak stanie na tej scenie no, rówieśnik, który dzieli się swoimi doświadczeniami.
3: No i właśnie a propos sceny, powiedzmy jeszcze kilka zdań o tym spektaklu.
2: Jest to spektakl przede wszystkim poruszający kwestię zdrowia psychicznego, relacji z rodzicami, relacji z rówieśnikami. Jest to też spektakl, który jakby komunikacja w tym spektaklu odzwierciedla język współczesnej młodzieży. Ja będąc na tym spektaklu, uczestnicząc z młodzieżą w oglądaniu, od razu widziałam w tej młodzieży pełne zrozumienie, bo aktorzy posługują się współczesnym językiem młodzieży i to do nich dociera. Takie komentarze po spektaklu czy w przerwie spektaklu pod tytułem "Chciałbym to jeszcze raz zobaczyć", no pokazują też, jak ważne są relacje. To o tym przede wszystkim jest ten spektakl.
1: A tematem zajęła się moja redakcyjna koleżanka Paulina Grzegorzewska.
4: Radio Pogoda, 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a w tym wydaniu powiemy o nowym rezerwacie przyrody w okolicy Jarocina. Będzie też o Jerzycjadzie, a ta wychodzi poza granicę Poznania. Na początek jednak zupełnie inny temat. Złamał sądowy zakaz, trafi za kratki na ponad 1,5 roku. Mowa o 44-letnim poznaniaku. Od tej sprawy zaczynamy to wydanie magazynu.
5: Sądowe zakazy prowadzenia pojazdów w wielu przypadkach są konsekwencją jazdy w stanie nietrzeźwości, prowadzenia pod wpływem środków odurzających, spowodowania kolizji lub wypadku, a także ucieczki przed policjantami. To sytuacje, w których kierowcy już wcześniej zignorowali podstawowe zasady bezpieczeństwa i odpowiedzialności za innych uczestników ruchu. Orzeczony przez sąd zakaz prowadzenia pojazdów ma być jasnym sygnałem. Przez wskazany w wyroku okres za kierownicę zasiąść po prostu nie wolno. 44-latek z Poznania najwyraźniej uznał jednak, że zakaz go nie dotyczy, ponieważ 29 września późnym wieczorem poznańscy wywiadowcy zatrzymali do kontroli Renault. Sprawdzenie kierującego w policyjnych systemach szybko wyjaśniło tę sytuację. Okazało się, że wobec mężczyzny nadal obowiązywał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, którego termin upływał dopiero za kilka miesięcy, a wobec tego mężczyzna popełniał przestępstwo. Został zatrzymany, a samochód, którym się poruszał, odholowany na policyjny parking. Na tym jednak sprawa się nie zakończyła. Policjanci z Komisariatu Policji Poznań-Wilna wykonali niezbędne czynności procesowe, rozgromadzili bardzo szybko materiał dowodowy, a sprawa ze względu na charakter czynu została skierowana do rozpoznania w trybie przyspieszonym. Zaledwie 2 dni później od tego zatrzymania poznaniak stanął przed sądem. Wyrok był jednoznaczny. Mężczyzna został skazany na 1 rok i 6 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności. Sąd orzekł wobec niego również dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych oraz obowiązek zapłaty 10 000 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Jest to kolejny przykład konsekwencji, jakie ponoszą kierowcy, którzy świadomie decydują się ignorować prawomocne orzeczenia sądu. Przypomnę, że sądowy zakaz prowadzenia pojazdów nie jest sugestią, ani też prośbą. To obowiązujące prawo. Jego złamanie może oznaczać nie tylko kolejną sprawę karną, ale także, jak w tym przypadku, bezwzględną karę pozbawienia wolności.
1: A mówił nam podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. A my tymczasem zupełnie zmieniamy temat. Czas na gościa w studio.
6: Tomasz Maćkowiak, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu. A dzisiaj przychodzę tutaj do Państwa, do studia z informacją bardzo ciekawą, ponieważ mamy kolejny rezerwat przyrody w naszym województwie. Konkretnie w Nadleśnictwie Jarocin został powołany w ostatnich dniach rezerwat przyrody Dolina Lutyni. To rezerwat, który został powołany dzięki inicjatywie tamtejszych jarocińskich leśników. Powołał oczywiście ten rezerwat zgodnie z przepisami prawa regionalny dyrektor ochrony środowiska. Jest to wyjątkowe miejsce krajobrazowe. Przepiękne, jak spojrzy się na zdjęcia chociażby tego miejsca, jak rzeka Lutynia płynie, tworzy przełomy właśnie w lesie łęgowym, co też jest ważne, gdyż lasy łęgowe są lasami bardzo ważnymi w kontekście też przyrody. One rosną wzdłuż rzek, one właśnie mają za zadanie odbierać falę wezbraniową, gdy rzeka wylewa. Oczyszczają też wodę, która spływa chociażby z okolicznych pól do rzek, także też tworzą taką naturalną barierę, filtr. Są to najczęściej lasy tworzone przez wiązy, jesiony, dęby czy też wierzby, topole. Bardzo bogate, żyzne gleby cechują te lasy, ponieważ rzeka, gdy wylewa, no to również użyźnia, czyli te gleby, one fachowo nazywają się madami rzecznymi, także to miejsce jest wyjątkowe. Ten rezerwat ma ponad 75 hektarów, 77.
1: To dużo, bo żebyśmy mieli porównanie.
6: No można to przyrównać do Jeziora Maltańskiego w Poznaniu, czyli już Państwo mają skalę taką odniesienia, jak tutaj, żeby sobie to bardziej uzmysłowić. No i co tam takiego ciekawego jest oprócz tej lutyni? Jeszcze jest skrzyp olbrzymi. Wyjątkowy skrzyp, który tam sobie właśnie rośnie. No dorasta on do 1,5 metra wysokości, więc tworzy naprawdę duże, takie zwarte, piękne rośliny. Piękne skupiska tych roślin. Dodatkowo, co mogę powiedzieć, to podczas tworzenia tego rezerwatu również zaangażowała się bardzo lokalna społeczność w wyszukiwanie pomników przyrody. Leśnicy tamtejsi razem z PTTK, taką sekcją rowerową, współpracowali, jeździli dosyć właśnie rowerami po tym lesie i wyszukiwali drzew o wymiarach pomnikowych. I wiele wiązów, jesionów, dębów tam również zostało znalezionych. Ten rezerwat będzie można odwiedzać. Jeszcze nie teraz, ale jarocińscy leśnicy wystąpili już o to, by zarządzenie stosowne w sprawie ustanowienia szlaku w tym miejscu powstało. Także czekamy, aż regionalny dyrektor ochrony środowiska takie zarządzenie podpisze. Jest to już 105 rezerwat w naszej dyrekcji i też, co mogę powiedzieć, ten rezerwat kończy się w miejscu też dosyć takim symbolicznym, ponieważ, jak Państwo sobie przypomną, Iwaszkiewicz napisał książkę Młyn nad Lutynią. I tam właśnie jest ten młyn. On już jest niedaleko tego rezerwatu, także to jest właśnie to miejsce symboliczne również dla naszej kultury, dla naszej historii.
1: To, co Pan powiedział, to nie jedyny rezerwat w Wielkopolsce.
6: Tak, to zgadza się, nie jest jedyny rezerwat. Mamy tych rezerwatów już 105, tak jak wspomniałem. Są różnego rodzaju rezerwaty, gdzie ta forma ochrony, ten cel ochrony jest ustanowiony. Dodam też, że w tym rezerwacie w Jarocinie szczególnym takim zainteresowaniem w oczach leśników są łąki. No bo jak myślimy lasy, no to drzewa, ale proszę pamiętać, że również łąka może być siedliskiem leśnym i to bardzo bogatym i trzeba te łąki wykaszać. To jest też zadanie ochronne. Chodzi o to, żeby właśnie na tych łąkach te rośliny rosły, na których nam zależy, takie rzadkie, które właśnie są na przykład storczyki. Mamy takie rezerwaty w Wielkopolsce, które właśnie są tworzone dla storczyków na łąkach i gdyby nie wykaszanie tych łąk, no to one by po prostu naturalnie drzewa by się tam wysiały, zarosły, zacieniły, no i tych storczyków byśmy nie mieli. Także to jest taki przykład ochrony czynnej, czyli że trzeba coś robić, żeby ochronić.
1: Takie storczyki, jakie możemy kupić na przykład w kwiaciarni, one tak wyglądają? Proszę tutaj wyjaśnić.
6: Nie, to są inne storczyki, chociaż bywają podobne, jeśli chodzi o kwiaty, ale na pewno z takich innych rezerwatów, które też są ciekawe na terenie naszej dyrekcji, jest rezerwat Bobrownia w Sierakowie. Jest to rezerwat, który nazwę nosi nieprzypadkową. Kiedyś w tym miejscu była hodowla bobrów kanadyjskich. Jeszcze po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, a przed II wojną tych tych bobrów było niewiele w Polsce. W zasadzie naliczono 100 sztuk tych bobrów takich naszych, rodzimych, tak? Europejskich, więc tam była ta hodowla bobrów kanadyjskich. Potem ją zaniechano, no ale w międzyczasie ta populacja naszych bobrów europejskich bardzo mocno się odbudowała. Teraz liczy około 100 tysięcy osobników, jak się szacuje. Także to jest też jeden z takich przykładów ciekawych rezerwatów, gdzie właśnie rzeka i tamy bobrowe, które bobry utworzyły, rzeka, która przepływa, ciek wodny w zasadzie pięknie się rozlewa i ten las również, tam gdzie woda, tam życie. Także to od razu widać w tych miejscach, gdzie jest las i woda, to życie tętni. Mamy tutaj pod Poznaniem też rezerwat taki, który swoją pełnią możliwości, to jak jest piękny, pokazuje wczesną wiosną. To jest okolice Czmonia, rezerwat florystyczny, czyli tam będziemy podziwiali rośliny, kwiaty, które kwitną przed rozwojem jeszcze liści na drzewach, czyli głównie wczesną wiosną. I to są tak zwane te geofity wiosenne. To tam właśnie można zaobserwować ten aspekt wiosenny, kiedy no, przyroda obudzi się po zimie do życia. Jeszcze trochę musimy poczekać, bo teraz właśnie jesteśmy na etapie, kiedy ona no, w spokoju się szykuje do tego snu zimowego, ale już myślimy o wiośnie. No i wtedy właśnie do takich miejsc warto pojechać.
1: A ja przypomnę, że na naszej antenie o tym wszystkim mówił Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Pięknie dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję.
1: Kolejny temat w programie. Jeżycjada wychodzi poza granice Poznania. Już teraz szczegóły.
7: Tak jakby naturalnie to się stało. Jakby rok temu nikt w ogóle nie myślał o tym, żebyśmy to zrobili. Rok temu wszyscy cieszyli się, że wreszcie po latach udało się jakby zmaterializować i że ten szlak jeżycjady po Poznaniu powstał. Anna Basińska, przewodnik miejski po Poznaniu. I właściwie tak spontanicznie powstał pomysł właściwie kilku osób. Właśnie przede wszystkim pani Halmer z biblioteki w Pobiedziskach. Oczywiście z automatu jakby padło pytanie, czy się podejmę tego, żeby znów znaleźć wszystkie cytaty, miejsca. W jakiś naturalny sposób to powstało. Szlak obejmuje 32 punkty poza Poznaniem. Głównie są to miejsca na wschód i na południe od Poznania. Bardzo dużo, 8 w Pobiedziskach, wokół Pobiedzisk w Parku Krajobrazowym Prom, no ale też jest Kicin, Wieżenica, znajduje się Kostrzyn, Nekla, możemy dotrzeć do Puszczykowa, możemy dotrzeć do Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie, więc rzeczywiście jest sporo tych miejsc. W Poznaniu mamy 38 punktów na szlaku, na poznańskim szlaku Jerzy, czyli tym, który miał premierę rok temu. Natomiast na tym nowym, który teraz ma premierę, no to oczywiście Poznania już nie ma. Wyjeżdżamy poza Poznań. Znaczy, no generalnie jakby tomów jest ponad 20 jeżycjady. Są takie, które się stricte dzieją w Poznaniu, ale im mamy późniejszy tom, tym coraz częściej akcje przenosi się poza Poznań. Myślę, że naturalnie jest to związane z tym, że pani musi robić związane z Poznaniem. Urodziła się w Poznaniu. Mieszka w Poznaniu na Jeżycach, na Słowackiego 18, w miejscu, gdzie wszystko się zaczyna, bo pierwszy tom, Szósta Klepka, jego bohaterowie mieszkają jakby w kamienicy pani Musierowicz, ale z biegiem lat pani Musierowicz przyniosła się za Poznań, jak już wiemy, do gminy Pobiedziska. Ci jej bohaterowie też w jakiś taki naturalny sposób zaczęli się w okolice Pobiedzisk przemieszczać i te ostatnie już tomy, czyli Wnuczka do Orzechów, Feblik czy Ciotka z Gryzotką, one w zasadzie już prawie myślę, że w ponad 50%, nawet więcej, dzieją się już poza Poznaniem. Mamy fikcyjnych bohaterów, ale wszystkie miejsca są prawdziwe i one są bardzo dobrze opisane, czyli tak naprawdę z tymi książkami można chodzić po Poznaniu. Opisy są bardzo dokładne, więc właściwie odpowiadają rzeczywistości. Pani Mąsierowicz jakby przedstawia rzeczywistość tą taką fizyczną, czyli miejsca, ale też często na przykład nawiązuje do pogody, bo są daty dzienne. Każde jakby wydarzenia w książce mają swoje daty dzienne i czasem ona mówi, że nawet sprawdza pogodę, jaka tego dnia była, ale też są tomy, które nawiązują do prawdziwych wydarzeń, które miały miejsce. I tu przoduje w tym taki tom, który się nazywa Kalamburka, w którym chociażby możemy przeczytać o wydarzeniach z czerwca 56 roku i nasi bohaterowie też biorą w nich udział. Więc czasem się wydaje nawet tym fankom jeżycjady, że ci bohaterowie naprawdę tu są i naprawdę chodzą ulicami Poznania do tego stopnia, że podobno kiedyś do kamienicy tej najważniejszej, czyli na Roosevelta 5, przychodziły fanki, pukały do drzwi na parterze, wysokim parterze i podobno mieszkańcy nauczyli się już mówić, że no niestety, ale Borykowie się wyprowadzili, bo one wierzyły święcie, że oni ich tam spotkają. To jest takie, jak spojrzymy na temat, to mamy 38 punktów, czy mamy 32 punkty, więc właściwie to jest takie dość zrównoważone. Tych punktów jakby poza Poznaniem przybywa, tak jak już mówiłam, gdybyśmy dalej chcieli wyjść, to nawet znajdziemy te punkty i poza Wielkopolską, i poza Polską, bo takie też się znajdują, ale rzeczywiście te ostatnie tomy, to już jest głównie właśnie okolice Pobiedzisk. Jak już mówiłam, to jest sposób dotrzeć do tych wszystkich 32 miejsc jednego dnia. Znaczy pewnie jest to możliwe, ale myślę, że byłoby to trudne. Raczej warto sobie rozłożyć to na liczne weekendy.
8: Małgorzata Halber, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Pobiedziska imienia Łukasza Opalińskiego. Ja powiem, kiedy odbywały się spacery po Poznaniu, to część tych osób zwiedzających wsiadało w pociąg i przyjeżdżało do nas i szukało biblioteki, więc mam nadzieję, że jeśli teraz tak wspaniale nagłośnimy to, że Szlak Jerzycjady prowadzi również przez Pobiedziska i wokół Poznania, to tych fanów zakochanych w Jerzycjadzie sprowadzimy do nas. Zapraszamy ich serdecznie. No to są przede wszystkim atrakcje z jednej strony te przyrodnicze, o których mówiłam w Promnie, w Parku Krajobrazowym Promna, ale wracając do miasta. Szlak prowadzi przez dworzec kolejowy, który jest zabytkowym popruskim budynkiem z czerwonej cegły, a w środku jest nasza bibliostacja uchodząca za, nieskromnie powiem, jedną z najpiękniejszych bibliotek w okolicy Wielkopolski, Polski, ale tam też również mamy wiele artefaktów historycznych, które opowiadają blisko tysiącletniej historii Pobiedzisk. Pobiedziska to też ważny punkt na znanym szlaku piastowskim i tych atrakcji wiążących się z naszym dziedzictwem, z naszą historią, poczytając od Fary, czyli kościoła świętego Michała na rynku, poprzez pamiątki po powstaniu wielkopolskim jest wiele i myślę, że Pobiedziska to też taka pigułka historii Wielkopolski, którą można w małej skali z niewielkim wysiłkiem takim zobaczyć właśnie Wielkopolskę w pigułce, w Pobiedziskach. A to, że mamy panią Małgorzatę Musierowicz w tych, że tak powiem, nieładnie zasobach, to jest bardzo wielka moc tego, by do Pobiedzisk przyciągnąć. Otworzymy wystawę Pokój Borejków. Wiele, wiele, wiele atrakcji, o których chciałabym, żeby były niespodzianką, ale będą gadżety jerzycjadowe do pozyskania. A na rynku planujemy wielką niespodziankę.
1: Jerzycjada od dziesięcioleci buduje wyjątkową więź czytelników z Poznaniem i Wielkopolską.
4: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
1: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
0: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
1: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
2: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 23 października. Poznań. Sala Ziemi. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Poznaniu. Więcej na klubkuźnia.pl. Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 23 października. Poznań. Sala Ziemi. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Poznaniu. Więcej na klubkuźnia.pl.
3: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
4: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
5: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
4: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
5: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
4: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
6: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
7: Została ostatnia reklama.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i TravistoFast.
9: Aflofarm.

0: Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda.
1: Pani Kornelia Michorowska, daleka krewna Waldemara, osoba jeszcze dość młoda, pełna pretensji, przesady i subtelnej ironii, w gruncie rzeczy tęga histeryczka. Od razu najgorzej usposobiła do siebie ordynata, gdy przyjechała do Głębowicz. Nie rozstając się z różnymi trzeźwiącymi solami i z lornetką, mówiła cedzącym głosem i przez nos. Często mdlała, spazmy były jej zwykłym objawem, ale nie szkodziły, tak jak aktorom nie szkodzi konanie na scenie. Do zwykłej dekoracji tej damy należał słodko-kwaskowaty, jak wymoczona w herbacie cytryna, uśmieszek. Na ustach wąskich, złożonych w bolesny łuk. Był to wyraz dystyngowany. On jednak najwięcej ordynata drażnił. Pani Kornelia dziwiła się na wstępie, że Waldemar wziął w opiekę takiego rien du tout, jak Bodzio, bo to jest chłopak wykolejony. Usłyszawszy to Bodzio, najpierw przeprowadził całą serię min na swych wargach, potem rzekł z humorem, że jestem wykolejony, to wina mamy. Któż to mi dawniej podsuwał do portmonetki ciągle po kilkaset rubli, czy nie mama? Papo póki żył nie dawał, mama przeciwnie. Czasem znajdowałem w portfelu spore sumy, nie mam żyłki do składania, więc puszczałem w świat, no i nasiąkła skorupka. Pani Kornelia zaczęła wąchać flakonik. Widzi kuzyn, jaki to syn niewdzięczny? Jęknęła żałośnie do Waldemara. Wiktor będzie wdzięczniejszy, kiedy mamę z torbami puści. Zuchwały jesteś, rzekł ordynat. Zobaczymy. Ja już jestem wyrzucony w szalupie ratunkowej, ale Wiktor płynie całą parą. Pani Kornelia, prócz gorzkich wymówek, zdobyła się jednak i na lepszą broń względem syna. W potoku czczych żalów i urągań, które aż ordynat musiał łagodzić, ironiczna dama rzekła z emfazą, ale trafnie: więc teraz Bodzio zostanie pasożytem Głębowicz, prawda? Będzie puszczał pieniążki ordynata i bąki zbijał. Voilà! To jest par excellence, odpowiednie stanowisko dla Michorowskiego z Czerczyna. Ordynat, dotknięty niemile, ściągnął brwi, lecz zanim przemówił, zerwał się Bohdan Czerwony, wściekły i rzucił przez zęby: nie Michorowski z Czerczyna, ale Michorowski Hołysz z Bruku Nicejskiego, na który cisnęły mnie hojne paluszki mamy i chytra łapa Wiktora. Widzieliście, że ginę, ale gdy umyślnie zażądałem nie setek, lecz nawet tysięcy rubli, toście mi je przysyłali bez protestu. To spisek. Chcieliście, bym wybrał swoje i bodaj zdechł. Reszta was nie obchodziła, byle Vittorio uwolnił się od lokatora na czerczyńskiej hipotece i zdychałem. Długi mnie napierały, pożyczałem 200 rubli, wydając weksel na 400 i więcej. Zacząłem grać, lazłem w błoto, a ten, kto mnie wyratował, zbiera owoce waszą ręką posiane. Może mnie wyrzucić za próg, ale jego nie zrujnuję, bo mam dla niego szacunek. Dla was? Nie. Pasożytem nie będę. Zakręcił się na pięcie, wyszedł i trzasnął drzwiami. Pani Kornelia zemdlała, potem dostała spazmów oraz serdecznego płaczu i tego samego dnia odjechała z Głębowicz. Bodzio natychmiast się ożywił. Wieczorem miał długą rozmowę z ordynatem, na drugi dzień był przedstawiony administracji głębowickiej jako nowy praktykant. Cieszył się ze swej godności, lecz długo targował z ordynatem o pensję, dowodząc, że powinien dostać więcej pieniędzy, choćby dlatego, że wyrzekł się bandytyzmu. Uczucia, które Lucia żywiła dla ordynata, nie osłabły przez czas rozstania z nim, raczej się wzmogły. Dziewczyna przebywała w Słodkowcach długie, więzienne godziny utarczek wewnętrznych. Jej młoda dusza grzęzła w wonnym kwieciu marzeń, lecz nie upijała się ich czarem, widząc zawsze na dnie smutną prawdę. Jej tęsknota za szczęściem szła przez moczary, drżąc do podchwycenia błędnego ogniska chwilowej utopii. I marła pod siłą rzeczywistości, co niby wstający dzień zabijała ułudny ognik wątłej nadziei. Lucia troskliwie pielęgnowała dziadka, uczyła dzieci w szkole z zapałem, ale czczość bezmierną odczuwała w przykry sposób. Bywały dni, w których tylko ogromną siłą woli zmuszała się do codziennych swych zajęć. Do szkoły wówczas nie chodziła. Potrafiła przebyć kilka godzin wciśnięta w kąt szerokiej otomany, z głową spoczywającą na dłoni. Pan Maciej widział to, rozumiał i bolał skrycie, ale milczał. A w duszy biednej Luci myśli, uczucia łamały się w gniotące złomy, rozpylały w proch lub znowu, pobudzone jakimś wrażeniem, skupiały się i rosły w przepotężny zew, gorejący żywym ogniem umiłowania, spotęgowanego egzaltacją. Częste przyjazdy Waldemara były dla niej zawsze nowym pokładem w nawale wrażeń, złym lub dobrym. Gdy on przemawiał do niej spokojnie, gdy sercem odczuwała w nim łagodność dla siebie, Lucia płynęła na miękkich obłokach otoczona ciszą cudowną. Dokoła widziała jasność i siała jasność. Gdy Waldemar był roztargniony, niespokojny, Lucia miała wrażenie, że biegnie w Boże, gęstym, oślepła z trwogi i nie wie, czy oślepia ją blask słońca, brutalnie palący, czy straszna ciemność, nieprzebitej wzrokiem ulicy. Uderzała się o pnie drzew, szukając czegoś, co ją straszyło i ciągnęło zarazem. Była jakby igłą magnesową, kierującą swój cień śladem błysków oczu Waldemara. Jej niechęć do matki wzrosła, czuła się w ogóle skłonną do nienawiści. Umiała trzymać na wodzy swe nieprzychylne uczucia, ale czasem wybuchały bezwolnie. Czasem nawet chwilowym przedmiotem ich bywał Waldemar. Zaciskała wtedy zęby, gdy on ją całował na pożegnanie lub witając. Gdy przyjeżdżał, nie wychodziła do niego. Kaprysy te bolały ją potem, bolały nawet w czasie trwania. Pomimo to nie niweczyła ich. Brakło jej sił. Bohdana Michorowskiego przywitała jak intruza. Niechętnie od pierwszego spotkania. Drażniło ją niewymownie zajęcie się nim Waldemara i nie ukrywała tego. Gdy ją Waldemar pytał o zdanie co do Bohdana, odrzekła krótko: to człowiek bez wartości. Ordynat był innego zdania. Mylisz się, Luciu, odrzekł sucho. Więcej o Bohdanie nigdy nie rozmawiali. Bodzio nie robił sobie nic z niechęci kuzynki, jakkolwiek niechęć tę odczuwał. Do Słodkowic jeździł rzadko, bo i pan Maciej patrzył na niego krzywo. Bodzio nazwał Słodkowce zakonem trapistów, ale Lucię bardzo lubił, tylko się jej zawsze sprzeciwiał, robiąc z siebie przy niej umyślnie monstrum. Prędko odkrył tajne uczucia jej dla Waldemara i zrozumiał, że nie mają wzajemności. Chcąc ją z tego wyratować, opowiadał niestworzone bajki o swej miłości beznadziejnej do jakiejś Ludgardy, księżniczki czeskiej, która go nie kocha, a za którą on szaleje. I widzi kuzynka, pomimo to jestem wesół i żyję. Cóż mam robić? Trudno kogoś zmuszać do kochania, a gdzież ambicja? Ja będę marzył o ukochanej, ukochana zaś gwiżdże na mnie. To dobre sobie. Najlepiej w takich razach mówić palcie licho. To przynosi ulgę. Lucia zrozumiała, do czego Bodzio zmierza i to ją gnębiło.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Helena Mniszkówna, ordynat Michał.

zachodzące za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomrę wciąż masz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty. Adio pomidory, adio utracone.

i dziewczyna, i miłości pajęczyna, co oplotła drżący dwóch kwiat naszych ciał. Porwał dziewczę

mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ. W te witaminy przebogate.

0: Kozłowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda.
1: Bogdan dobrowolnie przyjął rolę pośrednika pomiędzy Lucią i ordynatem. Ją chciał wyleczyć z nieszczęśliwej miłości. Waldemarowi znów wmawiał stale wielkie zalety Luci, opiewał jej dobroć i urodę i cieszył się myślą naiwną, że z czasem tę parę skojarzy. Odkrył raz swe zamiary panu Maciejowi, lecz źle trafił. Dostał ostrą odprawę. Pan Maciej, przerażony odkryciem Bogdana, zabronił mu stanowczo mieszania się do obopólnych uczuć Waldemara i Luci. Dlaczego? Skoro byliby ze sobą szczęśliwi, to czy nie należy im pomóc? Oburzył się Bodzio. Pan Maciej przeżuwał starczymi szczękami, chcąc się uspokoić. Zamiary Bogdana były jego najtajniejszym życzeniem. Pragnął z duszy całej, aby Waldemar pokochał Lucię i wziął ją za żonę. Lecz starzec nie śmiał nawet o tym myśleć. Odważne projekty Bodzia zaskoczyły starca niespodziewanie. Nie wiedział, co odpowiedzieć na słuszną uwagę chłopca. Rzekł tylko, oni się pobrać nie mogą, bo wszak są blisko spokrewnieni. To nie może być powodem, a papież od czego? Ordynat powiedziałby, że z inną się nie ożeni, że ordynacja wobec tego upadnie i zrobione. Zawołał Bodzio, zadowolony ze swej polityki. Takie postawienie kwestii przypadło do gustu staremu Michorowskiemu. Milczał, ale ciągle snuł swe ciche marzenia i zdwoił baczność względem wnuków. Bogdan nie poruszał już tej sprawy wobec pana Macieja, ograniczał się na delikatnym podsuwaniu jej Waldemarowi. Lecz wkrótce i tu zbankrutował. Pewnego bowiem dnia, po powrocie ze Słodkowic, zaczął Bodzio po swojemu ubolewać nad samotnością Waldemara, potem przeskoczył na zachwyty nad Lucią i w końcu zniecierpliwiony obojętnością ordynata rzekł porywczo: bo wuj to chyba jest ślepy. Czyż można nie zauważyć, że ta biedna Lucia kocha się w wuju jak szalona? To nawet wstyd. To nie po męsku. Proszę cię, abyś swoje uwagi zachował dla siebie, rzekł Waldemar bezdźwięcznie. Byli w gabinecie ordynata. Bogdan chodził po pokoju, ordynat siedział przy biurku. Młodzieniec umilkł, zawstydzony, lecz nagle, spojrzawszy na Waldemara, dostrzegł, że ten ma utkwiony wzrok w portrecie zmarłej narzeczonej, wiszącym naprzeciw jego fotela. Bodzio nigdy się nie namyślał, więc i teraz podszedł gwałtownie do Waldemara i zawołał z niesłychaną brawurą, wskazując na portret: radzę wujowi puścić w trąbę całą tę stefcię, tak jak ja swoją Annę w Nicei, i ożenić się z Lucią. To będzie najmądrzejsze. Ordynat zerwał się, blady, straszny, wyciągnął rękę w stronę drzwi z głuchym okrzykiem: wyjdź natychmiast! Bogdan stał oniemiały. Na twarzy jego czerwoność i bladość spychały się z sobą. Wstyd i obraza zaczęły drżeć na wargach. Postąpił krok naprzód. Popędliwe słowa już miały bryznąć, ale ordynat powtórzył dobitnie: wyjdź! Chłopak miał usta zacięte, twarz z szarej tektury. Zawrócił i prędko wybiegł z pokoju. Ordynat, wyczerpany, usiadł, chowając mokre czoło w trzęsących się dłoniach. Po jakimś czasie usłyszał głośny galop konia na podjeździe zamku. Wstał i spojrzał w okno. W bramie pod arkadami dostrzegł znikającą sylwetkę Bogdana, pędzącego cwałem na wściekłym ogierze arabskim. Jeszcze się smarkacz zabije. Ordynat skoczył do telefonu i połączył się ze stajnią. Odezwał się koniuszy Badowicz. Ordynat wydał rozkaz. Niech natychmiast masztalerz Józef na najlepszym koniu jedzie w ślady panicza i z daleka czuwa nad nim. Od tego czasu Bogdan zaniechał swatów, ale zaraz po powrocie ze swojej szalonej wycieczki konnej był już z ordynatem, jak gdyby nigdy nic, na najlepszej stopie. Waldemar nie mógł zbyt długo na niego się gniewać. Zawsze Bogdan każdy swój wybryk postawił w takim świetle, że trzeba było albo się śmiać, albo od razu zapomnieć. Ordynat zręcznie normował wyskoki kuzyna, lecz i największy takt nie na wiele się przydał wobec jego śliskiej natury. Młodszy Michorowski musiał pracować, jak każdy z praktykantów głębowickich. Umiał sobie jednak poradzić. Gdy go postawiono na polu do pilnowania robotników, stał przykładnie, ale z głową nad książką, którą woził ze sobą. Często także rysował z natury pełne kształty wieśniaczek i potem pokazywał swe szkice ordynatowi. Gdy ten zwracał mu uwagę, że będąc zajęty, nie może pilnować robót, Bohdan odpowiadał lakonicznie: o, powinno im to wystarczyć, że stoję nad nimi, jeszcze mam uważać, przecie ekonomem nigdy nie będę. Rolnictwo nudziło go, natomiast zajmowały fabryki i wszelkie inne instytucje majątkowe. Do lasów wymykał się ukradkiem, polując lub marząc wśród największych gąszczy. Nad ściętym drzewem potrafił płakać, ale psa, który się na niego rzucił, zasztyletował z zimną krwią. Potem sztylet cisnął w ogień i nie mógł domyć rąk, bo ciągle widział na nich krew. Do zwierzyny strzelał zawzięcie, lecz tylko czworonożnej. Za nic w świecie nie zabiłby ptaka. Mówił, że to stworzenie stojące wyżej od człowieka, bo ma bezwzględną swobodę. Kiedy raz zobaczył hrabinę Ritę Trestkową strzelającą do dzikiego gołębia, od tej pory przestał ją całować w rękę. Był prędki i w gniewie gwałtowny. Mściwości nie znał. Za jakieś małe przewinienie wychłostał raz szpicrutą chłopca stajennego aż do krwi. Gdy jednak usłyszał jego jęk, wycałował go jak brata i oddał mu całą swą pensję miesięczną i złoty zegarek. O sprawach erotycznych również nie zapomniał. Co tydzień zmieniał ideały, kaśki, marysie, kostki. Były przez niego opiewane i rysowane w różnych pozach. Zachowywał zawsze estetykę w tych przelotnych słabostkach tak, że ordynat, czujny i pod tym względem, nie mógł mu wyraźnie nic zarzucić. Wszędzie go było pełno. Gdy pod koniec lata przyjechał do Głębowicz hrabia Herski, nie poznał na razie Bohdana. Dawny nicejski hulaka i gracz zmienił się powierzchownie na lepsze. Trochę zmężniał i nabrał cery, ruchy miał spokojniejsze, w twarzy wyraz wesoły, junacki, ale jednak inny niż dawniej. Cóż ordynat zrobi z tym narwańcem? Pytał hrabia Dominik. Wykieruje go na porządnego Michorowskiego. Z uśmiechem odrzekł Waldemar. To będzie człowiek, choć trudny do prowadzenia, jak młody źrebiec arabski. Ordynat go okiełzna. Nie, okiełznać nie chce. Wprowadzę go tylko na właściwą drogę. Sam poleci. Na łeb, na szyję i skręci kark, dodał Herbski. Waldemar zasępił się. To będzie człowiek, powtórzył w zamyśleniu. Kimże on chce być? Administratorem. Do tego ma spryt. Zdolności do matematyki bajeczne, energia, rzutkość, pewna ścisłość wykonawcza. Słowem, materiał jest. Ale musi nad sobą pracować, żeby się wyrobić. Herbski kręcił głową powątpiewająco. Zawsze to już będzie ni to, ni owo, rzekł apatycznie. Nie pan i nie pracownik. Na pana nie posiada środków, a do pracy

0: To będzie człowiek, myślał ordynat uparcie. Pewnego wieczoru ordynat, powróciwszy ze Słodkowic, zastał u siebie na biurku list od Bohdana, zawierający tylko te słowa: proszę mnie nie szukać, wrócę. Waldemar spytał lokaja, czy dawno panicz wyjechał? Przed 2 godzinami, konno na Ramzesie. Ordynat pomyślał znowu na tym wściekłym koniu, lecz nic nie powiedział. Nadeszła jasna, księżycowa noc jesienna. Z wilgotnej ziemi wzniosły się szarobiałe tumany oparów i ciężkie szły w górę, rozłażąc się pojedynczymi kłębami po mokrych trawach, okrytych niby manną, gęstą, połyskliwą rosą. Liczne oddechy wydawane przez odpoczywającą po rodzeniu glebę pełzły chyłkiem wskroś pól, rozmazywały na płaszczyznach, przewalały się zbitym tłumem. Na mokradłach tworzyły istny bór szarawej gęstwy, ponad którym stał jeszcze wysoką warstwą pył mglisty i przeświecony księżycem, niby opałowy dym kadzideł ofiarnych w świątyni z kryształu i srebra.
1: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Helena Mniszkówna, ordynat Michorowski.

0: Dąbrowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda.
1: Silny mur leśny zginął pod brzemieniem ciężkich oparów, zanurzył się w nim, jak niedźwiedź kudłaty w kurzawie śnieżnej. Mgły lizały wielkie pnie drzew, chłonąc je w tłustą swą ruń. Pięły się do gałęzi, zalewały grube konary. Cały świat, zda się, oddychał olbrzymimi płucami i zionął parę, oczadzając nią przestwór. Wielkie moty białe kłębiły się ociężale. Wlokła się szlakiem mgieł tęsknica, dziwna, niewyraźna, miesiącem utkana mara. Wylęgła z powodzi dymów ziemnych, a pełznąca w ślad za ich cielskami, chwilowo tłocząca brzemieniem, chwilowo lekka jak powiew, jedynie zawsze jakimś smętkiem opita. Szła ta melancholia w białych obłokach zatopionych pól, szła wśród milczącego w śnie oparnym boru. Szła mocarna swą niewolną siłą, co ją rodziła z mgieł i mgłami w świat puszczała. Może ta jaźń tęsknoty przedziwnej pochylała włosy traw, że wyglądały jak czesane szczotką, jak płat osobliwej tkaniny, dzierganej w brylantowe rzuty. Może ta dusza tęsknoty niosła się bezdomna i szukając oparcia tuliła się do łona drzew, obejmując je miłośnie, że stały ciche, uroczyste, jakby nie chcąc szmerem jej spłoszyć. I może do gwiazd szła ta tęskność przeogromna, bo jarzyły się cudzym, migotliwym żarem klejnotów i sypały na ziemię promienną dobroć źrenic swych uroczych. Czy w oparach tęsknota zostawała spojona z nimi nierozłącznie, bo coraz śmielej burzyły się i niosły swe chmury ponad wszystkie twory ziemi? Czy duszy ludzkiej tęsknota szukała, by ją ukołysać monotonną i słodką ciszą, która także ma głos przepiękny, gdy się ton jej łagodny uchwyci pobożnie? W harmonijnych melodiach ciszy wpływała tęsknica pól zadymionych do młodej duszy Bohdana. Omotała go sobą i harfą swą nastroiła w śpiew łagodny rozchwianych białych piór. Snuł do duszy perły rozpylonego przed nim ogromu marzeń. Smutek głęboki lał mu się w serce, on zaś czerpał go z tych tumanisk siwych. I zdawało mu się, że poza nimi jest dla niego albo przepaść bez ratunku, albo żmudna szarzyzna, płaska, bezpieczna, lecz odrażająca. Bohdan nie znał jej. Świadomość, że leży przed nim, przejmowała go wstrętem. Nie piąć mu się po cudach życia lekką stopą, ale ciżmy ciężkie założywszy, brnąć po tej szarzyźnie. Brnąć i być wdzięcznym, że ona mu jeno pozostała. I zastosować się biernie do jej wymagań, swoje zaś własne, z którymi się zżyło i które się ukochało, cisnąć precz za siebie, by wspomnienia ożywając nie oślepiały. Duszę swą zwęzić, by zmieściła się w tych małych szraneczkach, by nie wyfruwała w rozległe uroczyska dawnego bytowania. Ducha całego trzeba zdusić w piersi, bo wszelkie wzloty mogą dlań być teraz zabójcze. Wzloty do istnienia, co już baśnią się staje. Wzloty do snów tęczowych, co powrotu nie mają i są już mitem. Iść trzeba, ale w ciżmach gniotących swą ciasnotą i prostotą i swą pospolitością. Iść bez oglądania się, ze wzrokiem wbitym w szarą ziemię. Bohdan się wzdrygnął. Koń pod nim zadrżał, jakby mrozem przejęty. Młodzieniec wyciągnął ramiona do gęstych obłoków spadłych na ziemię i modlił się do nich. Spowijcie mnie w siebie wy, nieuchwytne, abym nie widział istnienia swego, abym się rozpłynął w bieli waszych pian i jak one śnił przy księżycu. I abym doliny swej mógł nie widzieć, a jeśli nie gwiazdy są dla mnie ostoją, to niech ziemia nie będzie nią. Popłynę z wami, rozwiany, senny i kąpać się będę w nurtach waszych, wy zaś ukojenie mi dacie i wy mnie przeniesiecie. Wtem Ramzes szarpnął się gwałtownie, stanął dęba, Bohdan chwycił cugle, ściągnął, lecz koń ruszył z kopyta. Prawie spod nóg wypadł mu duży zając. Pomknął chyżo, zaszył się w mgłę. Wystraszony koń biegł cwałem. Bohdan nie był wprawnym jeźdźcem, czuł, że zleci. Objął ramionami szyję Araba i oplątany w zdradzieckich zwojach gnał jak duch przestrzeni. Biały duży koń niósł na sobie jak łupinę szczupłą postać Bohdana. Zaorywali się razem w kłęby mgliste i świecili w aluminiowym blasku księżyca. Tentent walił przed nimi jak głuche warczenie bębna. Bohdan już oswoił się z biegiem Ramzesa. Przytulony do niego upijał się tą nocą tajemniczą i niezwykłością widoków. Zaczął kierować koniem. Gdzie dojrzał gęstszy zwał mgły, tam zwracał wierzchowca i pędził na przepadłe. Z rozkoszą zanurzał się w wilgotnej, dusznej atmosferze chmurnej, budł opary piersią Araba, lecz ich nie rozpraszał. Roztwierały się przed nim i zamykały natychmiast. Ginął w nich, zatracał się i pił. Pił chciwie samowiedzę swobody. Niosła go ona górnie, niby skrzydła sokole. Utopił się w jej mirażu. W pewnym miejscu zaczerniał przed koniem duży rów pełen wody. Woda była siwa, drobne kłaczki mgły wisiały nad nią. Ramzes przesadził rów z łatwością. Rozległ się okrzyk. Bohdan spadł. Usłyszał głośny huk kopyt spłoszonego konia i zanim podniósł się z mokrego urwiska, już Ramzesa nie dojrzał. Pozostał sam w białej chmurze mgły. Poczuł ból lewego ramienia, na które upadł. W głowie szum nieznośny, ale zresztą czuł się dobrze. Był podniecony. Miał, czego pragnął, zupełną pustkę i samotność. Wolno posunął się wzdłuż kanału, idąc w stronę, skąd ciemny bór mamrotał szmerem ledwo wyczuwalnym. Bohdan nie myślał o ucieczce konia, o nieznanej drodze przed sobą, tylko wciąż jedno pytanie kładło mu się w mózgu grubą warstwą. Czy to już konieczność? Czy wytrwam? I pytania te bolały go niewymownie. Przyszła na nie chwila jasnowidzenia. Dostrzegał ponurą dal swego życia, bez horyzontów już zamkniętego w kresach musu. Żałość dokuczała mu jak pragnienie, kiedy człowiek wyrwać tego z siebie nie może, a ugasić nie ma czym. Bezmierna trwoga dolatywała do duszy Bohdana, krzesząc w niej strach. Widział, że jest zgubiony dla świata, w którym żył, że jest zrujnowany doszczętnie. Nigdy mu się to tak jasno nie przedstawiało, jak właśnie teraz. Życie zrzuciło go ze swych barków tak samo brutalnie jak Ramzes, zostawiając go na łasce sił własnych i zdolności orientowania się. Znalazł oparcie, znalazł opiekę. Ordynat przygarnął go, rozbitka bezdomnego, ale Głębowicze były tylko progiem do nowego życia. Z pięknych, mozaikowych sal istnienia dotychczasowego wstąpił na przepyszny próg, już nie własny i ostatni. Poza nim przybytek żmudnej pracy na kawałek chleba. Powinien zapomnieć o tym, co mógł mieć nadal i o tym, co miał. Wyrzec się znaczenia, wyrzec świetności, iść w świat szeroki, który go przytuli. Lecz kosztem wielkich ofiar, kosztem obowiązku, kosztem żalu niezgłębionego. Iść między ludzi nie jak Michorowski arystokrata, rodowy pan, magnat i bogacz, lecz jako Michorowski pracownik za pieniądze. Michorowski podwładny, zależny od chlebodawców, biedny i z obowiązkową torbą mozołu na wiotkich pańskich plecach. Nie wolno myśleć o ulubionych podróżach, o bogactwie świata, o życiu błyskotliwym, tryskającym w złote rakiety upojeń. Nie wolno marzyć, fantazjować o ułudnych krainach cudów, bo brak do tego pospolitej, nędznej spójni, która jednak z tym światem wyśnionym jest spójnią pieniędzy. Utracił wszystkie, jakie miał, lekceważąc je. Uważał pieniądz za rzecz niską, niegodną myśli człowieczej, zasłużalca, który jedynie otwiera drzwi do wszelkich przybytków świata. Można nim pogardzać, byle spełniał swoje zadanie, byle był w dłoni narzędziem do kierowania wielkim rydwanem fantazji. Kpi się z tej potęgi czynu, uważając ją za mierność. A oto zemściła się. Zabity smok, pieniądz, szczerzy teraz kły i niemiłosiernie dziko rechocze z radości, ten chichot okropny Bohdan słyszy dokoła siebie i wżera mu się on do mózgu niezmiernym wrzaskiem. Praca, praca, praca. Ona mu pozostała. Smutna, żałobna, jedyna, wstrętny dlań padalec, pieniądz wyciekł mu z delikatnych dłoni i ugryzł zemstą nasyconą. Pierwszy ból Bohdan poczuł w kasynie, gdy krupier zabrał mu ostatnie jego pieniądze. Odczuł wówczas jakby pchnięcie, okrutną ręką zadane w piersi, ale nie zgłębił doniosłości i całej przepastnej mocy tej chwili. Cios swój obrócił w śmiech, brawurą się okrył. Teraz dopiero słyszy zabójczy głos ironii, teraz palą go zadane rany. I przyszłość swą widzi jasno. Ale nie zginie, nie zdławi go poczwara biedy, nie spodli, żebrać u ordynata nie będzie. Co dostanie, na to zapracuje. Życie weźmie za bary i zwiąże się z nim. Może zwalczy tę hydrę brzemiennej nędzą przyszłości? Zrobi ją znośną, aby nie miała zbyt ostrych pazurów? Lecz do szorstkości bytu przyzwyczaić się trzeba. Bohdan szedł w rzednącej mgle i łowił swe myśli w jedną sieć uwypuklonej w jego wyobraźni konieczności. Niesforne wymykały się przez liczne oka, lecąc w przestworza. Wszedł w bór. Szum wyniosłych czubów zawiał nad nim, jakby pomruk tej szorstkiej istotności, która ogarniała go despotycznie i zarazem jakby żałosne pożegnanie uciekających przed nim rozkoszy życia oraz groźny, acz stłumiony ryk szyderczej potęgi złota. Pomiatał nią z naigrawaniem, lecz teraz jest jej odwet.
0: Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda.

gdzie odszedłeś z mej książeczki kart? Czy po pustyni błądzisz znów? Rozmawiasz z echem pośród skał.

zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł, lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz, czy tutaj mieszka.

0: Radio Pogoda. Muzyka, która łączy pokolenia.
1: Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Czort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest góra lawart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
2: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III od sympatycznego pana Waldka. Pucio, pucio. Jesteś.

0: Panna Krysia, panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi tak anonsować.
1: A sympatycznie panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka. Pucio, pucio.

panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni i nasz basista, że dokoła szum na parkiecie tłum.

teraz dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III ode mnie. Pan Okrysiu.

O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

Jeszcze ci wciąż spojrzeniem śpiewam Du holte Kunst. I serce pęka i muszę jechać, więc mnie żegnasz. Lecz nie drży w dłoni mej twa ręka i wyjechałam, zostawiłam, jak sen urwała się rozmowa, błogosławiłam, przeklinałam Du holte Kunst.

Jeszcze się nie zaczął taniec, choć orkiestra smyki stroi. Twoje ręce pięknie.

Jeszcze nic się nie skończyło, jeszcze sobie wystarczamy, chociaż trochę.

parterku. Babcia w oficynce drepce rząd dla informacji o całej rodzince. Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Ziutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Ziuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie, jak po sznurku.

Szybko się wyłuszcza i w ogóle się staruszki na parter nie wpuszcza. Aż rodzinnie osiągniemy, prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej, a jak nam już będzie lepiej,